drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Cały dzień, dzisiaj ciemno, już letarg. Nie ma Sylwestra, słychać huk petard. Spływa jak będziesz w złym stanie. W takim stanie możesz się ulepić.

tym miejscu tak wyprzedzam swoje czasy, że siedzę i wspominam sobie przyszłości. Błagam, usu, nie psuj mojej fazy, nie będę freestyle'owo po twój beatboxing. Dosyć gadek mam o swojej walce.

twoje życie znów wygląda jak zdjęcie przed. Spokojnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie będzie źle.

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.

za domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

Will I ever be loved? Is love real?

0: Fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Thank you.

tu nie ma miłości. Są tylko jej dowody i stos osiedlowych legend kiedyś danych mi w depozyt. Ofiary mody składam na ołtarzu sztuki. Jestem kubłem zimnej wody, tak jak Koterski dla szczuki. Dawaj gnilach, dawaj dzichuch, dawaj zjech. Jadę w trasę, mamy w busie kilka miejsc. Moi ludzie robią dym, twoi puszą się do zdjęć. Ups, rozmazał im się tuszami, zaciska się pięć.

to wciąż ta sama roślina. Lecz od kiedy mam receptę, to nie drak, to medycyna. Należę do gatunku, który dzisiaj prawie wymarł. Jak odejdę, to służlewiec se zarobi na pielgrzymkę.

ma nic jak wolność. Całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasę nie dać im montoft, unoszę się powoli do nieba jak Concord. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość. Lubię być sam, ja cisza wokół, ej, niczy Minecraft. Odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie do tego mi nie policzysz ran. Kiedy noc budzi neonami blask, niczym haj tworzy kolorami świat. Wiele barw, wiele zmian, wierzę, że wybrany szlak pozostawi tu po sobie dla pokolenia do podważenia skarb. Proszę cię odpuść,

proste. Olej wyrocznie, Abraham ci nie powie, kto jest Bogiem na ośce. Spokojnie, prosty w formie, choć liczę, że zginę jak z Coltem Jungle, jak z Lorkiem Colton, jak z Sorcem Content. To co na górze atakują najgłośniej. Lubię być sam, spokój i cisza, plus trunek i plan. Na ratunek plan, dla bloków ulica jak ładunek barw. Gdy próbujesz stać i niepokój znika jak w kapsule czas. Jak przy skunie krasz, chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać. Przenika przez umysł i serce ciche. Lubię być tylko sam.

Nie ma nic jak wolność. Całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos to nie Biblia, powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasy nie da ci montowt, unoszę się powoli do nieba jak Concorde. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłości.

0: pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
1: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać, pięknie.

0: Ka. Abradab. I oka. Ufał. Dzień dobry.
1: Dawaj.
0: Gdy wstaje.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w pi***.
4: Co mówiłeś?

Goła wychowana cała ośka na ławkach, schodach kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel. Teraz nowa fura, dom i pies. Teraz nowi kumple, stary jazz. Teraz długa noc i krótki dzień. Może wrócę.

Sam, wiesz jak tu jest, brat, mam przed sobą przepaść. Tam nic mnie nie czeka, aj, daleka meta. Tak, to się nabiegam, tak, tworzę historię. Aj, nigdy nie wróżę z kart. Zrobię to często, gram, ciężko mnie zmęczyć, tak.

razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle za inne

Otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w świecie pełnym wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

zamykam oczy, czuwa się w muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

0: pozdrawiam hip-hopowców jednego sezonu. Raz, dwa, trzy, aha, mikrofonu. Pozdrawiam hip-hopowców jednego sezonu.
1: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: Φεντέα.
1: Πιέρο Φεντέα.
0: Πιέρο
1: Φεντέα.
2: Σφούρκα. Πολσκι Ράδιο.

Radio. Gramy. Gramy.

dupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy

wyglądać jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na uko czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo szuma z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Ale zanim o pogodzie, to powiem wam, że jeżeli dzisiaj będziecie mieć problem ze wstawaniem, to przybijam z wami piątkę, bo wszyscy dzisiaj tutaj myślimy, że chyba pogoda właśnie sprawiła, że wstać się nie chce i jeżeli ktoś jeszcze nie wstał, to też mu się pewnie nie będzie chciało. No chyba, że około 12 zamierzacie wstawać, to wtedy tak, ale wtedy pewnie mnie nie słyszycie, bo jeszcze śpicie. A jak nie śpicie i leżycie, no to wstawanie będzie trudne, zwłaszcza, że pogoda dzisiaj dosyć niespokojna. Okazuje się, że sobota to upłynie nam pod znakiem opadów deszczu i burz. No i te burze mogą być nawet momentami niebezpieczne. Alerty w 11 województwach, tam gdzie może być ulewny deszcz, drobny grad i silny wiatr. Takie zjawiska pogodowe będą nam dzisiaj towarzyszyć. Co prawda, słońce może się w pewnych miejscach i momentach dnia pojawić, ale nie liczmy na zbyt obfitą jego sytuację. Będzie go niewiele, za to właśnie deszcz i burze. No, temperatura to jeszcze ważna rzecz. W miarę ciepło, bo 16-17 stopni na Pomorzu, Warmii i Podlasiu, a w pozostałych regionach nawet 20 stopni na termometrze. Więc no, plany dzisiejsze sobotnie chyba trzeba będzie zweryfikować. Oczywiście w zależności od tego, jakie one były.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancką

0: koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.

0: łapem. Hej, hej, zielona żaba przy mikrofonie. Ruszamy na spotkanie z naturą i wszystkim, co zielone.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A jak wspominałam już dzisiaj po godzinie 8, a w zasadzie o 8, to pogoda jest taka, że chce się spać. No i jeżeli ktoś może spać, to jest szczęściarzem, a jeżeli ktoś nie może spać, to będzie nas słuchał, czyli też jest szczęściarzem. I opowiemy dzisiaj o tym po 9, co rośliny robią, kiedy śpią. A w zasadzie, czy one mogą spokojnie spać? Czy żyjąc dzisiaj w miastach mają taką możliwość, drzewa, krzewy, kwiaty, żeby spokojnie iść spać, no i móc zebrać energię na kolejny dzień. Czy jednak to, że w miastach ciągle jest jasno, ciągle świecą się jakieś latarnie, sprawia, że zaburzamy trochę ten ich cykl dobowy, no i tak naprawdę nie wiedzą do końca, kiedy dzień, kiedy noc, kiedy spać, a kiedy rozkwitać. O tym po godzinie 9:00, wszystko w kontekście i wszystko w związku z tym, że dzisiaj już niebawem piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum

Nauki Kopernik, więc jedno ze stanowisk właśnie będzie nam pokazywało, co rośliny robią nocą, ale spokojnie, zanim na piknik pójdziemy, to jeszcze w studiu o tym opowiemy. Będziemy też dzisiaj szukać takich dziwnych zwierząt jak mamuty albo nosorożce włochate. Gdzie one będą i kto je promuje? O tym po godzinie 8. No i poszukamy

0: 21 minut po godzinie 8 to dobry moment, żeby przyjrzeć się dzisiaj, jak będzie z naszym prądem.
1: Zielone godziny.
0: Bo oczywiście będzie. Zjawiska pogodowe, które dzisiaj mogą się przetoczyć przez Polskę, nie są aż tak trudne, żeby zerwały linie energetyczne. Natomiast to, jakie godziny są i jak wykorzystujemy ten prąd w poszczególnych godzinach, to o tym wam teraz powiem, bo coś takiego jak zielone godziny to jest moment w ciągu dnia, w których energia elektryczna w gniazdkach pochodzi w największym stopniu z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce czy wiatr. No i wtedy, jeżeli my korzystamy z prądu w tym właśnie czasie, to ograniczamy spalanie węgla, emisję gazów cieplarnianych, pomagamy bilansować krajowy system elektroenergetyczny w momentach, kiedy jest nadprodukcja prądu z OZE, czyli właśnie wtedy, kiedy wiatr albo słońce pomagają w tworzeniu energii. No i jeżeli zerkniemy do aplikacji Zielone Godziny, żeby sprawdzić, o której to porze najlepiej zabrać się za na przykład odkurzanie albo za pranie, oczywiście w pralce, albo za uruchamianie zmywarki, to najlepiej jeszcze się wstrzymać, ponieważ w tym momencie o godzinie 8.22 większa część tego prądu w sieci pochodzi ze spalania węgla. Ale jak się trochę wstrzymacie i zaczniecie takie działania po godzinie 11, to właśnie będzie ta działalność z korzyścią dla zielonej energii, no i dla planety, ponieważ po 11 więcej prądu i tej energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł właśnie, czyli 11, 12, 13, 14, 15, aż do 18. To jest ten dobry moment w ciągu dzisiejszego dnia, żeby zmywać, odkurzać, ładować samochód elektryczny, jeśli takie macie, albo hulajnogę, albo rower, albo inne urządzenia, które wymagają zasilania elektrycznego, podłączania do prądu. No to właśnie po

11 lepiej korzystać z prądu niż wcześniej, dlatego że wtedy no, ten węgiel musimy spalać, żeby był prąd. A później trochę nam pomaga przyroda, ta, która przyroda i zjawiska pogodowe, no i to, co dzieje się na świecie, czyli wiejący wiatr i świecące słońce, które jest wszędzie, ale nie zawsze dobrze sobie radzi, bo na przykład czasami słońca trochę mało albo wiatr nie wieje. Dzisiaj będzie i trochę tego, więc zielone godziny pojawią się, ale dopiero po 11.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: No i bardzo chętnie zabiorę Was teraz do ciekawego miejsca. Miejsca, które jest rezerwatem przyrody, ale będzie większym rezerwatem. A to dlatego, że wiele atrakcji w okolicy, więc no można ten teren powiększyć. A mowa o rezerwacie przyrody Madohora w Beskidzie Małym. Regionalna dyrektor ochrony środowiska w Katowicach, Mirosława Mierczyk-Sawicka, podpisała zarządzenie w sprawie powiększenia tego rezerwatu, a o sprawie mówiła na antenie Polskiego Radia Katowice.
2: Chronimy siedliska górskie. W zależności od wysokości będą to bory świerkowe, trochę niżej buczyny, wychodnie skalne, ale przede wszystkim chcemy zachować ten kompleks leśny dla dużych beskidzkich drapieżników, wilka, rysia i niedźwiedzia, żeby miały miejsce do swobodnego, bezpiecznego przebywania oraz rozrodu. Łączna powierzchnia to niespełna 300 hektarów, oczywiście po stronie województwa śląskiego.
1: No i taki teren będzie chroniony, a rezerwat Madohora utworzono w 1960 roku i obejmuje on partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały. Na jego terenie rosną ciekawe rośliny, m.in. rzeżucha trójlistkowa oraz specyficzne mchy charakterystyczne dla masywu Babiej Góry. W tym rezerwacie można też spotkać kilka gatunków roślin chronionych, no i dlatego właśnie trzeba ten teren tak zabezpieczyć, żeby mogło to wszystko sobie spokojnie tam rosnąć, a o zwiększenie powierzchni chronionego obszaru starali się samorządowcy, mieszkańcy, przyrodnicy. Jak widać, jeżeli się chce coś chronić, to może się to udać.

0: szklaną zieleń.
1: Szklaną zieleń.
2: Już dzisiaj po godzinie 11 startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Możecie się wybrać na stadion PGE Narodowy i to właśnie tam przeróżne ciekawe stanowiska, wszystko pod hasłem z życia wzięte. A ja teraz zabiorę was na inne stanowisko, do Puław, bo tam właśnie będzie takie miejsce, które ma promować łowców mamutów i nosorożców włochatych. W okolicach Góry Puławskiej około 30 tysięcy lat temu istniało najdalej wysunięte na północ takie właśnie miejsce. Miejsce wyjątkowe i ciekawe historycznie, o którym nawet mieszkańcy tego terenu nie wiedzą. Tak wyjaśniał Andrzej Pawłowski z Muzeum Badań Polarnych w Puławach.
3: Te zwierzęta, które tutaj na przedpolu lodowca pasły się gdzieś prawdopodobnie w tej dawnej pradolinie Wisły, przekraczały tę dolinę, tutaj były obiektem właśnie polowań ówczesnych przedstawicieli tak zwanej kultury orniackiej. Teraz właśnie ciekawe, bo są różne teorie, w jaki sposób człowiek potrafił się przystosować do tych warunków trudnych na przedpolu lodowca. Być może, że wykorzystywano tutaj jako pułapki naturalne jakieś zagłębienia w dolinie rzeki, czy właśnie tereny takie podmokłe, zabagnione.
2: A planów wypromowania tego miejsca jest wiele, między innymi szlaki piesze, rowerowe, tablice informacyjne czy rekonstrukcje wydarzeń sprzed 30 tysięcy lat, więc na stanowisko łowców, mamutów i nosorożców w Puławach można będzie się wybrać. Podobnie jak dziś będzie można się wybrać na piknik naukowy, a tam też skamieniałości, to Politechnika Śląska takie stanowisko przygotowała, więc być może jakiś mamut albo coś sprzed wielu tysięcy lat będzie do obejrzenia.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 13 minut pozostało do godziny 9. Nie wiem, czy już jesteście za pierwszymi pokazami i za pierwszym oglądaniem meczów w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które to wystartowały w czwartek. Jeśli nie, to na pewno jeszcze wam się to zdarzy. A dlaczego ja dzisiaj o tym wydarzeniu? No bo okazuje się, że ten mundial pobije rekord emisji CO2 z Kataru, czyli z tych mistrzostw, które były krytykowane za sporą emisję CO2, no bo sytuacja wygląda tak. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany przez trzy kraje. Kanada zadebiutuje w roli gospodarza, Meksyk pełnił ją dwukrotnie, a Stany Zjednoczone raz. No i teraz, skoro to są trzy kraje, to są to duże odległości. W związku z tym podróże przede wszystkim to jest generowanie ponad dwa razy większej ilości CO2 niż krytykowany za ślad węglowy turniej w Katarze w 2022 roku. Tak wynika z raportu firmy Greenlee. Tylko piłkarze, na przykład Anglii, w fazie grupowej pokonają samolotem prawie 9 tysięcy kilometrów, a dbająca o swój zielony wizerunek Norwegia ponad 5 tysięcy kilometrów. No i jeżeli chodzi o to obliczanie śladu węglowego, to właśnie zostały oszacowane emisje związane z tegorocznym turniejem. Według francuskiej firmy Greenlee to będzie największa emisja CO2 w historii, bo mundial wygeneruje ponad 7 milionów ton CO2 i jest to ponad dwa razy więcej niż Mistrzostwa Świata w Katarze, który, jak wspomniałam, był mocno krytykowany, chociaż

przedstawiał się jako turniej neutralny klimatycznie. No tak nie było, a teraz bilans będzie jeszcze gorszy. Wszystko przez to, że będzie znacznie więcej. Więcej podróży, większe odległości, więcej meczów, więcej widzów, a nawet te lokalne podróże będą odbywały się samolotem, a to oznacza, że jest większa emisja CO2. Jeśli chodzi o tą skalę i geografię, no to przy tym wydarzeniu będzie 48 drużyn zamiast 32, jak to było w Katarze. 104 mecze zamiast 64, ponad 6 milionów widzów zamiast 3, no i 16 miast gospodarzy w 3 różnych krajach, więc te odległości to jest spore wyzwanie. Wspomniałam o tej Anglii na początku. No i rzeczywiście Anglia będzie podróżować i piłkarze angielscy będą podróżować, bo w fazie grupowej zagrają w Dallas, Bostonie, w New Jersey, a bazę mają w Kansas City. I przy tym schemacie baza mecz oznacza to prawie 9 tysięcy kilometrów lotów. Jeszcze jak wejdą do fazy pucharowej, no to jeszcze przed awansem do fazy pucharowej, a co będzie potem? Może będą znowu więcej latać. Więc następnym razem oglądając mecz, może warto się zastanowić, czy takie wydarzenia powinno się organizować. No nie wierzę, że ktoś to zlikwiduje, ale jak spojrzymy na to, ile generuje to dwutlenku węgla, to naprawdę przerażające.

0: 8 minut pozostało do godziny 9, to na koniec tej godziny jeszcze nowość. Satisfy, czyli singiel wydany na początku maja przez Calvina Harrisa i Jazzy. Powiem tylko tyle, być może to będzie jeden z głównych tanecznych utworów lata 2026.
1: To jest nowość czwórki.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole

0: quiero volver.
1: Bikini colorido, me siento un té.
0: He dejado de fumar, pero quiero volver.
1: No tengo tetas, no llevo sostén.
0: Tengo un coco en la mano, cate.
2: 9 na zegarze.
3: Pogoda.
2: No ja wiem, jak jest weekend, to każdy marzy o tym, żeby była piękna, słoneczna pogoda i żeby można spędzić te wolne dni na świeżym powietrzu. No to piękna i słoneczna nie będzie, ale na świeżym powietrzu można spędzić czas, no bo w końcu nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie. Dzisiaj złym ubraniem będzie brak parasolki albo płaszcza przeciwdeszczowego, ponieważ popada w całym kraju i to jest tak naprawdę dobra wiadomość, dlatego że no mówimy często o tym, że brakuje wody, że jest susza, że nam wysychają strumyki, rzeczki i małe jeziorka, więc na deszcz czekamy z utęsknieniem. My, którzy lubimy przyrodę i przyroda, która czeka właśnie na ten deszcz, no i tak też dzisiaj będzie, popada, ale też zagrzmi i mogą być nawet takie przelotne opady gradu, więc trzeba na siebie uważać. Co prawda nie ma jakichś takich zjawisk pogodowych bardzo dramatycznych, silnego wiatru też synoptycy nie zapowiadają, więc nie będzie niebezpiecznie, ale po prostu będzie dosyć mokro. Za to ciepło, więc płaszcz przeciwdeszczowy na lekką bluzę i wystarczy. Można śmiało iść na spacer, można śmiało zwiedzać okolice, bo temperatura od 16 do 20 stopni, czyli całkiem przyjemnie. Co będzie w niedzielę? A to się okaże w niedzielę, ale sobota mokra, deszczowa i ciepła.
3: Autopromocja.
4: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukształtowały

0: płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.

0: Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zieleń to życie, zieleń to rośliny i w tej godzinie naszego spotkania przyjrzymy się im trochę bliżej, a zwłaszcza temu, co robią w nocy. Teoretycznie przechodzą w tryb spoczynku i regeneracji, przerywają proces fotosyntezy z braku światła, no i skupiają się na procesach życiowych, które nie potrzebują energii słonecznej. No ale słońce to jedno i słońce nocą zachodzi, ale pojawiają się wtedy inne atrakcje.

0: i inne źródła światła, czyli latarnie, czyli oświetlenia naszych domów, czyli dekoracje świąteczne zimą, a piękne ogrodowe latem. Co wtedy z roślinami? Czy taki nadmiar światła im pomaga, przeszkadza, czy być może zupełnie zmienia ich sposób bycia i życia? O tym porozmawiamy w tej godzinie naszego spotkania, zatem zapraszam.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz czwórki.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Już niebawem, już za moment, bo o godzinie 11 startuje 29. piknik naukowy Polskiego Radia oczywiście i Centrum Nauki Kopernik. A hasło tegorocznego pikniku to z życia wzięte. No i to jest takie zaproszenie trochę do tego, żeby przyjrzeć się światu z bliska, bo nauka nie zawsze rodzi się w laboratoriach, często zaczyna się w kuchni, w ogrodzie, na spacerze i te dwie ostatnie opcje najbardziej mi pasują, czyli w ogrodzie albo na spacerze, to tam właśnie się wybierzemy. W studiu gość Agnieszka Machnowska, Fundacja Light Pollution Think Tank. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Na piknik naukowy pojedziemy albo pójdziemy, bo to całkiem niedaleko, chociaż najlepiej metrem się od nas z Polskiego Radia dostać, ale zanim pójdziemy na piknik, to porozmawiamy o tym, co wy będziecie na tym pikniku przedstawiać, czyli zajmiecie się roślinami i światłem. No, roślina żyć bez światła nie może, ale jak się okazuje, ze zbyt dużą ilością światła też jej nie po drodze.
2: Zgadza się. Rośliny reagują na światło. Światło jest dla roślin takim bodźcem do działania, a wiadomo, w nocy, tak jak my, roślinki powinny odpoczywać. Więc jeżeli mamy za dużo światła, tego sztucznego światła w porze nocnej, to roślinki zamiast odpoczywać, to działają. Więc jest tak, że w miastach, szczególnie w miastach, my nie dajemy tym naszym roślinom odpowiednio funkcjonować. Nadmiar sztucznego światła w porze nocnej sprawia, że rośliny na przykład otwierają swoje aparaty szparkowe, przez które wydobywa się wilgoć z tych roślin, wydobywa się woda, a wiadomo, mamy teraz suszę, w miastach tej suszy jest jeszcze więcej, więc nie robimy zbyt dobrze naszym roślinkom w miastach, oświetlając je. A jak się przejdziecie po ulicach, to możecie zobaczyć na przykład, że latarnie stoją w koronach drzew, że lubimy sobie poświetlić od dołu roślinki, no to nie jest dla nich dobre.
1: Dla nas jest ładne, miłe, dla przyjemne, nas, tak, robi klimat, ale jak się okazuje, dla roślin to jest spore i trudne raczej wyzwanie. No właśnie, czyli wyobrażam sobie to tak, wstaje świt, rośliny się budzą, otwierają te swoje aparaty, które powinny otworzyć na dzień, łapią promienie słoneczne, tak, i potem jest ten moment, kiedy one wiedzą, że zbliża się noc, nadchodzi zmrok, próbują zasnąć, a nagle łup, rozpalamy im latarnie, światła, halogeny. Dokładnie. Dzień dobry, nie ma spania.
2: Nie ma spania, nie ma spania. I jest tak, że ten nadmiar tego sztucznego światła, który dajemy tym naszym roślinkom cudownym, nie dość, że zaburza ich jakby dzienne działanie, to i takie cykle roczne też zaburza, więc generalnie bardzo stresujemy, to się nazywa taki czynnik stresogenny dla tych roślin. No i taki przykład, jak się idzie w dużym mieście, bo w tych dużych miastach jest tego światła najwięcej, można zobaczyć, że na przykład na jesień część liści z korony już opadła, a część jeszcze nie. I jest to efekt właśnie tego, że na koronę bezpośrednio oddziałuje światło, na przykład właśnie z latarni, i te liście, które na jesień powinny się przebarwić, nie przebarwiają się przez to światło, co sprawia, że jak przychodzą już przymrozki, opadają przemarznięte, nie oddając energii, którą powinny roślinie, co sprawia, że następnego roku roślina jest osłabiona.
1: Ale to idąc tym tokiem myślenia, to wiosną też te miejsca oświetlone przez latarnie szybciej się rozwijają. Liście właśnie w tych miejscach na koronie drzewa, gdzie latarnia świeci, bo
2: dokładnie
1: ciepło,
2: tak,
1: dają.
2: Dokładnie, znaczy nie dają, nie dają ciepła, ale dają bodziec, czyli światło, czyli energię. Tak, to nie chodzi. Z ciepłem to zaraz jeszcze, bo to bardzo ciekawe badania były w tym roku opublikowane. Natomiast takie badania wykazały, że oświetlone drzewa szybciej wypuszczają pąki i te pąki szybciej pękają, przez co też są narażone na przymrozki i bardzo często...
1: Takie, które z zaskoczenia przychodzą
2: takie
1: wiosną.
2: Takie z zaskoczenia przychodzą wiosną, dokładnie. I przez to, to te młode listki mogą przemarznąć, co też osłabia bardzo roślinę.
1: Zanieczyszczenie światłem, temu tematowi się dzisiaj przyglądamy w audycji Szanuj Zieleń, ale to jest rola i to jest nasze działanie, nasze ludzi, no bo nie wyobrażamy sobie miasta, w którym nie ma latarni. Ja mam akurat teraz taką sytuację na osiedlu, na którym, które często odwiedzam, że od chyba marca nie działają latarnie, jest tam jakiś konflikt interesów spółdzielni z właścicielem i tak dalej. No i nie działają latarnie, żyje się strasznie w momencie,

0: kiedy zapada zmrok, nic nie widać, strach chodzić, więc nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji na co dzień, że wyłączamy te latarnie po to, żeby ratować roślinki. Jednak to jest też nasze bezpieczeństwo. Czy jest na to jakieś rozwiązanie, które pogodzi te interesy roślin i ludzi?
1: Jak najbardziej chodzi o to, żeby tego sztucznego światła używać z głową. To znaczy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy przestrzeń, którą chcemy oświetlić, to czy powinniśmy ją oświetlać. Po drugie, trzeba się zastanowić, czy to światło, którego będę używać, jest odpowiednie do tego miejsca, czy nie jest zbyt intensywne. Po trzecie, powinniśmy używać jak najcieplejszych barw tego światła. To się nazywa temperatura barwowa i byłam na takiej krajowej konferencji oświetleniowej, na której też mówiliśmy o zanieczyszczeniu światłem i tam padła taka liczba 3000 kelwinów. To jest taka wartość temperatury barwowej maksymalna, którą powinniśmy używać, a na przykład w parkach ta temperatura barwowa powinna być jeszcze niższa, na przykład 2100 albo 1900 kelwinów. Na ulicach Warszawy takie podstawowe światło to właśnie 3000 kelwinów, więc możecie sobie zobaczyć, jak to światło wygląda. 4000 kelwinów, które też jest stosowane, jest już za białe światło dla roślin, ale też dla nas, bo chodzi o to, że w tym świetle, im to światło jest bielsze, zimniejsze, tym więcej jest światła niebieskiego, a to światło niebieskie negatywnie właśnie oddziałuje zarówno na zwierzęta, na rośliny, jak i na nas ludzi, bo dostając się do naszych mieszkań, to światło takie bardzo białe pobudza nas i sprawia, że na przykład wieczorem, kiedy powinniśmy już się przygotowywać do snu, nie wydziela się melatonina, no i nasz organizm nie kuma, że już trzeba iść spać.
0: Ciekawe, czy w takim razie takim jasnym światłem można by się rozbudzić, zamiast na przykład kawy, to popatrzeć w jasne światło z samego rana, jeżeli dopada nas już senność o poranku, ale być może jeszcze o tym porozmawiamy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Co rośliny robią w nocy? No tego na pewno dowiecie się podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który już dzisiaj o godzinie 11 startuje na stadionie PGE Narodowy. Jeżeli pójdziecie, to się dowiecie, a jeżeli nas słuchacie, to też się czegoś dowiecie, bo Agnieszka Machnowska z Fundacji Light Pollution Think Tank cały czas w studiu czwórki, zanim poleci na Narodowy.

0: to jeszcze ze mną chwilę tutaj porozmawia na temat tego właśnie, jak światło wpływa na rośliny, no i co one robią w nocy, bo już wiemy, że jak jest za dużo światła, to nie śpią i trochę się gubią w tym wszystkim.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że podobnie jak my, jak mamy włączone za dużo światła, to też się trudniej śpi, chociaż jak ktoś zmęczony, to i przy świetle padnie. Natomiast no, rośliny mają swój rozum i wiedzą, że powinno być ciemniej. No i rozmawiałyśmy też o tym, zaczęłyśmy o tym rozmawiać, jak to światło wydziela też ciepło i jak wpływa to na rośliny, no bo światło daje ciepło. Nie tylko chodzi o to, że ciepłe światło, ale i też to jakoś rozgrzewa.
1: Tak.
0: Jaki wpływ to ma na rośliny? To światło miejskie i jego temperatura to, na pobliskie rośliny.
1: To już mówię, to jest tak, że te miejskie światła, LED-owe światła już nie wydzielają tego ciepła.
0: Czyli krok do przodu zrobiliśmy.
1: Krok do przodu zrobiliśmy. Tym impulsem dla roślin jest samo światło jako promieniowanie. Natomiast w kontekście światła to w tym roku ukazała się bardzo ciekawa publikacja dotycząca właśnie korelacji światło, miejska wyspa ciepła i funkcjonowanie drzew w mieście. I okazuje się, że światło jest jeszcze większym, bardziej intensywnym bodźcem negatywnie oddziałującym na drzewa, wydłużającym okres wegetacji. Więc nie dość, że mamy miejską wyspę ciepła w mieście, w miastach, która sprawia, że rośliny wydłużają swój okres wegetacji, to dodatkowo jeszcze serwujemy im nadmiar sztucznego światła nocą, co jeszcze bardziej wydłuża ten okres wegetacji.
0: I co w tym złego?
1: Co w tym złego? No na przykład to, że jak przyjdą przymrozki, no to roślina nie będzie na to przygotowana. To jest główne zagrożenie. A nieprzygotowana roślina przemarza, staje się bardziej osłabiona, no i w konsekwencji, takiej drastycznej konsekwencji, może w końcu po iluś latach takiego rozregulowania po prostu umrzeć. Znaczy to nie jest tak, że tylko to światło negatywnie oddziałuje, te wszystkie czynniki.
0: Ale jest jednym z czynników. Trochę jak u nas, też nie dbamy o pewne nasze nawyki codzienne, które są pozytywne i wprowadzamy jakieś złe, no to też przyczyniają się w pewnym stopniu do różnych chorób.
1: Dokładnie tak jest i my serwując tym naszym drzewom ileś tych czynników stresogennych, czyli właśnie susza, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, to światło i zasklepiona powierzchnia, tak naprawdę powoli je zabijamy, a wiemy wszyscy, że w miastach te drzewa i rośliny są nam niezbędne, bo bez nich przecież ugotujemy się tutaj.
0: My mamy wpływ na to, co mamy na przykład na własnym balkonie albo w swoim ogrodzie, czyli w jaki sposób to oświetlenie zaplanujemy. No to, co dzieje się w mieście, jak miasto doświetla ulice, parki, no to już wiadomo, że decydują ci, którzy mają na to wpływ. No to pójdźmy do naszego ogrodu, skoro mamy na to wpływ. Jak mądrze takie oświetlenie zaplanować? No bo miło jest jednak usiąść wieczorem, kiedy możemy coś tam obejrzeć, co na końcu ogrodu albo na balkonie, co tam nam kwitnie. Więc czy tu są jakieś zasady, które będą lepsze dla roślin?
1: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście musimy podświetlać rośliny, bo bezpośrednie podświetlanie roślin nie jest dla nich dobre, więc światło, które idzie w górę na rośliny, w korony drzew, powinno być całkowicie zakazane, tak naprawdę. Wiem, że to niektórzy lubią, że to ładnie wygląda, tajemniczo przy tym, ale to nie robi ani dobrze tym roślinom, ani tym zwierzętom, które mieszkają w tych koronach drzew, szczególnie tych dorosłych drzew, bo światło w nocy negatywnie też oddziałuje na życie zwierząt.
0: Czyli ptaki zamiast spać i przygotowywać się do porannego śpiewu, to zaczynają śpiewać w nocy,
1: dokładnie.
0: Bo nagle się okazuje, widno, no to śpiewam.
1: Tak się zdarza. Ptaki, które mieszkają w miastach, zaczynają wcześniej śpiewać niż ptaki, które mieszkają poza miastem. Wcześniej, nie tylko w ciągu roku, ale wcześniej też
0: w ciągu dnia.
1: W ciągu dnia. Po drugie, tak jak mówiłam, ta temperatura barwowa, czyli to ciepłe światło powinno być zamiast zimnego światła, żeby jak najmniej przyciągać owadów, bo te owady, które już wpadną nam w to światło, przylecą tego światła, no to już nie są w stanie od niego odlecieć i po prostu tam umierają przez noc. Po czwarte, wyłączajmy światło. Jeżeli nas nie ma w tym ogrodzie, to światło nie jest nam potrzebne.
0: A wiesz, to chodzi czasami o to, żeby złodziej tam się nie czaił, bo jak jest oświetlone, to nie będzie miał odwagi przyjść, bo go widać.
1: Tak, ale mamy oświetlone ulice, tak? Gminy mają obowiązek oświetlać przestrzenie publiczne, montować takie oświetlenie, więc my w swoim ogrodzie może już nie musimy tak naprawdę potęgować tego światła, albo chociaż wyłączajmy je na przykład, nie wiem, od 1 do 5 rano, tak? Wtedy pewnie wszyscy już śpią i nie oglądają tego ogrodu, a światło na przestrzeniach publicznych, na ulicach jednak całą noc się świeci, więc wydaje mi się, że to powinno wystarczyć dla naszego bezpieczeństwa.
0: I to światło też ma znaczenie, to uliczne światło, w jaki sposób jest zaprojektowana, chociażby taka lampa, czy ona świeci punktowo w dół, czy ona rozprasza światło na boki, czy właśnie do

0: góry, co już mówimy, powinno być zakazane. Tutaj też, jeżeli się planuje, no to już można wziąć pod uwagę to, co wiemy, stan naszej wiedzy na temat zanieczyszczenia światłem i planować tak, żeby nie szkodzić.
1: Dokładnie tak jest. Wiem, że coraz więcej samorządów jest świadomych problemu tego, że mamy prześwietlone przestrzenie nasze publiczne i działa w kierunku ograniczenia tego sztucznego światła. Oczywiście wiemy wszyscy, że to światło jest nam potrzebne. Nikt nie mówi, że mamy wyłączać wszystko na noc i żyć w ciemnościach, ale chodzi jakby o to, żeby to światło projektować z głową. Tak? I za każdym razem się zastanowić i wyważyć te wszystkie interesy, no bo pamiętajmy, że w miastach nie jesteśmy sami. W miastach są też rośliny i są też zwierzęta. Bez nich i bez zwierząt i bez roślin my też nie będziemy dobrze funkcjonować, więc zadbajmy jakby o całą naszą przestrzeń, myśląc o wszystkich mieszkańcach tego miasta.
0: Istotach żyjących.
1: Dokładnie
0: tych
1: tak.
0: Mniejszych i tych większych. A ciekawa jestem, jak to światło działa w naszych domach, no bo w końcu tam też są rośliny, no i tam też są lampki. Nocne, dzienne, różne. No to o tym za chwilę.

0: been under pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Zanieczyszczenie światłem wpływa niezbyt korzystnie na rośliny, ale też czasami może zaszkodzić nam. No ale jest takie miejsce, gdzie i my, i rośliny żyjemy razem, czyli nasze mieszkania, nasze domy, gdzie te rośliny trochę łatwiej chyba mają, bo funkcjonują i mają taki podobny rytm dobowy do naszego. Czyli zapalamy im to światło wtedy, kiedy jesteśmy wieczorem w domu, ale idziemy spać i światło gasimy. Inaczej jest na ulicy, kiedy światło pali się i świeci się całą dobę, tam pewnie jest trudniej i o tym z Agnieszką Machnowską rozmawiamy. No właśnie, te w domu rośliny to mają chyba trochę taki większy komfort życia, jeśli chodzi o to nadmierne naświetlanie i to światło, które się świeci, świeci i cały czas nie pozwala im zasnąć. To tutaj mają trochę lepiej.
3: No można tak powiedzieć, no bo tak jak mówiłaś, my jednak w nocy staramy się spać, więc to światło wyłączamy, więc można powiedzieć, że w domu ten ich cykl dobowy

0: zdrowy jest mniej więcej naturalny, taki jak być powinien, tak? No chyba, że robimy jakąś imprezę i nie śpimy całą noc, no to wtedy te roczniki nie śpią z nami i z nami w tej imprezie biorą udział.
1: Ale jeżeli pozwolimy im spać koło 22, 23, gasimy światło, no to one też wiedzą, że czas spać, bo rośliny rzeczywiście nocą nic nie robią, to znaczy odpoczywają. To jest ten moment, kiedy się regenerują, kiedy trochę przysłowiowo śpią.
0: Rośliny nocą jakby oszczędzają tą energię, nie przeprowadzają fotosyntezy, tak? No bo fotosynteza, no to jednak potrzebna jest do tego światła, więc można powiedzieć, że odpoczywają. Na przykład są takie rośliny, które na noc zwijają swoje liście, po to właśnie, żeby nie tracić wilgoci. Jest na przykład robinia, pseudoakacja, czyli nasza popularna akacja, którą można spotkać na warszawskich ulicach. I jakbyście zobaczyli taką akację, która jest oświetlona bezpośrednio z latarni, no to możecie zauważyć, że na przykład nie zwija tych liści na noc, tak? My na swoim stanowisku podczas pikniku będziemy mogli wam pokazać, jak właśnie wygląda roślinka, która ma zwinięte liście i jak to powinno wyglądać, więc zapraszamy, to zobaczycie sami, przekonacie się.
1: Jak światło wpływa na te rośliny w momencie, kiedy właśnie je oświetlamy albo kiedy ich nie oświetlamy, czyli światło powinno być jednak takie naturalne. No w końcu kiedyś tak było. Nie mieliśmy tylu lamp, nie mieliśmy tylu halogenów, nie mieliśmy takiej ilości oświetlenia i ten rytm dobowy był określony przez to słońce, które jest naturalnym
0: dokładnie
1: światłem.
0: Tak.
1: Teraz to wszystko trochę się zmienia i szkodzi zarówno nam, jak i roślinom, bo ludzie też nie do końca dobrze funkcjonują w zbyt dużej ilości światła. Chociaż wydaje nam się, że jak świeci słońce, łapmy te promienie, tę witaminę D i musimy się tutaj naświetlić, ale to też wszystko z umiarem.
0: Wszystko z umiarem, jak najbardziej. To sztuczne światło z większym jeszcze umiarem niż to światło słoneczne, ponieważ jednak to niebieskie światło, o którym już mówiłam, im zimniejsze światło, tym więcej tego światła niebieskiego, które najbardziej oddziałuje na nasz organizm. Czyli na przykład, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy sypialnię, chcemy iść spać, nie zasłonimy okien i z zewnątrz będzie wpadać na przykład do nas światło z reklamy, takie białe światło i będzie u nas w sypialni bardzo jasno, to może być tak, że będzie nam ciężko zasnąć albo nasz sen będzie przerywany i w konsekwencji obudzimy się zmęczeni i niewyspani, no bo nawet jeżeli mamy zamknięte oko, ta energia pod postacią tego światła dociera do naszego organizmu i nasz organizm reaguje na to światło. Więc proponuję zasłaniać okna, żeby nasza sypialnia była jak najciemniejsza, bo wtedy nasz sen będzie jak najlepszy i tej melatoniny w naszym organizmie będzie jak najwięcej.
1: A jeżeli świeci nam ciepłe światło, bo na przykład jest obok latarnia uliczna, ale z takim ciepłym światłem, które daje no i jednak spokój, to też uciekać, zasłaniać się na noc, też się chować?
0: To znaczy najlepiej spać w ciemności, natomiast tak jak mówiłam, im cieplejsza temperatura barwowa, tym mniej tego światła niebieskiego, tak? Więc jak najbardziej uciekać od światła, które jest zimne, białe. I tak samo zalecam nie korzystać z telefonów komórkowych ani laptopów, jeżeli chcemy się dobrze wyspać, no bo te telefony komórkowe także wydzielają to niebieskie światło, które nas oddziałuje. Jakbyście usiedli przed laptopem, na przykład o 23:00 zmęczeni, to gwarantuję, że po godzinnej pracy już nie będziecie zmęczeni, no bo poziom melatoniny w organizmie będzie spadać, no i w konsekwencji będziecie pobudzeni.
1: Tak to działa, że zamiast iść spać, to będziemy pracować do białego rana, a potem znowu będzie widno i znowu nie pójdziemy spać, bo się okazuje, że to już naturalne światło nam przyświeca cały czas, czyli kwiaty, które mamy na parapecie, też jak nie mają zasłoniętej zasłonki, jeżeli mają właśnie kontakt z tym sztucznym światłem zza okna, no to też
0: cały
1: czas
0: tak
1: się nie regenerują, nie odpoczywają.
0: Też może tak być, że one jednak reagują na to światło, które dociera do nich z ulicy.
1: Zanieczyszczenie światłem, jak się okazuje, może stwarzać problemy i nam, i roślinom, i zwierzętom. A my jeszcze za chwilę do rozmowy wrócimy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Nieco ponad godzina pozostała do rozpoczęcia pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Po raz 29 spotkają się miłośnicy nauki, ale także ci, którzy chcą poeksperymentować, a w tym roku eksperymentujemy pod hasłem z życia wzięte, czyli wszystko, co nas otacza. Pytania trudne, które chcielibyście zadać, to na pewno odpowiedzi na tym pikniku się na nie znajdą. Jedno ze stanowisk to Fundacja Light Pollution Think Tank, która będzie nam mówiła o zanieczyszczeniu światłem, o tym, co rośliny robią, jak się czują, kiedy za dużo tego światła. Przedstawicielka fundacji Agnieszka Machnowska jeszcze cały czas w studiu. Ja już widzę, że ty przebierasz nogami i chcesz lecieć na ten piknik. Spokojnie, wypuszczę cię niebawem, ale mam nadzieję, że za tobą pobiegną również ci, którzy będą chcieli zobaczyć, co u was na stanowisku, w jaki sposób będziecie nam pokazywać te doświadczenia i to doświetlanie roślin, to zanieczyszczenie światłem, no bo będzie widno, więc trochę trudno chyba będzie tutaj jakieś doświadczenia przeprowadzić w ciemności. Jakie macie plan na swoje działania?
3: No tak, pora dnia rzeczywiście nie ułatwia nam pokazywania tego, jak nadmiar sztucznego światła może wpływać na zwierzęta, rośliny i ludzi. No i oczywiście na obserwacji gwiazd, bo to też jest jeden z elementów, na który oddziałuje nadmiar sztucznego światła. Będziemy mieli taki eksperyment, który już przygotowujemy od dłuższego czasu, czyli pokażemy wam, jak roślinki wyglądają w nocy, jak roślinki wyglądają za dnia, czyli co rośliny

0: robią w nocy tak naprawdę i będziecie mogli sobie obejrzeć to. Pokażemy wam na specjalistycznym aparacie, co to jest temperatura barwowa i jak się zmienia w zależności od tego, czy światło jest zimne, czy światło jest ciepłe. Będziemy mieli taki namiot specjalny, w którym pokażemy wam, jak znikają nam gwiazdy i jak światło może właśnie rozjaśniać nam niebo. I będziemy mieli piękne plakaty, które mówią o zanieczyszczeniu światłem. I oczywiście będziemy służyć własną wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiemy.
1: A co możemy my zrobić, tacy zwykli użytkownicy, mieszkańcy miast, żeby nie dokładać się do tego zanieczyszczenia światłem? Myśleć o tym, czy wyłączona jest żarówka, czy nie? I na ile to ma znaczenie, jeżeli my tak sobie we własnych domach będziemy postępować?
0: To jest tak, że w Polsce na razie jeszcze nie ma przepisów dotyczących zanieczyszczenia światłem. Ale w innych krajach są te przepisy, które regulują to, jak oświetlać przestrzeń publiczną i co możemy zrobić. Przede wszystkim mówić o tym i zrozumieć to, że nadmiar światła nie jest dobre dla nas, dla przestrzeni, w której żyjemy, dla środowiska, w którym żyjemy. Dbać o własny sen właśnie tym, że będziemy sobie zasłaniać okna. Dbać o środowisko, w którym żyjemy, to znaczy jeżeli nie musimy oświetlać ogrodu, to go nie oświetlajmy. Tak, nie zawsze wszystko musi być podświetlone, ale też rozmawiać z władzami samorządów o tym, że na przykład gdzieś mamy prześwietlone podwórko albo gdzieś lampa uliczna stoi w koronie drzew, tak żeby ci rządzący wiedzieli, że my mieszkańcy nie chcemy prześwietlania naszych przestrzeni. Oczywiście, tak jak mówiłam, nie chodzi o to, żeby było ciemno. Chodzi o to, żeby oświetlać naszą przestrzeń z głową.
1: A jeżeli nie potrzebujemy zbyt dużej ilości światła, to zawsze lepiej zgasić. Myślę, że i portfel nam podziękuje.
0: Dokładnie,
1: jak
0: tak.
1: Niektóre lampy na ogrodzie wyłączymy, albo te, które mamy na balkonie, też trochę zmniejszymy moc ich świecenia, albo właśnie posiedzimy przy świeczkach. Chociaż nie, no to też jest światło, chociaż trochę inne.
0: No świeczki na pewno lepsze są niż białe światło LED-owe.
1: No i tego też możecie się dowiedzieć na dzisiejszej imprezie, na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ja wybieram się do waszego namiotu, spróbuję zobaczyć te gwiazdy, albo może jednak mi znikną, jak okaże się, że jest zbyt dużo światła, a każdy z nas nieraz obserwował pewnie niebo z miasta i wiedział, że tamtych gwiazd jakoś mało, jakoś znikają, a potem się okazuje, że za miastem jest ich całkiem dużo. Agnieszka Machnowska, Fundacja Light Pollution Think Tank była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i widzimy się u ciebie na stanowisku, dobra?
0: Mam nadzieję.
1: Umówione.

Jetlag, taki tytuł tego utworu. Za 10 minut będzie godzina 10. Mam nadzieję, że wy jetlaga dzisiaj nie macie i już powoli się rozkręcacie, żeby wejść w tę sobotę w dobrym humorze, w dobrym nastroju. A jeżeli jesteście w Warszawie lub okolicach, no to koniecznie 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik czeka dzisiaj na was ze swoimi atrakcjami na PGE Narodowym. Będzie się dużo działo, wszystko pod hasłem z życia wzięcie. Zatem można poeksperymentować i dowiedzieć się czegoś więcej o życiu. Ja szczególnie polecam te tematy ekologiczne, przyrodnicze, bo to też jest nasze życie. A już za moment w porannej rezydencji Harper, który dzisiaj muzycznie chyba będzie jakiś set przygotowywał, zatem na pewno dobry humor wejdzie podczas słuchania tej audycji. Zapraszam w takim razie w jego imieniu, a my słyszymy się jutro o 8:00. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon,
13: kamera,
12: radiowe studio,
13: scena.
14: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: To jest Czwórka Polskie Radio, właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert, Well Harper. Dziś odrobinę cieplej, w górach 16, w centrum 20 do 21 stopni, na zachodzie. W całym kraju możliwy jednak deszcz, a nawet lokalnie i burze, parasol na pewno się przyda.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
9: Czwórka, radio i podcast.
10: To jest poranna rezydencja Harpera.

płyty miksujemy. Dawno takiej audycji u mnie nie było, niech to więc będzie dobra, odpowiednia zaprawa przed weekendem. Jako pierwszy za dekami melduje się, właściwie już zameldował się, Isco, doskonały londyński producent, DJ, beatmaker, szef kolektywu Brighter Days Family, autor świetnej płyty Powerscroft kilka tygodni temu wydanej przez Gilesa Petersona, jego słynną oficynę Brownswood. Isco po swojemu miesza, łączy na niej, na tej płycie, ale w miksie także takie brzmienia jak Broken Beat, Two Step, UK Garage Jungle, UK Funky, Hip Hop, Grime, Soul i Jazz. Do tego czyni to w bardzo lekki, pogodny, słoneczny, bardzo taki muzykalny sposób. I przed nami w miksie Isco nie zabraknie oczywiście fragmentów tego właśnie materiału. Będą także inne jego produkcje i utwory, a także nagrania dokonania takich wykonawców jak Zed Bias, Broken Beatowy IG Culture, jego projekt Liquid Continual Space Motion. Będzie Jeffrey C., Jasmine Lacey, Mondo Grosso czy Sam The Man i jego wersja słynnego Masz Canada. Bardzo londyńskie, klubowe granie i brzmienia. Ja życzę Wam dobrej zabawy, no i czekam na Wasze weekendowe raporty z parkietu.

0: Niezmiennie za dekami londyńczyk Isco, autor znakomitej płyty Powers Croft, całkiem niedawno wydanej przez Gilesa Petersona i jego słynną firmę Brownswood. Ten właśnie album to jedna z moich ulubionych, moim skromnym zdaniem jedna z najciekawszych klubowych płyt tego roku, do tego jedna z najbardziej pozytywnych na pewno. Jeśli podoba Wam się to, co aktualnie słyszycie, to warto na pewno po ten materiał sięgnąć, szczególnie jeśli lubicie bardziej takie gibnięte brytyjskie klubowe bity, wymieszane z hip-hopem, z grime'em, z soulem i nawet muzyką jazzową.
1: It's your purpose. You have control.

Londyńczyk Isco to zdolne chłopisko. No nie tylko fajnie gra i płyty miksuje, ale wyborną w tym roku płytę nagrał i wydał. Album Powerscroft, bardzo takie brytyjskie, po londyńsku, gibnięte, klubowe granie wymieszane z grime'em, jazzem i muzyką soul. Obszerne fragmenty tej płyty mamy tutaj w miksie naszego bohatera. Mam nadzieję, że muzyka wam służy, bierzcie i tańczcie z tego wszyscy. Możecie też do mnie napisać, jak się macie, jak ten weekend się dla was rozpoczął.

Do godziny 11 płyty miksuje swoją bardzo brytyjską wizję muzyki klubowej, prezentuje Londyńczyk Isco, artysta podopieczny wytwórni Brownswood, ale też szef kolektywu i oficyny Brighter Days Family. Po 11 w drugiej części także będzie miks, także bardzo brytyjskie granie i bitów, wyginanie ode mnie, od Marcina Huberta Wellharpera na weekend specjalnie dla Was w porannej rezydencji. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
0: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
2: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
0: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
2: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tadam! Właśnie minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tak, tak, tu wasz fankowy pogody, Marcin Hubert, Well Harper. W niedzielę znów chłodniej, od 13 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, do 19 w Krakowie i Małopolsce. W całym kraju niestety niezmiennie może padać, od środy za to już cieplej, do nawet 26 stopni.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które

0: płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
9: To jest poranna rezydencja Harpera.

Już w drugiej godzinie porannej rezydencji rządzi muzyka jednej z moich ulubionych klubowych wytwórni o nazwie Pineapple. Według słynnego magazynu DJ Mag, najlepszej brytyjskiej oficyny roku minionego, Anno Domini 2025, szefem Pineapple jest oczywiście Sam Binga, mój dobry znajomy od wielu, wielu lat. Jeden z moich ulubionych twórców tej zbasowanej sceny klubowej. Binga i jego Pineapple no nie trzyma się jednego gatunku. Miesza rytmy, miesza style, gra na własnych warunkach. UK Funky, UK Garage, Breakbeat, Techno, Grime, Electro, Ghetto House, Miami Bass, Baltimore Club, Dancehall, Jungle, Footwork, Juke i tak dalej, i tak dalej. No porywająca, ponadgatunkowa, klubowa hybryda, do tego ze sporym luzem i poczuciem humoru. Ważną rolę odgrywają tu wokaliści i raperzy i ich także przez najbliższą godzinę usłyszymy. Większość utworów z logo Pineapple to wynik współpracy różnych twórców, ich wymiany pomysłów, bitów i inspiracji, no i także zacięcia do absolutnie porywających klubowych bangerów. I przed nami do 12 same kawałki z logo Pineapple właśnie takich wykonawców jak Chesco, Edison Groove, Ems, Redders, Nicky Nair, Machine Drum, Fixate, Fox, Bianca Oblivion, Amy Kisnorbo, Serhiis, Bejki, Fracture, Settle Down, Hieroglyphics i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się oczywiście Sam Binga, a autorem całego miksu jest Włoch Hilarity, no i jego utwory do 12 także dziś usłyszymy. Życzę Wam dobrego, porywającego odbioru, no i znów zapraszam Was na parkiet.

Do godziny 12 w porannej rezydencji muzyka i brzmienie doskonałej brytyjskiej firmy o nazwie Pineapple, której, przypomnę, założycielem, której szefem jest The One and Only Sam Binga, zbasowane ponadgatunkowe bęgery z katalogu oficyny Pineapple. Autorem miksu jest Włoch o pseudonimie Hilarity, który z każdym kolejnym nagraniem tylko tempo i ciężar bitów no jeszcze bardziej podkręca i za chwilę będzie jeszcze goręcej.

Miatającą w ziemię, porywającą muzykę brytyjskiej firmy Pineapple miksuje Włoch o pseudonimie Hilarity. No a sprawcą całego zamieszania, szefem oficyny jest mój człowiek, niezawodny Sam Binga, niegdyś znany m.in. jako Bao Binga, bardzo częsty gość moich audycji, plus jego nagrania właściwie od zawsze goszczą w moim, czyli Harpera, DJ-skim kuferku. Pineapple.

Tak, brzmi fryzury Tarmosi, muzyka doskonałej brytyjskiej firmy Pineapple, w roku ubiegłym uznanej przez słynny DJ Mag najlepszą oficyną Anno Domini 2025. Nikt tak właśnie wybornie nie miesza gatunków jak Sam Binga i jego ekipa Pineapple, czyli m.in. tacy artyści jak Bianca Oblivion, Redders, Fracture, Edison Groove, Ems, Serhi, Samba, Amy Kisnorbo, włoski, czesko i Hilarity, który jest akurat autorem całego miksu, pan Hilarity. Mam nadzieję, że złapaliście już odpowiedni vibe i formę na weekend. Po 12 zagra Damian Sikorski, nadciąga Soulful Vibes. Ja, Marcin Hubert, czyli Harper, już powoli się kłaniam, życzę wam wszystkiego dobrego, a kolejnym razem ode mnie będą już singlowe i płytowe nowości. Papa i piona i niech ekipa będzie pozdrowiona. Hej!

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematu.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. 2. produkt w promocji 30% taniej lub 3. 55% lub 4. 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Until next time, you're still fine.
1: Na zegarach 12 to 4 Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Nad Polską utrzymuje się typowa czerwcowa zmienna aura. W wielu regionach pojawiają się dziś chmury, ale również nie zabraknie słońca. Temperatury do 19 stopni na północnym wschodzie, do 26 stopni na zachodzie kraju. Miejscami możliwe są przelotne

0: opady deszczu oraz burze. W Warszawie właśnie leje i to konkretnie. Porywiste wiatry. Również kierowcy i turyści powinni zachować ostrożność szczególnie na południu kraju. Wieczór będzie też bardzo deszczowy. Sporo chmur i bardzo obfite opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: koncert na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Brief od Malcolma Todda. Tu Radiowa Czwórka, mamy prawie 6 minut po 12.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: To wszystko prawda, to ja. Witam was serdecznie. Sobota, 13 dzień czerwca. Czy to będzie szczęśliwa trzynastka? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że dużo więcej słońca wam zagwarantuję muzycznie dzisiaj niż to, co mamy za oknami. Będę się starał, a na pewno postara się Sara Jaroszyk, która za moment dołączy do naszego studia. Wokalistka, autorka tekstów, autorka muzyki, która od lat buduje własny język, łącząc właśnie alternatywny pop, R&B, soul, z dużym charakterem swojego wokalu. Dziewczyna, którą znacie z pewnością z takich projektów jak Keras Mentalizm, Mięta, Rosalie, O Co Chodzi, z Grupsonem również występowała, z Michałem Urbaniakiem, no ale dzisiaj stawia na swoją karierę solową. A, no przecież jeszcze formacja P-Unity, no tak, nie zapominajmy o naszych warszawskich kozakach funku. O nowym singlu zatytułowanym Miłość dziś porozmawiamy, ale nie tylko. Myślę, że warto sięgnąć po ten nagrania, w których Sara się pojawiała. Więc dużo słońca na pewno będzie w pierwszej godzinie, w kolejnej również, bo będę wam serwował różne soulowe przysmaczki. No, okraszone słońcem oczywiście. Ale teraz nowość od Ani Bratek i Wish Lake'a, utwór Olśnienia.

0: No, raz nawet udało się. Nie mogę stać. Berka, Sara, a także Robert Cichy i Sara Jaroszyk, którą wcześniej zapowiadałem, jest już z nami w studiu. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, bardzo.
0: Pamiętasz ten numer?
1: Pamiętam, dalej go bardzo lubię. Wracam chętnie
0: jest.
1: Do niego.
0: Ja w ogóle, jeśli chodzi o twórczość Berka, jego kompozycje, wszystkie.
1: Zgadzam się. No, też jestem ekstra. W klubie fanów i fanek.
0: I cieszę się, że również ciebie zaprosił do współpracy, bo tak. Idealny vibe, idealny. Mm. A my dzisiaj, chociaż ja będę surfował ci trochę, taka będzie podróż sentymentalna, z utworami i twoimi też, w których się pojawiałaś, ale przede wszystkim skupimy się na nowym singlu zatytułowanym Miłość. Bardzo, no, uniwersalne słowo, ale też temat, o którym no, napisano tysiące, setki tysięcy kompozycji, żeby opowiedzieć o czyjejś miłości, ale także o swojej miłości. Ty o czyjej miłości opowiadasz?
1: No o takiej swojej wymarzonej, chyba bym powiedziała.
0: Czyli trochę o śnie.
1: Troszkę. Myślę, że teledysk dobrze pokazuje i obrazuje, że to jest taka troszkę jednak senna wizja. Ale no nie mówię, że nie doświadczyłam takiej miłości. Na pewno były takie momenty, gdzie czułam się taka wolna i po prostu życie było jak sen.
0: Ale też wyczytałem, że mówisz o tej kompozycji jako takiej o ciemnym uczuciu.
1: O ciemnym uczuciu? Znaczy może w takim sensie właśnie, że gdzieś może

0: utraciłam na chwilę tę miłość, też w sumie do samej siebie, ale na szczęście to już minęło, więc...
1: To w takim razie co jest najważniejszym przekazem tego utworu?

0: przestało. Podjechałam pod radio i przestało lać. Naprawdę? Jakby wszystko jest to git. Tak miało być.
1: Ja wchodziłem do radia, to lało. No i to tak konkretnie.
0: Konkretnie, no.
1: Sara przychodzi do radia. Inna Sara, którą spotkałem, kiedy my się widzieliśmy? Rok temu, ponad rok temu, gdy przychodziłaś ze swoimi kompozycjami takimi bardzo kobiecymi, mega odważnymi.
0: Imprezowymi.
1: Imprezowymi. Bling, bling, w ogóle nie ma dnia, błyszczę.
0: Tak.
1: A dzisiaj przychodzi Sara, którą poznałem lata temu.
0: A, czyli coś ci się przypomina.
1: Tak. No trochę jakbyś wróciła do swoich korzeni.
0: Trochę wróciłam do takiej wrażliwej mnie faktycznie i właściwie to jest chyba no bardziej takie naturalne dla mnie. To, co słyszeliśmy w przypadku epki Hot Sauce, no to była trochę kreacja, muszę przyznać, że to był jakiś taki mój eksperyment, no, którego chciałam tego doświadczyć. No tak. Bardzo dobrze się w tym czułam na tamten moment, ale no nie było. W sensie, jak wychodziłam na scenę, to jednak miałam takie poczucie, że muszę tutaj wejść w jakąś rolę.
1: Okej.
0: Było coś takiego. A tutaj z tą muzyką po prostu to wypływa naturalnie ze mnie, więc nie muszę nic udawać.
1: Znaczy, dużo soulu zawsze miałaś w sobie, ale teraz jakbyś powróciła do takiego korzonnego.
0: No myślę, że tutaj, wiesz, lata 60. troszkę wróciły mi na głośniki, mocno gdzieś słuchałam tego Motown, i brzmień totalnie tak naprawdę innych niż to, co teraz gdzieś tam słyszymy w rozgłośniach radiowych. Bardzo ciepłych, organicznych właśnie nagrań, które były nagrywane tym starym trybem, że do jednego studia wchodziła garść ludzi i wszyscy naraz musieli zagrać i to wchodziło po prostu na płytę, więc tak naprawdę to są wykonania live, które brzmią fantastycznie na nagraniach.
1: Nie posiadają PESEL-u tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie.
1: Mamy tutaj Roberta Cichego, którego słyszeliśmy i z Berką, i z tobą, ale również Robert pojawia się jako producent miłości.
0: Tak, jest producentem.
1: Robert, jesteś producentem
0: Robert jest producentem.
1: Cichy, ściskam cię, pozdrawiam.
0: No Robert jest kochany. Tak, zrobił tutaj przepiękną aranżację. To było tak, że ja do niego wysłałam po prostu mój wokal z taką demówką, którą nagrałam na pianinie.
1: A on to ubrał.
0: I dałam mu jakąś chyba jedną taką inspirację i on do mnie wrócił dokładnie z tym aranżem, który słyszymy. Tam naprawdę bardzo mało się zmieniło.
1: Proszę.
0: Więc ja słuchając tego w busie, byłam w trasie chyba jakiejś letniej, miałam takie wow. Jakby właśnie tego chciałam. Nie sądziłam, że pójdzie tak łatwo, wiesz.
1: Ale czekaj, w trasie letniej, czyli ten utwór kiedy powstał? Rok temu?
0: No tak. Tak?
1: Tyle oczywiście leżał w szafie?
0: O Jezu, to jest normalne dla mnie, niestety, no. Może mi się to kiedyś w końcu zmieni, słuchaj. No ale oby. Gdyby nie to, to byśmy nie mieli takich pięknych materiałów wizualnych, które też musiały, wiesz, znaleźć swój czas i miejsce i swoich ludzi.
1: Okej, okay. Prawie mnie przekonałaś. No nie powiem, że premierowo w Radiowej Czwórce, bo już miałem przyjemność zagrać Miłość, ale w twojej obecności nie było takiej szansy, więc teraz w Radiowej Czwórce Miłość od Sary, która jest dziś z nami.

0: Miłość od Sary, Jaroszek od Sary. Szkoda, że się skończyła kompozycja. To jest taki moment, który, no, a może i dobrze, bo patrząc na dzisiejsze czasy i odsłuchy, to zaraz ktoś zrobi jeszcze raz i więcej wyświetleń. Sara jest dziś z nami w radiowej czwórce, w audycji Soulful Vibes. W ogóle tytuł audycji idealnie pasuje do ciebie, prawda?
1: Tak.
0: Zresztą każdego projektu, którego się tykałaś, zostałaś zaproszona jako wokalistka. Mm-hmm. No, każdy projekt miał dużo w sobie soulu. Nawet Mięta, który jest bardziej rapowy, to gdy twój głos się pojawiał, od razu pojawiał się soul.
1: No, taki elemencik chyba dodaję do składów, w których się pojawiam. I no, na przykład ostatnio właśnie był Grubson, MTV Unplugged.
0: Tak.
1: No to tam już mamy Jareckiego, który jest królem soulu.
0: No, w sumie tak.
1: Więc my tam we dwójkę sobie świetnie się bawiliśmy po prostu na tej scenie.
0: A ty u Jareckiego kiedyś śpiewałaś w jego solowych projektach? Czy tylko
1: jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: Spokojnie.
1: Myślę, że prędzej czy później pewnie się to zmieni.
0: A to przez Roberta można załatwić.
1: Nie, no do Jareckiego to przecież ja mogę. Zaraz zadzwonić i zapytać: Jarek, co tam? Kiedy?
0: Jest duża szansa, że Jarecki może nas słucha w trasie jadąc, bo nieraz dostawałem informacje właśnie albo od Roberta Cichego, że słuchają w trasie, albo od Jareckiego.
1: Berka, no jak też słuchają, to pozdrawiamy wszystkich.
0: Berka też pisał, że słuchał, jak była Martyna Szczepaniak. Mm-hmm. No więc chłopaki lubią soul, więc może i odpalają w tym momencie. To jeszcze na chwilę o miłości. Filmy miłosne lubisz oglądać?
1: Lubię, ale nie są chyba to
0: komedie
1: moje
0: romantyczne?
1: Ulubione. Właśnie chyba nie.
0: Okay.
1: Znaczy takie, wiadomo, są takie tytuły typu Notting Hill.
0: No takie klasyczki,
1: Bezsenność Seattle. Wiesz, tego typu filmy, które po prostu dobrze się zestarzały, moim zdaniem. Mam do nich sentyment i są fajne. Nie wiem, jak jest dzisiaj z tymi komediami romantycznymi. Mało ich oglądam w sumie. Gdzieś tam właśnie bardziej jakieś dramaty psychologiczne, jakieś nawet science fiction.
0: O! To
1: ale
0: się
1: komedię też lubię. Jak jest dobra komedia, to bardzo doceniam. No, złote czasy polskiej komedii, wiadomo.
0: No tak. A komu najbardziej chciałabyś, żeby ten utwór towarzyszył? No bo jednak piszesz piosenki nie tylko dla siebie, ale także dla tych,
1: przede wszystkim
0: co są
1: piszę,
0: po drugiej
1: tak.
0: stronie.
1: Myślę, że fajnie, jak jednak znajduje to gdzieś ujście w drugim człowieku.
0: To jak wyobrażasz sobie swojego słuchacza?
1: Myślę, że jest to wrażliwa dusza przede wszystkim, otwarta gdzieś tam na swoje emocje, właśnie na przeżywanie życia, doświadczanie tego życia i poszukująca jakiś, może czegoś dobrego właśnie w muzyce, jakichś takich dobrych bodźców. Tak jak ja, jak słucham muzyki, no to jednak widzę, że zdecydowana większość, no to nie są piosenki, które gdzieś tam mnie wprowadzają w

0: jakąś dużą nostalgię taką negatywną, tylko szukam takich brzmień, które mi ten dzień jakoś poprawią, ulepszą, poprawią humor, które w przesłaniu też są jakieś takie pozytywne bardziej.
1: Miłością wchodzisz w nowy etap muzyczny, bo nie będę cię wypytywał o życie prywatne, tylko bardziej muzyka mnie tutaj interesuje.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Słuchaj, no rozpoczęłam ten etap muzyczny singlem Spieszę się powoli, on wyszedł pierwszy.
1: A za chwilę zagramy.
0: Tak, teraz mamy Miłość, no i to oczywiście nie jest moje ostatnie słowo.
1: No skoro Miłość leżała rok w szafie, to znaczy, że tam w tej szafie jeszcze coś jest pewnie.
0: No sporo i bardzo bardzo się cieszę, że w końcu to ruszyło. Trochę musiałam przepracować właśnie w tym życiu prywatnym rzeczy, żeby dojść do takiego momentu, gdzie ja po prostu poczułam w sobie siłę, że mogę gdzieś z tym ruszyć i z tym uśmiechem na twarzy to robić. No bo taka jest ta muzyka, jak ją pisałam, to dokładnie o to mi chodziło, żeby to się działo bez presji, bez oczekiwań. I to jest chyba pierwszy raz w życiu, kiedy ja wydając coś naprawdę nie mam oczekiwań. Nawet jak robię social media swoje Sara Hair Music, na które zapraszam serdecznie oczywiście, to sprawia mi to radość. Jakoś nie zwracam tak uwagi na to, ile tam osób to polajkuje, czy
1: ale wiesz co, zauważyłam,
0: podoba.
1: Że wszyscy ogólnie są tak, może nie wszyscy, przepraszam, ale większość muzyków, w ogóle artystów już jest tak przebodźcowana, że naprawdę mają dzisiaj takie podejście, dobra, robię swoje, ile tam dostanę lajków, to dostanę. Po prostu wychodzę z tą muzą i nie gonię już tego króliczka, bo no to jest straszne po prostu, wiesz.
0: No można się wypalić, można się porównywać.
1: Można
0: to
1: tak
0: w różne miejsca prowadzi nieciekawe, a jednak myślę, że z tego miejsca takiej większej neutralności, no jednak przydarzają się fajne rzeczy. Jak sobie odpuścisz po prostu i przede wszystkim robisz coś, pod czym chcesz się podpisać, co ci się podoba, to od tego trzeba chyba zacząć.
1: Nie? No i spieszysz się powoli.
0: Tak.
1: No, idealny tytuł. To posłuchajmy. Sara w Radiowej Czwórce, Spieszę się powoli.

0: Sara w Radiowej Czwórce, we własnej osobie jest z nami. Spieszę się powoli, jakże wymowny tytuł. I faktycznie taką osobą dziś jesteś, która spieszy się powoli.
1: No, na pewno odnalazłam swój rytm bardziej niż kiedyś. I bywam powolny.
0: Ale masz plan wydać album długogrający z tymi kompozycjami, które gdzieś tam się kotłują jeszcze w szafie i z tymi, które już się ukazały? Co byś chciała dziś, żeby wydarzyło się w twoim życiu muzycznym?
1: No mam taki plan. On się zmieniał. On był modyfikowany, bo mówię ci, że jeszcze tak z 3 miesiące temu to ja w ogóle jakby miałam to już na rękach, ale nie miałam w sobie siły, bo mam jakoś, moje zdrowie psychiczne niestety było w słabym stanie i kompletnie jakoś czułam się zagubiona, nie wiedziałam, co z tym zrobić. Więc małymi kroczkami gdzieś tam moi przyjaciele, z którymi właśnie tworzyłam teledyski i oprawę graficzną, pozdrawiam serdecznie Oleńkę i Łukasza i moją mamę, którzy mnie po prostu do tego namówili, że spróbuj, nic nie stracisz, może to pomoże. I faktycznie z tą decyzją następnego dnia obudziłam się w ogóle z jakąś motywacją, z takim mrowieniem śmiesznym w brzuchu, więc wydaje mi się, że chyba wskoczyłam z powrotem na tą swoją wibrację i na tą swoją ścieżkę, z której przez chwilę zeszłam. Więc chciałabym to na pewno wydać jako album, no, długo grający, powiedzmy to, chociaż przez chwilę myślałam, że to będzie epka, ale jak już zaczęłam robić mix i mastering swoich kawałków, to już nic mnie nie ogranicza teraz, słuchaj. Nie ma wymówek. No, wystarczy tylko to dopracować. Także tak, a jakie mam marzenia z tym związane? No, przede wszystkim, żeby właśnie docierała do tych ludzi, do których powinna dotrzeć. Żeby mieli szansę ją usłyszeć. Myślę, że jeśli ją usłyszą, no to coś to wniesie. I mam nadzieję, zostanie na dłużej po prostu z nimi, że nie będzie to muzyka, którą po prostu gdzieś tam dodajemy do playlisty i znaczy jak dodajemy, to bardzo dobrze. Proszę Państwa, warto dodawać do playlisty utwory artystów. Prosimy to robić, bo to pomaga w algorytmach i tak dalej, ale...
0: No tak.
1: Ale w tej takiej kulturze, gdzie wszystko jest na chwilę i po prostu tej muzyki jest dużo, no nie da się ukryć, to ja... No, patrzę właśnie na te piosenki z lat 60. czy nawet starsze i chciałabym bardzo...
0: Ja to bym chciał usłyszeć na winylu,
1: iść w tą długowieczność bardziej niż w tą chwilową zajawkę czy jakiś trend, nie?
0: No ja, tak jak wspomniałem, chciałbym usłyszeć twoją muzę na czarnym krążku, na winylu.
1: Tak, to jest zdecydowanie.
0: To jest ten klimat, który potrzebuje tego analogowego jeszcze...
1: Zgadzam się z tobą.
0: ...ciepełka.
1: Sądzę, że jeśli wydawnictwo fizyczne, to tylko i wyłącznie winyl.
0: No i pięknie.
1: Więc wysyłamy to marzenie w świat, niechaj się ziści.
0: Ale nie porzuciłaś swojej pracy jako wokalistka w innych składach.
1: Nie.
0: To no nie dalej jest tak, że nagle częścią... wracam jako Sara i w ogóle Nara Grupson. W ogóle grajcie sobie unplug beze mnie.
1: Nie, no wiesz, jak każdą taką sytuację w sumie z perspektywy czasu, no to myślę sobie, że miałam duże szczęście do tych projektów muzycznych.
0: No same dobre projekty, naprawdę.
1: Które...
0: I Raz Mentalist, to były super koncerty.
1: Tak, tak, super, super się do tego wraca wspomnieniami i one bardzo dużo wniosły do mnie też jako artystki solowej, żeby w ogóle gdzieś na to popatrzeć z boku.

0: innej perspektywy, trochę się wgryźć, no bo wiadomo, jak śpiewam jako chórzystka, no to muszę dobrze znać teksty, więc to też zmusza cię do takiej trochę analizy stylu pisania, który jest inny, no bo wiadomo, że hip-hop troszkę innymi prawami się rządzi, ale bardzo mi to otworzyło głowę na inny styl właśnie pisania.
1: To który projekt był największym wyzwaniem?
0: Wyzwaniem?
1: No myślę, że dużym takim przedsięwzięciem to na pewno była MTV Unplugged Group Sound, prawda?
0: Dużym, bo było bardzo dużo materiału, to był prawie dwugodzinny koncert, rejestrowany, tam jeszcze oprócz tego, że w roli chórzystki, no to pojawiam się w jednym utworze jako solistka, więc gdzieś ten ciężar i odpowiedzialność też były większe i chęć tego, żeby to jak najlepiej wypadło. No i ten materiał Grupsona, powiem szczerze, grany live, to jest nie lada gratka, naprawdę, to są trudne rzeczy.
1: Tam nie ma zierwania.
0: Trudne rzeczy, tam się
1: z drugiej strony woda na młyn dla muzyków, prawda?
0: Tak, ale no świetna ekipa, bardzo wszystkich pozdrawiam i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze wrócić do tego projektu.
1: Jedna z planet, tam śpiewasz. To posłuchajmy. MTV Unplugged, Grupson, Sarom, teraz na naszej antenie.

0: Music, brawo!
1: Brawa, brawa się należą. MTV Unplugged, Groupson z Sarą no, blisko, na wokalu.
0: Blisko.
1: Tak, wczoraj słuchałem nowej kompozycji od Sarsy, może dlatego tak. A przed chwilą też mówiliśmy Jusia, Isia. Może dlatego taki mix mi się włączył. No. Sara jest dziś z nami w radiowej czwórce. Sara Jaroszyk. Chociaż ty jako artystka podpisujesz się po prostu jako Sara.
0: Sara, tak, ale Sara Jaroszyk. No,
1: nie wstydzisz się nazwiska.
0: Nie wstydzę się. No czasem pomaga w wyszukiwaniu jednak użycie tego nazwiska. Ale no, zdecydowałam się na Sarę i tak już jest.
1: MTV Unplugged, Groupsona, jedna z planet, trochę tak sentymentalnie, no bo jednak już troszkę czasu minęło, prawda, od tego wydawnictwa, sporo fajnych koncertów i no takich wymarzonych chyba dla artysty, z pełnymi salami ludźmi, wypełniony ludźmi, świetnymi muzykami, no prawa sztos.
0: No wymarzone, z cyklu wymarzone, z cyklu, że nawet nie sądziłam, że to się wydarzy. I chyba nawet o tym nie marzyłam.
1: No a jak jeszcze są marzenia Sary? Z Amy Winehouse już nie zaśpiewasz, ale...
0: Z Amy Winehouse nie zaśpiewam, no, ale chciałabym kiedyś móc taki koncert swój solowy zagrać, na który ludzie przyjdą i będą śpiewać.
1: No to wszystko przed tobą.
0: Tak.
1: Czyli te marzenia skupiają się na twojej solowej drodze.
0: No, myślę, że tego trochę może mi brakuje w tym takim już dość ciężkim woreczku doświadczeń, bardzo fajnych swoją drogą, ale jestem otwarta tak naprawdę na inne współprace muzyczne, także myślę, że każda taka współpraca właśnie coś nowego daje.
1: No dużo tych współprac było. I Mięta, i Rozmentalizm, Pilniki, ale tutaj w zasadzie nie współpraca, no bo jesteś pełnoprawnym członkiem tego bandu, jakże licznego, który do Malucha się nie zmieści.
0: Nie, niestety.
1: Ale od lat jednak Pilniki, zobacz, cały czas na rynku jest.
0: To prawda.
1: I świetnie sobie ten zespół radzi, jak na warunki Polski, gdzie no nie jest to muzyka, która cały czas jest wysoko na półce, prawda? A jednak swoich odbiorców macie.
0: No myślę, że to jest bardzo świadomy wybór chłopaków. Mówię tutaj o Maćku i Jędrku, no bo oni są takimi liderami zespołu i bardzo świadomie ta ścieżka nie skręca w stronę bardziej komercyjną. Gdzieś mocno jest ten projekt zakorzeniony po prostu w tym, co kochają, co działa, co jest, no mówię, no, niekoniecznie skrojone pod polską publiczność, bo nawet no, nie śpiewamy za dużo po polsku, co też jest dość dziwne. A jednak udało się przez te lata wypracować sobie swoją bazę odbiorców i jak gramy koncerty, to możemy liczyć na to, że no to będzie dobra impreza po prostu.
1: No ja cały czas wspominam wasz koncert w radiowej czwórce, jak zagraliście w mojej audycji.
0: No niestety bez mnie to był ten koncert.
1: To był ten koncert bez ciebie.
0: Weź mi, nie mów.
1: To był chyba 2016 lub 2017
0: tak,
1: rok.
0: Tak, tak, tak, no.
1: Podziwiałem, jak się zmieściliście na naszej scenie. Ale udało się, prawie jak takie sardynki w puszce.
0: Tak.
1: Ale to był świetny koncert i super, super impreza, tak jak powiedziałaś. No, to był cały czas balet tutaj na parkiecie.
0: No ja to tak się śmieję właśnie, że są artyści, którzy grają koncerty i są artyści, którzy grają imprezy. I sądzę, że P-Unity czy Groupson zaliczają się do tych artystów.
1: Do imprezowych,
0: gdzie, no,
1: tak.
0: No tak, siedzenie na tych krzesełkach to nie za bardzo.
1: No ale czekaj, ty jako solowa Sara, to raczej koncerty bardziej takie, no, dla romantyków.
0: No, z tym materiałem to myślę, że takie do pobujania się faktycznie bardziej, czy jakiś tam kocyk może coś. Chociaż wiesz, ja jestem też taka, że jak wchodzę na scenę, to trudno mi się opanować i stać.
1: Romantyk, który odpala wrotki.
0: Tak.

0: Po prostu, no.
1: No,
0: no lubię, kocham tańczyć, więc też myślę, że jakby była szansa zrobić pewne aranżacje, czy wrócić do niektórych numerów, mhm. które są troszkę bardziej rytmiczne, dynamiczne. Zresztą nie mówię, że tutaj też takich nie będzie, bo ciężko mi było zrezygnować z tej części siebie. Więc to jest fajne, no to mnie to rusza. Jak na koncercie mogę się pobawić, to lubię to.
1: Więc ja oczekuję. Czekam na nowe kompozycje. Mam nadzieję, że ta szafa już ma po prostu otwarte drzwi i nie zamykasz jej, że to się toczy, że się robi. Sama powiedziałaś, że są miksy, mastery, to znaczy, że to są już te finalne
0: tak.
1: momenty i za moment więcej usłyszymy w Radiowej Czwórce. Ja wtedy zapraszam. No i trzymam kciuki za koncerty, no bo to jest bardzo ważne dla artysty. Drugie tak życie z tymi piosenkami, prawda, na scenie. Spotkanie z ludźmi. Prawdziwe porozmawianie. Tak.
0: No jest to nie do porównania, myślę, z niczym. Taka
1: wymiana
0: energii. To na
1: koniec naszego spotkania, bo dużo sobie porozmawialiśmy, patrzę na naszą realizatorkę, uda nam się zagrać po co, prawda? A zagramy później P-Unity? My Mind? Najwyżej reklamy wywalimy. To nie ja powiedziałem. Sara była z nami, Sara Jaroszek, do zobaczenia. Pięknie ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września. Nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 13, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Gdy Sara Jaroszyk, która dziś była w pierwszej godzinie audycji, wychodziła ze studia, szybko sprawdzała pogodę i mówi: od 14 w Warszawie w słońce. Więc trzymam ją za słowo, ale w tej chwili utrzymuje się typowa czerwcowa, bardzo zmienna aura. Temperatury wynoszą w tej chwili od 17 do 19 stopni na północnym wschodzie, od 23 do 26 na zachodzie. Miejscami są cały czas możliwe przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z porywistym wiatrem.
1: Autopromocja.
2: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
3: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
4: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
3: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
2: Zapraszają

0: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Baby Ross, 5 minut po godzinie 13.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: Zapraszam, tu radiowa czwórka do godziny 14 z muzyką soul, ale trochę R&B, może trochę funku się pojawi, ale na pewno trochę vintage'owego grania. Otóż już za moment na naszej antenie Piotr Zioła, który z okazji 10-lecia debiutanckiej płyty Revolving Door prezentuje najnowszą wersję singla Safari i zaprosił do współpracy czołowego wokalistę dzisiaj na naszej scenie, Vito Bambino. Vito, który swoją charakterystyczną barwą wniósł do tej piosenki lekkość, melancholię, która też jest w kontrze do bardzo emocjonalnego głosu Piotra Zioły. No i stanowi doskonałą mieszankę. Utwór jest reedycją debiutu artysty oraz stanowi zapowiedź nowych autorskich kompozycji od Piotra Zioły. 2016 rok to był naprawdę spektakularny debiut Piotrka. Album, który

uwielbiam, a sam kawałek Safari wpisał się naprawdę w historię polskiej muzyki alternatywnej. Dziś mamy nową wersję, bardzo ciekawie wyprodukowaną i świetnie zaśpiewaną, a od razu powiem, że w najbliższy piątek w audycji słowno-muzycznej po godzinie 13 będę gościł Piotra Ziołę w radiowej czwórce, więc zachęcam, żebyście byli wtedy z nami. Tymczasem Safari 10, Piotr Zioła i Vito Bambino.

Aż to jest genialna kompozycja. To Love Somebody od Al Greena. Przenieśliśmy się do klasyki soulu w radiowej czwórce. To w sumie jego interpretacja kawałka, który został pierwotnie napisany przez grupę Bee Gees, ale jednak wykonanie Al Greena nabrało zupełnie nowego wymiaru. No i jego bardzo charakterystyczny, pełen ciepła, emocji głos sprawił, że ten kawałek jeszcze bardziej stał się intymny i poruszający. Opowieść o miłości, o której dziś rozmawialiśmy w pierwszej godzinie z Sarą Jaroszyk, która opublikowała najnowszy utwór zatytułowany właśnie Miłość, ale to delikatne brzmienie, soulowa wrażliwość i ponadczasowy przekaz sprawiają, że ta kompozycja, myślę, że do dziś pozostaje jedną z najpiękniejszych klasycznych w repertuarze Al Greena. Ciekawy jestem, czy dziś właśnie taki numer jak na przykład Miłość od Sary stanie się kiedyś ponadczasowym utworem. Tego nie wiemy. Życzyłbym Sarze, żeby tak się stało, ale skoro rozmawiamy dziś o miłości, tej pięknej, trudnej i zostającej z nami na długo, to dlatego sięgnąłem po jeden z najpiękniejszych soulowych komentarzy właśnie do tego uczucia. To kto teraz będzie? Taylor Williams. Również bardzo dobry, gęsty kawałek soulowy For the First Time.

heading to the shelter you create just shy of heaven. Shelter od Soul Paradise, bardzo ciekawy utwór w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes, no gdzie soulu nie brakowało, ale także mieliśmy taką mieszankę i jazzu i soulu, a także alternatywy z organicznym brzmieniem inspirowanym naturą, bo tej natury w kompozycji, warstwie lirycznej z pewnością nie brakowało. Dobry groove, taki bardzo subtelny, ciepłe brzmienie, przestrzenne i też jeśli chodzi o formację, to od lat buduje bardzo własny swój świat na styku soulu, jazzu, alternatywy, tworząc te utwory, które działają jak trochę ucieczka od codziennego zgiełku. Dobrze słucha się tej formacji w warstwie takiego całego albumu. Jedna piosenka to za mało, może w przyszłości cała godzina poświęcona dla formacji Soul Paradise. No, myślę, że to jest dobry pomysł. Oczywiście pozostajemy w klimacie. Mam nadzieję, że ta muzyka przynosi wam dużo dzisiaj ciepła i takiego otulenia na sobotnie południe. W sumie już popołudnie. Przed nami Joseph Salomon. Jego singiel, który zanurza też taką charakterystyczną wrażliwość tego artysty, który jest mega szczery, refleksyjny i bardzo ludzki, bo sam tytuł utworu, który za moment usłyszycie, Half on the Blame, sam tytuł sugeruje historię o relacjach, o odpowiedzialności, ale także zrozumienia własnej roli w świecie. Joseph Salomon od lat tworzy muzykę opartą właśnie na autentycznych emocjach, a jego bardzo ciepły wokal i oszczędne aranżacje pozwalają wybrzmieć każdemu słowu. Posłuchajmy.

Center of Time, Olive Jones w radiowej czwórce na 32 minuty po godzinie 13. Audycja Soulful Vibes, no i ten numer soulowy, neo-soulowy idealnie wpisuje się w zarys tej audycji. Bardzo współczesny soul w jego najbardziej klasycznym wydaniu, bardzo ciepła kompozycja. Sama artystka zresztą określa tę piosenkę jako ponadczasową o trwałej miłości. Delikatny groove, subtelne jazzowe wpływy i charakterystyczny aksamitny wokal Oliwii sprawia, że trudno o tej kompozycji zapomnieć i chce się słuchać raz jeszcze. Ja tak mam. Mam nadzieję, że soul ma to w sobie, że z tą muzyką chce się zostać na dłużej. No, jeśli lubicie soul, który nie potrzebuje wielkich gestów, by opowiadać o wielkich uczuciach, to właśnie ten utwór myślę, że jest idealny dla was. Przed nami Jared Grant, jego utwór Rise. Niesie ze sobą na pewno przesłanie odwagi i też nadziei. Muzyka, która przypomina, że nawet po trudniejszych momentach można odnaleźć w sobie siłę i iść naprzód. Taka jest twórczość Jareda i z pewnością w tej kompozycji, w kompozycji Rise.

Retro Soul w radiowej czwórce w wykonaniu tria z indonezyjskiego zespołu The Marlos Six Years. Ciekawa grupa, w ogóle tria w soulowym graniu to rzadkość, a tu jednak ten zespół zachwyca słuchaczy na całym świecie swoim bardzo ciepłym, analogowym brzmieniem. Kompozycja bardzo odważna, bo odwadze, by zostawić bezpieczne życie za sobą i postawić wszystko na marzenia. No, piosenka o zmianie ryzyku i momencie, w którym człowiek decyduje się na bycie wiernym samemu sobie. O czym dzisiaj trochę też Sara Jaroszyk w pierwszej godzinie opowiadała, gdzie wcielała się w różne postaci muzyczne, a jednak w obecnym sznycie czuje się najlepiej. 6 lat, wiele wątpliwości, jedna ważna decyzja właśnie w tym utworze, który wam zaprezentowałem. Dobre vintage'owe, soulowe granie. Będę wracał również do formacji The Marlos. A teraz Otis Kane. No to trochę klasyk. Coś dla wszystkich, którzy tęsknią za romantycznym R&B w najlepszym wydaniu. Otis Kane, Let Me Love You.

0: Myślę, że każdy z nas rozpoznał ten głos Bruno Mars w radiowej czwórce, pełen ciepła, soulowej ekspresji. Kompozycja, która naturalnie brzmi bez patosu w wykonaniu Bruno Marsa, wielkiego, naprawdę wielkiego wokalisty, jeśli chodzi o soulową R&B, a także funkową stylistykę. W tym bardzo popularnym popie może mniej, za Bruno Marsem przepadam, ale gdy śpiewa bardzo soulowo, to jak najbardziej. Idealne kompozycje do sobotniego pasma od godziny 12 do 14, które powoli się kończy. My przenosimy się na piknik naukowy. Czwórka na pikniku naukowym. Alicja Michalska i Weronika Puszkar są na miejscu. Cześć dziewczyny!
1: Cześć, cześć. No my dzisiaj mamy bardzo ważne zadanie z Weroniką Puszkar. Musimy wam tutaj wszystkim wytłumaczyć, na czym polega nauka, ale ta z życia wzięta.
2: Tak, zdecydowanie z życia wzięta. To jest hasło tegorocznego pikniku naukowego, już 29. Natomiast ja w ogóle, wychodząc z radia, trochę obawiałam się, że będzie tutaj lało, że jeszcze może burza się pojawi, a tymczasem nad naszym namiotem piękne słońce.
1: To jest znak, żebyście dołączali tutaj do nas pod PGE Narodowym, bo jest nasz namiot, są cukierki, ale jesteśmy też my i będziemy rozmawiać o tym, co tutaj się dzieje.
0: Czyli jeszcze więcej cukierków. No to idealnie się składa. Już za moment ja również do was dołączę. Taki plan był, żeby właśnie na piknik naukowy. Ja co roku.
1: Ty się to wybierasz.
0: Co roku. Może nie od 29 lat, ale od kiedy jestem szczęśliwym posiadaczem małego człowieka, czyli syna.
1: Będzie miał co robić tutaj.
0: Będzie miał co robić. No właśnie, bo tych atrakcji jest i dla mniejszych, i dla większych, prawda?
1: Tak, dokładnie.
2: My za chwilę będziemy też chodzić po różnych stanowiskach i wyjadać cukierki. Nawet myślę, że niektórzy jeszcze inne przekąski przynieśli, bo przecież mamy w planach zapytać o bakterie, które są w naszym śniadaniu, także być może ktoś tam ma jakąś kanapkę z serem.
0: A kiełbacha z grilla jest?
2: Kiełbasa z grilla? Nie widziałam kiełbasy z grilla.
1: Nie, no to wiesz, to
2: ale może być gdzieś jeszcze dalej, na tych kolejnych stanowiskach.
0: Dobra, i tak przyjadę.
2: Przyjedź, sprawdź. To
0: już za moment. No to zapraszamy. Czwórka na pikniku naukowym. Alicja Michalska, Weronika Puszkar. Uważajcie na dziewczyny, bo wyjadają cukierki, ale fajnie rozmawiają.
2: I Michał Piwowarek jeszcze jest z nami.
1: To jest bardzo ważny element.
0: On lubi cukierki.
2: Na siebie zapytał, a gdzie on? Dlaczego
0: pierwszy cukierek. Pierwszy cukierek czwórkowy.
2: Oj tak.
0: Nasza Landryna. No dobra, to do zobaczenia na pikniku naukowym, a ja zostawiam was z Lee Lavisem i utworem The Long Way. Damian Sikorski, dzięki.

0: Autopromocja.
1: Klubotheka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Session. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 18 stopni Celsjusza do 22. Chłodniej miejscami w górach i nad morzem, tam około 16 stopni. Koniecznie zabierajcie parasolki, bo dzisiaj przez cały dzień przelotny deszcz, miejscami też burze, a lokalnie może pojawić się grad.
2: Ale tego deszczu nie będzie aż znowu tak dużo. Lokalne przejaśnienia czekają nas w środku dnia w centrum i na południu kraju, ale wieczorem te parasolki lub kurtka może się jednak znowu przydać. Korzystajcie ze słońca, które dziś się towarzyszy nam do godziny 20:55.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
3: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
6: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
7: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
6: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
7: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
8: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień

0: Telewizor na większy. Kup w Media Expert. Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: pikniku naukowym. Zapraszają Alicja Michalska i Weronika Puszkar.
1: 7 minut po godzinie 14. Dzisiaj sobotnie popołudnie w czwórce. Nieco inne. Normalnie o tej porze rozmawiamy o kulturze, a dzisiaj będzie o nauce. Okazja jest wyjątkowa, a ja tutaj nie jestem sama. Ja bym zginęła tutaj z tymi tematami naukowymi, gdyby nie Weronika Puszkar.
2: Nauka wyszła z laboratorium, no i właśnie pojawiła się tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Już trwa 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bakterie w śniadaniu, zanieczyszczenie światłem, telefony, które zbudowane są ze skarbów z ziemi. Tegoroczne hasło pikniku to z życia wzięte.
1: A my tutaj jesteśmy razem z Wami jeszcze do godziny 16, chociaż za chwilę też ruszymy sprawdzić, co przygotowali wystawcy, bo tutaj z nami są także studenci, młodzi naukowcy, ludzie po prostu zajarani nauką, którzy tutaj specjalnie dla nas zaczynają mówić ludzkim głosem. My zajrzymy za te kulisy naukowego świata i spróbujemy dowiedzieć się jak najwięcej. No a może same przeprowadzimy jakiś eksperyment, ale na razie jesteśmy tutaj w namiocie Polskiego Radia. Jeśli spędzacie weekend w stolicy, no to koniecznie wpadajcie na PGE Narodowy, przybijcie nam piątkę, a jeśli jakimś cudem nie możecie być tutaj razem z nami, to zostańcie po prostu z czwórką, bo nasza audycja specjalna trwa do godziny 16, a piknik aż do 20.
2: Tym bardziej, że nie wiem, czy zauważyłaś, ale znowu pojawiło się słońce. Jeszcze przed
1: okazja
2: chwilą
1: jest wyjątkowa, nie ma wymówek
2: chmury,
1: już teraz.
2: A już teraz pełne słońce, także poza parasolkami, które ja zalecałam brać jeszcze przedstawiając Wam pogodę, warto wyposażyć się w okulary przeciwsłoneczne. Zapraszamy na Stadion Narodowy w Warszawie. Do godziny 16 trwa nasza audycja, no ale oczywiście piknik trwa dużo, dużo dłużej. Wpadajcie koniecznie.

0: Pikniku naukowym.
1: Słuchajcie, z tą nauką to normalnie jest tak, żeby doświadczyć jej, to trzeba wybrać się do laboratorium, wejść do na co dzień niedostępnych miejsc, a tutaj nauka wyszła do nas i to dosłownie. Dzisiaj trwa 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy tutaj my z Weroniką, ale są też z nami goście, bo przecież same o tej nauce nie będziemy rozmawiać.
2: Oczywiście, Kasia Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik. Cześć.
3: To ja, cześć.
2: I Michał Białobrzewski, fizyk molekularny. Cześć.
4: Cześć, cześć, bardzo miło, hej.
2: Kasia, ja się dzisiaj zastanawiałam, który to już twój piknik naukowy?
3: Powiem szczerze, że no od czasu, kiedy pracuję w Centrum Nauki Kopernik, to będzie 2010 był pierwszy. A teraz mam dyskalkulię, więc trzeba sobie policzyć, ile
2: trzeba sobie
3: lat
2: policzyć.
3: Minęło.
2: Na szczęście naście, tutaj naukowców
3: 15.
2: jest wielu. Jak to jest, kiedy widzisz, że naprawdę tyle osób przychodzi na ten piknik i naprawdę interesuje się tą nauką? Co roku tak naprawdę, bo nawet dzisiaj deszcz nas nie odstraszył.
3: No jak to może być? No jest wspaniale po prostu, bo jakby widać, że to, co robimy, ma duży sens, prawda? Bo to jest coś takiego, że może być to często pierwszy kontakt dla kogoś z nauką. I jeśli ten pierwszy kontakt dla jakiegoś młodego człowieka, albo niekoniecznie młodego, będzie właśnie taki, że zachwyci się czymś na pikniku naukowym, no to bardzo dobrze, bo wtedy będzie miał większą szansę na to, żeby nie ulec jakimś stereotypom, nie przestraszyć się tej nauki i być może wybrać swoją przyszłość w jakiś inny sposób niż wcześniej planował.
2: A ja patrzę na Michała i myślę sobie, że ty, Michale, w ogóle nie wyglądasz jak naukowiec.
1: Bo i to jest komplement?
2: I to jest zdecydowanie komplement, bo jesteś w dresie, jesteś w bluzie, w adidasach. Kompletnie nie wpadłabym na to, że jesteś biofizykiem.
3: Bo to są stereotypy, z którymi trzeba walczyć.
2: Oczywiście, Michale, walczysz.
4: Tak, ja uznam to za komplement rzeczywiście. Wydaje mi się, że ten właśnie styl delikatny i lekki chyba najbardziej pasuje do nauki. I tak naprawdę przez lata trochę było to skostniałe i nie zachęcało to naprawdę młodych ludzi do tego, żeby kontynuowali jakąś swoją przygodę w tej nauce. Raczej laboratoria kojarzyły nam się z panami, którzy byli łysi i prowadzili tam badania, prawda, niżeli
2: tak.
4: Z młodymi ludźmi.
2: I z okularami.
4: Z okularami ewentualnie. Ale
3: i
4: nie
3: z
4: uszczuplonymi
3: włosami jeszcze Einsteina.
4: Dokładnie,
2: tak,
4: ale nie z młodymi ludźmi.
2: Ja nawet czasami jeszcze takich mijam. Ale tak sobie myślę, że miałam cię, Kasia, zapytać, czy dzisiaj naukowcy mówią już coraz bardziej ludzkim głosem, a powinnam chyba zapytać, czy wyglądają też coraz bardziej po ludzku.
3: No, nauka ma głos. Jak to wygląda, to już
2: ludzki
3: jest
2: głos.
3: Jego osobista rzecz. Każdy ma swój styl. Natomiast u nas nauka ma głos i właśnie mamy taki projekt, w którym też Michał bierze udział, że uczymy się mówić w taki sposób, żeby było zrozumiale, ciekawie i żeby było inkluzywnie jak najbardziej, prawda? Czyli nie korzystamy tutaj z jakichś bardzo skomplikowanych określeń, nawet przy bardzo skomplikowanych zjawiskach, ale też no, nie można tego w jakiś sposób tak uprościć, żeby przestało być prawdziwe, prawda?
1: No właśnie, dlaczego to dla was jest ważne, żeby wychodzić z tymi projektami naukowymi, wychodzić z tym, co robicie na co dzień w plener, do ludzi. Właśnie do takich przestrzeni jak PGE Narodowy.
4: A ja porwę.
3: No, bo
4: ja
3: ktoś
4: porwę.
3: Się musi dowiedzieć, prawda, o tym, że ktoś coś robi ciekawego, że istnieje coś takiego, jak inaczej. No mów.
4: Porwę cię. Wydaje mi się, że z tą komunikacją naukową to jest trochę tak, że jeżeli idea, jaka przyświeca tym naukowcom młodym, którzy wychodzą do tych młodych ludzi, jest taka, że zachęcą chociaż jedną młodą osobę do tego, żeby potem kontynuowała jakąś swoją drogę w tych naukach na przykład ścisłych, to wydaje mi się, że to już jest i osobisty sukces, i też osobisty sukces tego projektu, tak?
3: To już jest mega sukces.
4: Chciałbym
3: naprawdę
4: za kilka lat, żeby ktoś przyszedł, kto był częścią tego pikniku z Nauki ma głos i powiedział, że moje dziecko było tak zainteresowane jakimś tematem, że zdecydowało się pójść na studia konkretne w danym kierunku i dalej kontynuować swoją drogę.
3: I zająć się białkami?
4: Zająć się mniej więcej białkami, też zachęcam. Tak.
2: Michale, no właśnie, co się dzieje przy twoim stanowisku? Bo wspomniałeś mi wcześniej, że zajmujesz się rewolucją komórkową. Wydaje mi

0: się, że to może jeszcze nie być tak całkiem jasne.
1: Oczywiście, więc ja jestem biofizykiem molekularnym, nie jestem ani biologiem, ani jestem fizykiem.
0: No tak właśnie, naprawdę biofizyki nie było w szkole.
1: W awangardzie, nie było biofizyki w szkole, prawda?
0: Była fizyka i biologia.
2: Zwłaszcza molekularnej.
1: Zwłaszcza molekularnej, ale ten temat jest naprawdę biofizyczny, tak? Więc jest na granicy biologii i fizyki. I tak naprawdę

0: lokalnie się zagęścić. Muszę teraz... Lokalnie się zagęścić.
1: A bo to jest prezentacja, taką, słuchajcie.
0: Tak, utworzyć taką kroplę. Krople białka.
2: Michał
0: tak jak
2: ma
0: krople
2: ze sobą
0: cieczy.
2: Plastelinę? To jest plastelina?
0: No,
2: modelina?
0: Plastelina
2: modelina.
0: Chyba się nie odbija. Plastelina chyba się nie odbija. No i plastelina na pewno nie robi takich włókien.
2: Okej. Okay. To ale bardzo podobne.
0: Więc to, co teraz obserwujecie, co mam tutaj w rączce, ma swoją fizyczną nazwę, to jest ciecz newtonowska. Możemy sobie ją tworzyć w domu, w komórku, w kuchni, korzystając ze skrobi, mąki, wody i mamy ciecz newtonowską, prawda, która w zachowaniu, w dotyku jest trochę jak ciastolina.
2: Okej, okay, czyli rozumiem, że ty w domu nie gotujesz, tylko bardziej układasz jakieś ludziki z takiej plasteliny.
0: Nie,
2: słuchajcie,
0: gotuję.
2: Już mam całe
0: palce sklejone.
2: Kuchnia.
0: To jest molekularna kuchnia. Jeżeli dochodzi do tworzenia się takich kropel...
1: Ale to się klei bardzo.
0: To się bardzo klei. To się bardzo klei.
1: To takie nieprzyjemne.
0: I teraz tak,
1: trochę.
0: Okazuje się...
2: A nie, no przyjemne, no, nawet przyjemniejsze niż gotowanie.
0: Ale zwróciliście uwagę, że jak rozciągałem tą ciastolinę, tak, to tworzyło się takie włókno, prawda?
1: Tak, tak.
0: To włókno jest przyczyną choroby Alzheimera. Przez lata obserwowaliśmy skutek, ale nie obserwowaliśmy przyczyny. Przyczyną choroby Alzheimera jest to, że białka sznurówki spotykają się w roztworze, lokalnie się zagęszczają, tworzą krople. Jeżeli ta kropla z powrotem nie wróci do roztworu, nie rozpuści się z powrotem, to tworzy się włókna. I te włókna są przyczyną progresji choroby Alzheimera.
1: Znaczy ja robię duże oczy, ale ci wierzę. Po prostu próbuję nadążyć za tym.
3: Nie musisz wierzyć, to nauka, to jest badane.
2: Ale to jest bardzo też relaksujące narzędzie.
1: Jest bardzo. A powiedzcie, czy nauka polega na nazywaniu i tłumaczeniu rzeczy, które po prostu są w naszej codzienności właśnie, których po prostu może albo nie umiemy nazwać, albo nie umiemy zauważyć?
0: Bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że nauka w ogóle nie jest od wprowadzania żadnych pojęć. Wydaje mi się, że nauka jest od tego, aby coś wytłumaczyć. Bo to teraz, o czym wam mówię, to jest temat, który maksymalnie ma 15 lat. Nie przeczytacie o tym w książkach. Tak naprawdę ten temat doprowadzi do przepisania naszych podręczników, w szczególności od biologii molekularnej. Bo kto mógł się spodziewać kilka lat temu, że po pierwsze, białka przechodzą trzy stany skupienia, jak woda. Potrafią być rozpuszczone, potrafią być jako kropla, potrafią być jako włókno. No przecież przyzwyczailiśmy się do myślenia, że tylko roztwory przechodzą stany skupienia. No jak białko może przechodzić trzy stany skupienia? To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, no te trzy stany skupienia decydują o tej chorobie. No to jest też absurd, bo przyzwyczailiśmy się raczej, że musi dochodzić do jakichś zmian, prawda? Przecież ten proces separacji faz jest w wyniku zmian środowiskowych, tak? Jakie są zmiany środowiskowe w komórkach? Stres. Tak? W wyniku stresu komórka się obkurcza, wszystko w środku się zatęża, więc ilość kontaktów tych sznurówek rośnie. A jak ilość kontaktów rośnie, rośnie liczba kropel, rośnie liczba włókien. No to rada jako naukowca moja do ludzi, proszę się nie stresować. No przecież to w jakikolwiek sposób nie rozwiązuje.
3: Wow.
0: Czy to w żaden sposób nie rozwiązuje tego problemu, tak?
2: Michale, to ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Czy ty może zainteresowałeś się tutaj na pikniku jakąś inną dziedziną nauki niż ta, którą się zajmujesz?
0: O, to jest bardzo dobre też pytanie. Ja absolutnie,
1: mamy same takie.
0: Absolutnie kocham naukę, więc ja chyba jestem rekordzistą Uniwersytetu Warszawskiego, jeżeli chodzi o ilość przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Zarealizowałem ich prawie 320, więc ja się interesuję tak naprawdę każdym tematem, w którym mam tą naukę, a im bardziej interdyscyplinarny jest to temat, w szczególności związany z humanistycznymi przedmiotami, w szczególności związane z historią, tym bardziej jestem zainteresowany. Więc to nie jest tylko tak, że zamknięty jestem w swoim laboratorium, robiąc doktorat i zastanawiając się nad, jak dochodzi do tych kontaktów między tymi białkami, tylko tutaj raczej idę w stronę tej szerokiej nauki, więc jest sporo tematów, w szczególności prezentowanych w Nauce ma głos, która jest super ciekawa, więc polecam.
2: Zapraszamy na piknik naukowy na
1: BGE. Ja widzę, że ci się
2: narodowym.
1: Weronika bardzo spodobało,
2: tak,
1: to gniszenie tego.
2: Ja muszę oddać ci tę ciastolinę. Nie plastelinę, ciastolinę. Zapraszamy, jeżeli chcecie trochę wyprzedzić szkołę, bo tak jak Michał powiedział, tego jeszcze nie ma w podręcznikach.
0: Nie ma tego w podręcznikach, zapraszam.
2: No to wpadajcie,
1: koniecznie przychodźcie do nas.
2: Tuż przed zakończeniem roku szkolnego. A razem z nami byli Kasia Nowicka, rzecznik prasowy z Centrum Nauki Kopernik i Michał Białobrzewski, biofizyk molekularny. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo. Dzięki.
1: Dzięki bardzo. Dzięki. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.

0: pikniku naukowym.
1: Koniecznie wpadajcie na PGE Narodowy i ja chyba odwołuję te parasolki, bo naprawdę jest bardzo, bardzo duże słońce. Ze mną Julia i Anastazja. Cześć dziewczyny.
2: Cześć, cześć.
3: Cześć.
1: Właściwie chyba dopiero dotarłyście na PGE Narodowy, bo złapałam was tuż przy wejściu.
2: Tak. Dokładnie tak, zgadza się. Przyszłyśmy, moja siostra tutaj dzisiaj w ramach wolontariatu pracuje, także przyszłam wspierać, zobaczyć jak to wygląda, także przyszłyśmy zobaczyć.
1: Co was najbardziej ciekawi, jak tutaj się tak rozglądacie? Trochę tych stanowisk jest. Ja widzę wielki napis obejrzyj ptasie dzioby, w świecie zapylaczy, za nami jeszcze napnij mechaniczne mięśnie. Jest jakiś dział nauki, który szczególnie was interesuje?
3: Ja tu bym poszła na jakieś zwierzęta, chociaż jeżeli jest coś o mózgu też, to bardzo chętnie.
1: Anastazja?
2: No mnie te mechaniczne mięśnie rzeczywiście ciekawią. Zaraz na pewno pójdziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
1: Czyli pewnie będzie można coś poćwiczyć.
3: Ja to nie lubię ćwiczyć.
1: Czyli bardziej te zwierzęta. Czyli wydaje mi się, że te ptasie dzioby może byłyby dla ciebie ciekawe.
3: Tak, tak. Lubię ptaszki oglądać.
1: Dziewczyny, czy to jest wasz pierwszy piknik naukowy, czy może jakaś rocznica, czy tradycja, bo jednak mamy 29. edycję?
2: Nie, to pierwszy nasz.
1: Twój też pierwszy, tak?
2: Tak,
3: pierwszy. Ja tu nie mam siostry, więc pierwszy.
1: Ale na pewno się będziecie dobrze bawić.
2: Tak, myślę, że na pewno. Zobaczymy, co się dzieje, także będziemy się na pewno dobrze bawić.
1: Super, bardzo wam dziękuję. A ja szukam Alicji
4: wzrokiem. Ja jestem już tuż za tobą i ja z kolei widzę tutaj stoisko Zrób Słoneczne Zdjęcie, gdzie jest witamina C, ale myślę, że my witaminy C mamy bardzo dużo, bo w końcu słońce nam rzeczywiście tutaj towarzyszy już od paru dobrych dwóch godzin, a i ze mną są... Cześć, przedstawcie się i powiedzcie, co robicie na tegorocznej edycji pikniku.
5: Ja jestem Brygida.
6: Ignacy.
4: I co was tutaj przyciągnęło najbardziej? Eksperymenty, ludzie czy po prostu pogoda?
5: Pogoda dzisiaj nie dopisuje, więc to na pewno można odrzucić, ale ciekawe wystawy. To jest w ogóle mój pierwszy piknik, na którym jestem. Jestem zaskoczona, że jest naprawdę tak dużo i uczelnie się wystawiają i różne, i ministerstwo. Na razie dużo nie obejrzeliśmy, bo właśnie jest bardzo dużo ludzi i dużo dzieci, co doceniam, że rodzice zabierają właśnie na takie bardziej eksperymenty i naukowe rzeczy swoje dzieci. Do tej pory byliśmy przy komendzie policji, tam się najlepiej bawiliśmy, bo można było przymierzyć kamizelkę i założyć kaski i pomachać tą pałką policyjną.

0: I co jeszcze Was czeka dzisiaj? Macie jakieś konkretne tutaj stoiska, gdzie byście chcieli zawitać, czy po prostu spontanicznie?
1: Bardziej spontanicznie. Byliśmy też przy teleskopie słonecznym, który gorąco polecam, bo jest to całkiem drogi sprzęt i jest to rzadka okazja, żeby sobie obejrzeć słońce. Widać wyrzuty słoneczne i plazmę, i plamy słoneczne.
0: A Wy coś studiujecie? Dla Was nauka jest zabawą, czy po prostu taką ciekawostką, czymś, co chcecie zgłębić dzisiaj?
2: Ja studiuję zootechnikę, więc takie okołoprzyrodnicze rzeczy są bliskie mojemu sercu. I właśnie w tym kierunku bardziej chciałabym tutaj się poruszać, ale no właśnie, jeszcze tak nie udało nam się dostać tam, gdzie chcemy.
0: No to ja Wam życzę w takim razie samych pozytywnych i ciekawych wrażeń. Bardzo Wam dziękuję. Nie zatrzymuję już, bo złapałam Was dosłownie przy wejściu. Szukam jeszcze Weroniki,
3: która jest
0: przede mną.
3: Wracam do Ciebie, zakładam okulary przeciwsłoneczne, bo tutaj koleżanka mówiła, że nie ma pogody. Jest pogoda przez cały czas. Wpadajcie.
0: Jest i jeszcze będzie do wieczora.
3: Tak, a my na pewno będziemy Was też dzisiaj tutaj zaczepiać. Także nie zdziwcie się, jeżeli podejdą dwie dziewczyny z żółtymi mikrofonami.
0: Zostańcie z nami.

0: poradniku naukowym.
1: Interesujecie się nauką, chcecie ciekawie spędzić to dzisiejsze popołudnie, ale też jeżeli jesteście głodni, to wpadajcie na PGE Narodowy, dlatego że za nami już kolejny bardzo ciekawy gość.
2: Tak, a przed nami kolejny bardzo ciekawy w naszym studiu plenerowym czwórkowym, Anna Karbasz. I teraz będzie długa nazwa, uwaga, z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion Politechniki Warszawskiej. No dobra, może nie taka długa. Będziemy rozmawiać o

0: o bakteriach tych na przykład w jedzeniu, a więc temat przyjemny, nieprzyjemny?
1: Dzień dobry.
2: I ja na początku właśnie wspomniałam, że jeżeli jesteście głodni, to wpadajcie do nas z powodu twojego tematu. Zajmujesz się bakteriami w śniadaniu, a raczej bakterie nie kojarzą nam się z czymś przyjemnym. Okazuje się, że jednak są potrzebne, żeby niektóre produkty stworzyć.
0: Dokładnie. Bakterie są obecne w różnych produktach spożywczych. My na naszym stanowisku głównie skupiamy się na bakteriach kwasu mlekowego i wyobraźmy sobie chociażby kanapkę z chlebem na zakwasie,
2: to Alicja
0: z twarogiem i
2: sobie
0: z ogórkiem kiszonym. I tam wszędzie są właśnie bakterie kwasu mlekowego, na którym się etapie produkcji one były. Więc jak najbardziej bardzo często je spożywamy i może nawet nie jesteśmy tego do końca świadomi.
2: O,
0: to prawda, ja jestem bardzo głodna i bym zjadła naprawdę wszystko nawet z bakteriami, ale mam przy sobie jogurt, nie będę mówić marki, no bo to nie o to chodzi, ale czy w tym moim jogurcie pitnym też są bakterie?
3: Tak. Na 100% w tym jogurcie są bakterie,
0: ale to dobre,
3: są różne
0: jak
3: szczepy. Tak, dokładnie. Taki
0: te
3: jogurt
0: potrzebne.
3: Jest właśnie bardzo pożywny, nie tylko właśnie dla nas samych, ale też dla bakterii, które są w naszym przewodzie pokarmowym, także on tutaj spełnia wiele funkcji i myślę, że jest dużo zdrowszy niż gdyby się pani napiła na przykład szklanki mleka chociażby.
2: Myślę, że śmiało możemy być na ty, tym bardziej, że ty chyba, Aniu, jesteś w ogóle młodsza od nas. Tak mi się wydaje. Aniu, jeżeli podejdziemy do twojego stanowiska, będziemy mogli zobaczyć, jak działają te bakterie?
3: Tak, będzie można właśnie obejrzeć, jaką one mają aktywność metaboliczną, czyli po prostu jakie produkty one trawią i dowiedzieć się właśnie, jak to wpływa na same produkty mleczne, które dzięki nim otrzymujemy.
2: Okay. No
3: i właśnie rozwiązać zagadkę detektywistyczną z tym właśnie związaną.
0: To wszystko zobaczymy na stoisku, a jeśli jesteśmy w naszej własnej kuchni, to jakie bakterie możemy znaleźć w jedzeniu u nas, na przykład w lodówce albo w szafce?
3: Więc bakterie są różne, tak wiadomo. Tutaj właśnie różne gatunki i różne podgrupy są wymieniane. Tak, żeby na przykład wymienić, chociażby najczęściej w jogurcie spotkamy takie szczepy jak Streptococcus thermophilus albo właśnie bakterie z grupy Lactobacillus. Chociażby są to bakterie całkowicie bezpieczne dla człowieka. Także tutaj zachęcam do nawet przeczytania na etykiecie jogurtu. Tam często jest informacja, jakie to są bakterie w środku.
2: No ale nam raczej te nazwy nic nie powiedzą, natomiast dobrze, że uspokoiłaś, że to jest absolutnie dla tak. nas wszystkich bezpieczne. Jestem ciekawa, czy bakterie też odpowiadają za taki specyficzny zapach serów przeróżnych?
3: Częściowo na pewno tak. Ponieważ właśnie one w trakcie fermentacji wytwarzają szereg różnych związków chemicznych i one po prostu mają różny zapach, prawda? Po prostu tam jest, ten skład się zmienia w porównaniu do oryginalnego produktu, z którego otrzymujemy przed ser. No i to właśnie też powoduje, że one to przerabiają i powstaje właśnie charakterystyczny zapach.
2: Czyli im więcej tych bakterii, to ser jest bardziej pleśniowy, bo no umówmy się, że są różne sery pleśniowe i niektóre no dla wielu z nas są właściwie nietykalne.
0: Tak,
3: to prawda, ale akurat w przypadku serów pleśniowych tutaj mamy trochę inną sytuację. Tutaj do gry jeszcze dochodzą nam grzyby strzępkowe, grzyby pleśniowe, które właśnie są odpowiedzialne za ten charakterystyczny kolor, czy właśnie właściwości zapachowe takiego sera. Więc nie tylko bakterie, tutaj jeszcze grzyby do tego dochodzą.
0: No dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie i wrócę znowu do mojego ukochanego pitnego jogurtu. Bardzo często jak czytamy składy, to na przykład czytamy coś takiego, że ten produkt składa się z żywych kultur bakterii jogurtowych. Ja bardzo często czytam coś takiego na jogurcie, to jest dobrze? Jak są żywe kultury bakterii jogurtowych?
3: Tak, to jest bardzo dobrze, ponieważ żywe, to, że one tam są, w pewnym sensie może też poprawiać stan naszej flory jelitowej. Po prostu możemy też tym sposobem, spożywając takie produkty, w pewnym stopniu wzbogacić naszą florę jelitową. Te bakterie może nie do końca przeżywają podróż przez nasz układ trawienny, nie wszystkie, ale część może się dostać i to na pewno będzie miało pozytywny wpływ.
2: Ja sobie myślę, że teraz za każdym razem, zanim napiję się jakiegoś jogurtu albo zrobię sobie kanapkę z serem, to przeczytam, co w tym produkcie się znajduje, przejrzę dokładnie tę etykietę. A czy twoja pasja związana z bakteriami zaczęła się właśnie od takiego śniadania?
3: Trochę tak. Właśnie tutaj na przykład w kole chociażby mamy projekt ser, w którym my sami produkujemy jogurty, czy twarogi, czy sery wytwarzamy, więc ta pasja zdecydowanie też stąd pochodzi, że my możemy na studiach właśnie mieć styczność w ogóle z tym procesem, z tymi bakteriami, z tymi małymi bohaterami, można powiedzieć.
2: Przynieśliście ze sobą też może trochę takiego sera?
3: Niestety
2: nie,
3: razem nie, ale myślę, że w przyszłym roku, jeżeli temat będzie pasował pikniku, to możemy się zastanowić. Tutaj też z przyczyn takich bezpieczeństwa po prostu chcemy tylko zaprezentować bakterie, ale właśnie jak najbardziej można się dowiedzieć też, jak taki ser uzyskać.
0: Aniu,

0: Myślę, tak, że to, o czym mówisz, idealnie nam pokazuje, że nauka jest częścią naszej codzienności.
1: Oczywiście.
0: I nawet właśnie takiego śniadania. Wstajemy, jemy ten jogurt i tam też jest w tym wszystkim nauka, są bakterie. Czy są jakieś eksperymenty, które można robić w domu z jedzeniem?
1: Eksperymenty z jedzeniem? Tutaj może być tak ciężko, powiedzmy, samemu przeprowadzić to w domu ze względu na po prostu potrzebne odczynniki. Można przeprowadzić ewentualnie proste eksperymenty na właśnie obecność białka, chociażby w różnych produktach spożywczych, ale właśnie myślę, że w warunkach domowych to mogłoby być dość trudne. Możemy na przykład pobawić się, jeżeli mamy dostęp do określonych bakterii właśnie kwasu mlekowego i chociażby jakichś probówek czy jakichś wysokich naczyń szklanych, spróbować właśnie wytworzyć taki skrzep mlekowy i zaobserwować, jak on się wytwarza i czy na przykład w takim skrzepie widzimy pęcherzyki. I to też nam pozwala na przykład rozróżniać bakterie, z jakimi mamy do czynienia.
2: No to wpadajcie, myślę, że warto tego spróbować przynajmniej po raz pierwszy pod Twoim okiem tutaj na Stadionie Narodowym. Anna Karbasz z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion Politechniki Warszawskiej była razem z nami. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Dzięki, Aniu, bardzo. Wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za moment będzie coś o maszynach, ale to już za chwilę po piosence. Zostańcie z nami, czwórka na pikniku naukowym.

0: Pikniku naukowym.
1: Nauka to nie tylko bakterie, pierwiastki i fizyka, ale też maszyny czy technologie. Tutaj na pikniku naukowym nauka ma tak naprawdę wiele oblicz, a to tylko pokazują nasi kolejni goście, którzy przybywają do naszego plenerowego studia czwórkowego.
2: Razem z nami doktor inżynier Jacek Słoma, adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Cześć.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Ale Jacek przed momentem mi powiedział, żeby już po prostu Jacku się do ciebie zwracać.
1: Tak. Jacku, zanim zapytamy cię o twoje eksperymenty, o to, czym ty się zajmujesz na co dzień, to najpierw zapytam cię, od czego cię właśnie odciągnęłyśmy na waszym stanowisku. Co tam się teraz dzieje?
3: Mamy 4 pokazy o fajnych nazwach. Pierwszy pokaz to jest raz, dwa, trzy, maszyna patrzy, o widzeniu maszynowym. Drugi pokaz to ciepło, zimno, o

0: pompach ciepła. Trzeci pokaz to podróż z eksperymentem, czyli walizka fotowoltaiczna, eksperymenty w tej walizce. I ostatni pokaz to biogazownia, czyli nie taki biogaz straszny, czyli odczarowujemy biogaz.
1: To ja ci dopytam może o tę maszynę, o to jak maszyna nas widzi, bo bardzo dużo ostatnio słyszymy, no już właściwie od kilku lat, o tym, że będziemy jeździć samochodami, taksówkami bez kierowców i ostatnio też pojawiły się nowe informacje o tym, że w Monachium pierwsze taksówki takie mają się pojawić w najbliższej przyszłości, a jeszcze niedawno słyszeliśmy dużo o wypadkach, że takie samochody powodują. Czy dzisiaj już ta maszyna jest rzeczywiście w stanie rozpoznać, czyli taka maszyna, która znajduje się w tym samochodzie, co ma przed sobą, jaki obiekt?
0: Znaczy, w ogóle maszyna nie patrzy. Maszyna wykonuje algorytm, to my uczymy ją patrzeć, dajemy jej zapis, tak, dajemy jej oczy. No, ma oczywiście urządzenia do rozpoznawania obrazu. I ten algorytm musi być dobrze napisany. I jeżeli będzie dobrze napisany, to wtedy takie urządzenie będzie bezpieczne. Ale drugim czynnikiem jest uczenie maszyny, czyli baza. Jeżeli tą bazę, którą przedstawimy maszynie, nie będzie pełna, nie będzie szeroka, nie będzie ogólna, to wówczas maszyna może źle patrzeć. Tak samo jak ludzie, jeżeli, bo właśnie maszyna się nie myli. Maszyna, wykonując algorytm, zawsze odpowiada poprawnie. Tylko to my się mylimy, my piszemy zły algorytm, my dajemy jej złą bazę i wtedy taka maszyna może być niebezpieczna. Nie tylko może nas wprowadzać w błąd, ale może nam zrobić krzywdę, bo to jest ten problem.
2: Ja cię właśnie chciałam zapytać o tą granicę. Gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że maszyna jest rzeczywiście doskonała, że potrafi rozpoznać wszystko, a gdzie jest ten moment, kiedy no powoli zaczyna nas wyprzedzać, ale w tym właśnie negatywnym znaczeniu.
0: Tej maszynie zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Maszyna, jeżeli będzie miała źle przygotowany program albo na przykład bazę danych, był taki przypadek a propos samochodów autonomicznych, że samochód zderzył się z cysterną, ponieważ cysterna była wywrócona. On po prostu nigdy nie widział takiego obrazu wywróconej cysterny i był przekonany, że przed nim nie ma żadnej przeszkody.
1: A no właśnie, w takim razie czy człowiek jest w stanie wpaść na wszystko, co może się na tej drodze wydarzyć i nauczyć odpowiednio reagować taką maszynę, taki samochód?
0: Są ku temu specjalne metody. Jedną z takich metod jest burza mózgów. Czyli po prostu wymyślamy sobie nawet najbardziej nieprawdopodobne rzeczy, spisujemy je, a potem próbujemy przypisać im rangę, czy to jest często, średnio, rzadko i procentowo opisujemy. Czyli to jest jeden ze sposobów, oczywiście jest bardzo wiele.
1: A przychodzi ci jakiś przykład do głowy, takiego abstrakcyjnego pomysłu, co może się wydarzyć na drodze?
0: Wpisujemy każdy, na przykład na drodze może pojawić się krowa, na drodze może pojawić się UFO, na drodze może pojawić się marchewka. Burza mózgów na tym polega. Wpisujemy nawet kompletne bzdury, ale budujemy jak największą bazę, bo tylko ta największa baza pozwoli nam stworzyć dobry model.
2: Ja bym chciała bardzo zapytać cię jeszcze o coś, co pojawia się w dzisiejszym dyskursie bardzo często. To znaczy cały ten w ogóle kontakt ze sztuczną inteligencją, na ile my ingerujemy, na ile ona ingeruje w nasze życie. Czy wy też trochę próbujecie odczarować wizerunek technologii?
0: Znaczy próbujemy odczarować, ale próbujemy też ludzi przekonać, że po pierwsze to nie jest inteligencja, bo ja mam takie powiedzenie, trochę może kontrowersyjne, że sztuczna inteligencja ma się do inteligencji tak jak krzesło do krzesła elektrycznego. To jest zupełnie inna rzecz, chociaż oba urządzenia służą do siedzenia, ale nie po to zostały stworzone. Więc to nie jest w ogóle inteligencja. To jest nowa jakość i ludzie nie do końca to rozumieją. Kiedyś obraz był przekonywujący, bo wiedzieliśmy, że nie ma w nim ingerencji. Obecnie, kiedy możemy wytworzyć obraz, właśnie sztuczna inteligencja może obraz stworzyć, staje się to dla nas niebezpieczne, bo dlaczego? Bo my jej nie rozumiemy. Musimy ją najpierw rozumieć, co ona robi i wtedy nie damy się jej oszukać. Czyli potrzebujemy wiedzy własnej. Sztuczna inteligencja na razie, ona się bardzo szybko

0: go rozwija, gwałtownie rozwija i to bardzo dobrze, że się tak rozwija, ale my musimy bardzo uważać i musimy mieć własną wiedzę i to jest narzędzie. My możemy wbić gwóźdź kamieniem, a możemy wbić młotkiem. Sztuczna inteligencja to jest tylko narzędzie. Dopóki nie uzyska samoświadomości, a mam nadzieję, że nigdy jej nie uzyska, to będzie narzędziem. I my musimy umieć narzędzie używać.
1: Mhm. Ale powiedziałeś, że masz nadzieję. To znaczy, że jest jakiś cień szansy, że te wszystkie filmy science fiction się sprawdzą, że to jednak roboty zaczną nas wyprzedzać? Bo ja wcześniej mówiłeś, że jednak ten człowiek zawsze jest za maszyną.
0: Ja mam nadzieję właśnie, że to się nie stanie.
1: No właśnie, czyli jednak jest cień szansy, że to się stanie.
0: No, jest cień szansy, nawet spory, to nawet nie jest cień, jest taka możliwość.
1: Jak to spory?
0: Ale myślę,
1: przerażająca wizja.
0: Tak, sztuczna inteligencja może być przerażająca i powinna być przerażająca, bo powiedzmy, no nie powinno się dać komuś nieodpowiedzialnemu narzędzia, które mogłoby potencjalnie zrobić krzywdę.
2: No, Jacku, ale żebyśmy jednak skończyli jakimś takim pozytywnym akcentem, to jakbyś mógł powiedzieć, czego rzeczywiście unikać, jak patrzeć na tą sztuczną inteligencję, na technologię i co zrobić, jak się też tym zajmować, co wy staracie się pokazywać, że może jednak nie będzie tego czarnego scenariusza.
0: Znaczy, przede wszystkim myśleć o niej jak o narzędziu. Nie oddawać jej do zrobienia pracy za nas, tylko zrobić pracę i poprosić, żeby ona sprawdziła w źródłach, czy zrobiliśmy to dobrze. Więc jeżeli będziemy ją traktować jako narzędzie, bardzo przydatne, bardzo pomocne, to będzie to bardzo fajne, ułatwi nam życie, skróci wiele procesów, więcej czasu będziemy mieli dla siebie i to jest bardzo pozytywna rzecz. Tylko po prostu musimy uważać, że jest to bardzo fajne, sprytne narzędzie.
1: Ale chyba jednak ostatecznie i tak mówisz, że za tym wszystkim stoi człowiek i to największe zagrożenie, tym największym zagrożeniem jest człowiek, że to wszystko trafi w nieodpowiednie ręce.
0: No jest, bo jest to powiedzenie, że błądzić jest rzeczą ludzką i właśnie to chyba nas charakteryzuje, że za wszystko wokół nas jednak nadal my odpowiadamy i nie powinniśmy pozwolić oddać sztucznej inteligencji, to nie ja, to ona zrobiła. Nie, to ty ją zaprojektowałeś, albo ty ją źle użyłeś.
2: Słuchajcie, zrobiło się bardzo filozoficznie.
1: Trochę tak, ale rzeczywiście takie nagłówki się pojawiają czasami, o których mówisz. A do was przychodzimy i trochę patrzymy, jak to wszystko działa z perspektywy tej sztucznej inteligencji. Do was na stanowisko?
0: Tak, możemy zobaczyć, jak ona reaguje, że się myli właśnie, że na przykład pokazujemy jej telefon komórkowy, ona mówi, że to jest światła miejskie, albo człowieka z brzuszkiem mówi, że on ma torbę na przykład przewieszoną. Możemy właśnie zobaczyć, jak ona, ten wynik, nie widzimy jak ona to robi, ale widzimy wynik. I całkiem fajnie to wygląda.
1: Coś cię zaskoczyło do tej pory? Znaczy ciebie to pewnie już niewiele zaskakuje.
0: Nie, zaskakują mnie rzeczy. Odwiedziłem również inne stoiska. Było wiele rzeczy, które idąc tutaj na rozmowę, zaskoczyło mnie. Wiele rzeczy nie wiedziałem. Też pytam, też jestem ciekawy, zadaję pytania, wyjaśniam sobie.
1: Super. Jacku, bardzo ci dziękujemy w takim razie. Szukaj dalej. Jeszcze tutaj tych stanowisk jest mnóstwo do zobaczenia. Kto wie, jeszcze może jakąś inną dziedziną nauki się zajmiesz.
0: Tak. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Doktor inżynier Jacek Słoma był razem z nami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2: A wy koniecznie zostańcie z nami, zostańcie z czwórką, bo dzisiaj naukowe tematy przejęły naszą antenę. Zostańcie z nami, bo po godzinie 15 będą oczywiście dalej naukowe tematy. Będzie trochę o przyszłości, będzie o wirtualnej rzeczywistości, ale też będzie temat o tym, na ile dziś tak naprawdę tej nauce ufamy. Alicja Michalska, Weronika Puszkar, zostańcie z nami, wracamy po godzinie 15.

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie.

0: the chain. Like, he get behind and he like, Ice keep on doing that dance.
1: Minęła godzina 15.
2: Pogoda.
1: Chłodno zrobiło się na PGE Narodowym. Zaszło słońce, ale atmosfera jest naprawdę gorąca.
3: Nas tutaj rozgrzewają emocje, które wywołuje w nas, uwaga, uwaga, nauka, bo ona naprawdę potrafi być ekscytująca. Pogoda w Warszawie, co prawda, w kratkę, ale takie kaprysy pogodowe czekają nas dzisiaj wszędzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21 stopni, miejscami chłodniej, szczególnie w górach i nad morzem, tam około 16 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:55.
2: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Na pikniku naukowym. Zapraszają Alicja Michalska i Weronika Puszkar.
1: Druga godzina naszej audycji na pikniku naukowym właśnie się rozpoczęła. Pogoda trochę płata nam figle, bo o ile wcześniej mieliśmy mnóstwo słońca, to teraz jest nieco chłodniej, ale ja sobie myślę, że kiedy jest takie wydarzenie, kiedy jest mnóstwo ludzi dookoła, tyle ciekawych wydarzeń, tyle emocji, to może nawet lepiej, kiedy chłodzi nas taki lekki wiaterek. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz.
2: Szczególnie, że tutaj tych emocji jest naprawdę bardzo dużo, a rozgrzewa nas właśnie nauka, bo ona naprawdę może być ekscytująca. Dzisiaj sobotnie popołudnie spędzamy w plenerze, rozmawiamy o tej nauce, ale nie tylko rozmawiamy, bo tutaj nauki można doświadczyć fizycznie, można zrobić jakiś własny ciekawy eksperyment. Ja teraz patrzę na stanowiska takie jak na przykład spójrz na słońce w świecie zapylaczy, obejrzyj ptasie dzioby, napnij mechaniczne mięśnie, czy gdzie jest witamina C. To tylko niektóre tematy, których możecie tutaj spróbować na pikniku naukowym. To też jest idealne miejsce, żeby zobaczyć tak naprawdę, że ta nauka naprawdę jest z życia wzięta i to jest nie tylko hasło tegorocznego pikniku, ale to też jest hasło, które pokazuje nam, że ta nauka naprawdę jest w naszej codzienności, no chociażby te przysłowiowe bakterie w naszym jogurcie na śniadanie.
1: No tak, już zupełnie inaczej z Alicją patrzymy na jogurty. Będziemy na pewno w tej godzinie naszego spotkania rozmawiać o znikających gwiazdach i wydaje mi się, że moment jest idealny, dlatego że za chwilę rozpoczynają się wakacje, przed nami 2 miesiące lata, więc doskonały czas, żeby oglądać nocne niebo, a tutaj można się trochę przygotować do tego.
2: Będziemy też rozmawiać o tym, na ile dzisiaj tak naprawdę tej nauce ufamy. Od tego zaczniemy dzisiejszą drugą godzinę audycji specjalnej prosto z 29. pikniku naukowego. Zostańcie z nami, mówią do Was Alicja Michalska i Weronika Puszkar. Zapraszamy.

0: Liczniku Naukowym.
1: Jeśli jesteście w stolicy, jeśli jesteście w Warszawie i nie wiecie, co zrobić z wolnym czasem, to koniecznie wpadajcie do nas na PGE Narodowe, na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy tutaj. Polskie Radio jest na miejscu, tak samo jak i Czwórka, i nadajemy na żywo od 14 do 16, więc jeśli nie ma was na miejscu, to koniecznie zostańcie z nami na tej naukowej fali. Dzisiaj podpowiadamy wam, co warto zrobić z nauką, jaki eksperyment tutaj zrobić, no i dajemy wam namiastkę tego, co tutaj się dzieje, a ludzi jest coraz więcej, frekwencja jest bardzo dobra, także wydaje mi się, że najlepsze dopiero przed wami.
2: A jeżeli przyjdziecie, to na samym początku możecie zostać zaatakowani ankieterami, którzy wręczą wam taką ciekawą ankietę do wypełnienia o tym, czy macie zaufanie do naukowców i do nauki. Razem z nami jest już kolejny gość, dr Marta Sałkowska z Centrum Nauki Kopernik. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: I Marta właśnie tymi ankietami się zajmuje.
3: Tak, ja zajmuję
1: się... zaufaniem do nauki.
3: Tak, i zaufaniem do nauki.
1: Albo czasem jej braku.
3: Słucham?
1: Albo czasem brakiem tego zaufania.
3: Tak, tak, albo czasem brakiem zaufania, tak. Bo to jest tak, że nas bardzo interesuje. To jak mówię nas, to mam na myśli wszystkie osoby, nas z Centrum Nauki Kopernik. Interesuje nas to dzięki, jak możemy oddziaływać, jakie interakcje projektować, jakie sytuacje edukacyjne projektować, żeby oddziaływać na postawy wobec nauki, w tym właśnie na zaufanie, czyli żeby ludzie poszukiwali wiarygodnych źródeł, żeby weryfikowali źródła, żeby też krytycznie podchodzili do tego, co słyszą i żeby potrafili znaleźć te wiarygodne źródła. Więc to nas niezwykle zajmuje już od paru lat, a rzeczywiście można nas spotkać z badaniem w dwóch miejscach na pikniku. Jedno miejsce to jest właśnie badanie publiczności, gdzie można wypełnić kwestionariusz. Kwestionariusz można wypełnić albo na komputerze, albo można zeskanować kod i wypełnić go na telefonie. Ale mamy też takie działania w ramach projektu Nauka ma głos, gdzie zaprosiliśmy naszych współpracujących z nami naukowców, współpracujące z nami naukowczynie, którzy opowiadają w absolutnie fascynujący i angażujący sposób o swojej pracy naukowej. I też tam właśnie prowadzimy takie badanie, dzięki któremu mamy nadzieję uzyskać wiadomość, informacje o tym i wiedzę o tym, jak projektować takie wydarzenia, żeby właśnie oddziaływać na postawy wobec nauki. Badamy też zaufanie do nauki, ale też postrzeganie naukowców.
1: No właśnie, to ja cię zapytam jeszcze o to, czy właśnie takie projekty naukowe, kiedy

0: wychodzą do otwartej przestrzeni, wychodzą w plener, to powoduje większe zaufanie do nauki wśród ludzi? Może za tym iść właśnie większe zaufanie?
1: Ja myślę,
0: kiedy nauka wyjdzie do nas, prawda, a nie my musimy przyjść do niej?
1: No to przede wszystkim niweluje taką barierę wejścia, że po prostu nie jest tak, że my musimy po pierwsze kupić bilet, jeśli to jest wizyta w jakimś miejscu biletowanym, albo że możemy mieć też takie poczucie, że to nie jest miejsce dla nas, że nie będziemy do końca wiedzieli, jak się tam zachować. Więc taka nauka w otwartej przestrzeni, nauka, która wychodzi do ludzi, ma na pewno większe szanse na to, żeby te postawy zmienić w sposób pozytywny, bo wtedy mamy okazję zetknąć się z żywym człowiekiem, który w sposób autentyczny opowiada o swoich prawdziwych badaniach. Kiedyś robiliśmy badanie wśród młodzieży i na temat właśnie postaw wobec nauki. Ich marzeniem nie jest uczenie się o nauce w klasie szkolnej, gdzie są w tej roli uczniów zdyscyplinowanych, co tam siedzą po prostu i odpowiadają na pytania, tylko się zgłaszają wtedy, kiedy pan czy pani zapyta. Chodzi o to, żeby tak naprawdę stworzyć taką przestrzeń do takiego sprawczego uczestnictwa w nauce, do tego, że jeśli chcę coś zrobić, to mogę coś zrobić. Jeśli chcę tylko posłuchać, mogę posłuchać. Więc naprawdę ta nauka bliżej nas ma ogromny potencjał.
2: Marto, czy ty masz już jakieś wstępne wyniki waszych ankiet? Bo jestem ciekawa, jak tak procentowo to się rozkłada, bo widzę tutaj przed sobą, mam tę waszą ankietę i między innymi jest pytanie o to, jak duże jest twoje zaufanie do nauki?
0: Skala od 1 do 10.
1: W tym roku jeszcze nie mamy tych danych. My robiliśmy też te badania w zeszłym roku. No bo jakby to jest tak, że badanie na pikniku naukowym jest tylko elementem większego badania. Tak? My też wyjeżdżamy do stref SOWA, które działają pod auspicjami Centrum Nauki Kopernik. Naukowcy tam jeżdżą, prowadzą spotkania, warsztaty, można z nimi porozmawiać. Tam przeprowadzamy badania. Przeprowadzamy badania tu, przeprowadzamy też badania w Centrum Nauki Kopernik. Więc mamy tych danych bardzo dużo, one jeszcze nie są opracowane, więc raport będzie pewnie na początku przyszłego roku.
2: Ale tak mniej więcej,
1: tak mniej więcej.
2: Powiedzieć.
1: No mniej więcej właśnie wolałabym nie mówić, ponieważ nie wiem.
2: Czyli nie wiesz, czy więcej osób ufa nauce, czy wręcz przeciwnie.
1: Te dane się zmieniają. No wiemy, że z badań Eurobarometru ten poziom zaufania do nauki nie jest specjalnie wysoki w Polsce, ale on ogólnie nie jest specjalnie wysoki, więc to też jakby my jesteśmy krajem, społeczeństwem, które ogólnie nie ma wysokiego poziomu zaufania społecznego. Więc
2: czyli
1: też
2: gdzieś indziej i to zaufanie jest większe?
1: Właśnie nie. Ja bym powiedziała, że w ogóle ten poziom zaufania jest niski w Polsce. Nie jesteśmy społeczeństwem, które jakoś wybitnie sobie ufa. Także to też jest skomplikowane. Ja mogę powiedzieć tyle, że generalnie udział w naszych badaniach biorą te osoby, które już i tak mają wyższy poziom zaufania pewnie niż przeciętna, ponieważ no, przychodzą na takie wydarzenia, więc już mają bardziej pozytywne postawy wobec nauki. I to, co widzimy w naszych badaniach, to widzimy, że przez tą bezpośrednią interakcję z naukowcami, tak naprawdę ten poziom, zmienia się bardziej postrzeganie naukowców. No bo jedna rzecz to jest zaufanie do nauki, która jest dosyć abstrakcyjna i nie bardzo wiadomo jakby co nią jest tak do końca. Natomiast
0: zaufanie do człowieka.
1: Zaufanie do człowieka, do przedstawiciela tego systemu, to już jest zupełnie co innego. A tutaj jakby ten bezpośredni kontakt daje czasem możliwość obalenia takiego stereotypu, że naukowiec to osoba zamknięta w sobie, która w białym kitlu siedzi w laboratorium. Młodzież powiedziała nam, że naukowiec to jest pan ze spektrum Aspergera z brodą w okularach z ubytkiem włosów na głowie, który siedzi w laboratorium.
0: Mhm. A tymczasem są to młodzi ludzie, tak, na przykład w dresach, jak nasz pierwszy gość, i tacy też mogą być naukowcy.
1: Tak.
0: W tej ankiecie pojawia się także tutaj taka statystyka o tym, jacy naukowcy mogą być. Można się z tym zgodzić albo nie. Naukowcy mogą być na przykład kompetentni, uczciwi, zainteresowani dobrostanem ludzi, otwarci na informację zwrotną, chętni, aby poprawiać innym życie, albo otwarci na inne poglądy.
2: A ja sobie jeszcze myślę odnośnie tej ankiety, że może niewiele osób by się tak otwarcie przyznało, że nie ma tego zaufania do naukowców.
1: Oczywiście, bo to
2: że co innego,
1: trochę
2: gdyby zrobić taką ankietę w internecie, gdzie jesteśmy anonimowi, a tutaj trochę obawiamy się, że zostaniemy ocenieni, że zostaniemy wyzwani od jakichś
1: antynaukowców
2: i foliarzy.
1: Znaczy, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Oczywiście jest tak, że jeśli, że łatwiej nam się anonimować, anonimowo przyznawać do właśnie takich niepopularnych czy niepożądanych poglądów. My nie przyglądamy się, jak ludzie wypełniają tę ankietę. Dajemy pełną swobodę, nie patrzymy, odsuwamy się. Ankieta jest całkowicie anonimowa, więc też tutaj nie ma, nic nie oceniamy, tak? Więc myślę, że raczej w takiej rozmowie, gdybym podeszła do kogoś i zapytała, a jakie jest pani

zaufanie do nauki, mm-hmm. to zwłaszcza na pikniku naukowym, jakby jest takie chęć do tej chęć udzielenia tej oczekiwanej odpowiedzi, czyli że no jak to, wysokie. No właśnie.

0: że ta praca naukowca to jest taka owiana magią, owiana tajemnicą.
1: No i może właśnie to jest klucz, wychodzenie, prawda?
2: Tak, że łatwiej jest wyjaśnić teorię spiskową niż naukę.
0: No łatwiej, bo nie trzeba jej za bardzo wyjaśniać, pokazywać dowodów na nią, wystarczy dobra narracja. A tutaj rzeczywiście jest wymagana cała procedura naukowa, ona bywa żmudna. W nauce popełniamy błędy, w nauce mamy porażki, nie zawsze nam się udaje od razu wykonać jakiś eksperyment. Tak naprawdę częściej nam się nie udaje niż udaje. Musimy popełniać wiele błędów, podejmować kolejne próby. No i to jakby trudno przedstawić. Naukowcy też często komunikują się za pośrednictwem artykułów naukowych, które jednak nie trafiają do szerokiej publiczności. To bardzo zamknięte takie grono. Dlatego też właśnie na przykład projekt taki jak Nauka ma głos, w którym staramy się wykorzystać naszą ekspercką wiedzę z Centrum Nauki Kopernik i nasze doświadczenie, żeby podzielić się tym z naukowcami, ale też uczyć się od naukowców, jak robić taką dobrą, angażującą komunikację naukową.
1: Ale to jest też to, co robi na przykład doktor z TikToka, prawda? On założył swój własny profil na Instagramie po to, żeby tłumaczyć ludziom naukę, ale w taki właśnie bardzo atrakcyjny sposób.
0: Dokładnie.
1: Wiadomo, nie chodzi o to, żeby spłaszczać pewne teorie, żeby też nie przekroczyć tej granicy byle jakości opowiadania o nauce, ale właśnie może ten taki ludzki język i sprawianie, że opowiadanie o nauce jest po prostu bardziej atrakcyjne.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Sposób ma ogromne znaczenie. Sposób, w jaki mówimy, w jaki sposób wchodzimy w tę interakcję. Też taka elastyczność pewna w zależności od tego, z kim rozmawiamy, o czym, ile mamy czasu, w jakiej sytuacji. Więc to są takie kompetencje, których kiedyś naukowców się nie uczyło po prostu.
2: Tak się zastanawiam, czy może czasami trzeba wejść w głowę osoby, która sieje teorie spiskowe.
0: Może.
2: I w ten sposób też jakoś z nauką wyjść.
0: Może tak. No są naukowcy, którzy badają teorie spiskowe, tak? I dlaczego one mają taki szeroki odbiór. Ale tutaj nie jestem ekspertką, nie chciałabym właśnie w to wchodzić, chociaż wiem, że one są chwytliwe.
1: Słuchajcie, zachęcamy Was po prostu, żeby rozmawiać z naukowcami, pytać, zadawać pytania, drążyć, bo pytania też nie są złe. Ja na przykład mam milion pytań tutaj do niektórych osób, bo po prostu nie zawsze tego rozumiem. No właśnie, więc jeśli też macie tak samo dużo pytań jak ja, to po prostu wpadajcie do nas na PGE Narodowy. Marta, doktor Marta Sołkowska z Centrum Nauki Kopernik Wam wszystko wyjaśni na pewno i była dzisiaj naszym gościem. Dzięki bardzo.
2: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.

0: poradniku naukowym.
1: Jestem pewna, że niezależnie od tego, gdzie teraz jesteście, no chyba, że to jest właśnie piknik naukowy, to patrzycie się w swoje telefony komórkowe. Czy jedziecie autobusem, metrem, czy nawet siedzicie u siebie w domu, to scrollujecie i chyba po raz pierwszy poprosimy was o to, żebyście nie przestawali, to znaczy, żebyście nie chowali tych telefonów, bo będziemy sprawdzać, co się w nich znajduje.
2: A z nami w naszym plenerowym studiu czwórkowym kolejny mądry gość, do którego będziemy miały na pewno bardzo dużo pytań. Dominika Gmur z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Cześć Dominiko.
3: Cześć.
2: Zajmujesz się tematyką pierwiastków ziem rzadkich. Pierwiastki, no jeszcze jest to zrozumiałe, ale ziemie rzadkie, co to takiego?
3: Jeśli chodzi o to, dlaczego jest taka nazwa, chodzi o to, że pierwiastki ziem rzadkich są zazwyczaj skumulowane w glebie z innymi pierwiastkami i są dosyć ciężko do odzysku i od separowania od innych pierwiastków. Są ciężkie w wydobyciu, dlatego są nazwane ziemiami rzadkimi, ponieważ dość ciężko je się wydobywa.
1: A, wydobywa się je po to, żeby stworzyć nasze telefony komórkowe.
3: Między innymi tak, zgadza się.
1: To co w tych naszych komórkach się znajduje?
3: Nasz telefon zawiera bardzo dużo pierwiastków ziem rzadkich, 15 pierwiastków i przykładowo możemy je znaleźć w wyświetlaczu. Odpowiada za to na przykład neodym, lantan, prazeodym czy itr.
1: Czyli one odpowiadają za
3: wzmocnienie naszego ekranu.
1: Za to, że się świeci po prostu.
3: Za świecenie odpowiada TERP i EUROP. Dzięki temu mamy kolorowy wyświetlacz. Dodatkowo na przykład w soczewkach naszego aparatu mamy lantan i dzięki temu mamy ostre zdjęcia.
1: A to jestem jeszcze ciekawa, bo przecież jeszcze nie tak dawno, no już kilkanaście lat temu, nie było telefonów z kolorowym wyświetlaczem. Mm-hmm. Mój pierwszy to był jeszcze taki żółty.
2: Z klapką taki.
1: No tak, ale chodzi mi o ten wyświetlacz, że taki żółty. Mm-hmm. Czy wtedy jeszcze nie wydobywano tych pierwiastków?
3: Zaczęto w latach 70. i wtedy powstały pierwsze telewizory z kolorowymi ekranami w Stanach Zjednoczonych. To wtedy zaczął się taki boom na te pierwiastki, na wydobywacie. Nie. Prawda? Z początku były wydobywane na przykład w Stanach Zjednoczonych, dopiero później doszły do tego wścigu Chiny, które przejęły teraz w sumie większość wydobywania, większą ilość, najwięcej na świecie, na rynku po prostu można wydobywać.
1: Czyli wydobywane są głównie w Chinach. A w takim razie, czy w przyszłości jeszcze może czekają nas jakieś nowe pierwiastki? Jest coś, co możemy odkryć i co sprawi, że te nasze telefony będą wyglądać jeszcze inaczej?
2: 3D na przykład.
1: Chyba, tego że takie już są, a my nie wiemy.
2: Albo tak.
3: Nie wiem, ale mam nadzieję, że może uda się coś jeszcze w przyszłości odkryć.
2: To też pokazuje o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, że nauka jest zdecydowanie z życia wzięta, ale to jest też o tym, że nowoczesne technologie nie biorą się znikąd, a okazuje się, że biorą się z surowców bardzo nam bliskich, które były z nami od zawsze, a technologia już nie.
3: Dokładnie.
1: Najbliżej chyba tych pierwiastków są osoby, które je wydobywają po prostu. Powiedziałeś, że to przede wszystkim dzieje się w Chinach.
3: W Chinach, zgadza się.
1: Na czym ta praca polega?
3: Jeśli chodzi o wydobywanie pierwiastków ziem rzadkich, one są wydobywane w kopalniach, takich normalnych, odkrywkowych, z tym, że ogólnie proces wydobywania pierwiastków jest bardzo szkodliwy dla środowiska. Zużywa się w tym celu bardzo wiele chemikaliów, powstają opary, które są szkodliwe dla powietrza, na przykład obniża się poziom gruntowy wód, dodatkowo niszczymy krajobraz, przyrodę wokół, jest bardzo duży hałas, prawda? Mhm. W Europie nie pozyskujemy na przykład pierwiastków ziem rzadkich ze względu na te koszty środowiskowe, które no, w Chinach po prostu nie obowiązują aż tak, jak w Europie. Mhm.
1: Ale to rozumiem, że to też są jakieś takie odległe tereny, skoro mówisz o tym hałasie.
3: To wszystko, tak, tak, tam to są bardziej, znaczy choć w sumie są takie wioski w Chinach przykopalniane, gdzie pracownicy rzeczywiście mieszkają niedaleko, tylko no myślę, że w Azji troszkę inaczej wyglądają te standardy niż u nas, jeśli chodzi o życie ludzi po prostu.
1: Domyślam się, że ta praca do najbezpieczniejszych nie należy.
3: Jeśli chodzi o wydobywanie w kopalniach, myślę, że na pewno. Ja jako badacz skupiam się też na pierwiastkach ziem rzadkich występujących na przykład w odpadach

0: poflotacyjnych czy w popiołach. To pod tym względem, że są to popioły, prawda, jest jakieś niebezpieczeństwo, ale same w sobie pierwiastki ziem rzadkich, nie ma aktualnie udowodnionych takich badań, przynajmniej długotrwałych, które by świadczyły o tym, że mogą wpływać na zdrowie ludzi, zagrażając zdrowiu ludzkim.
1: To ja jeszcze zadam takie pytanie, może trochę metaforyczne, może nie. Smartfony, elektronika i te wszystkie urządzenia codziennego użytku i technologie przyszłości potrzebują konkretnych surowców, które tworzą się i wydobywają tak naprawdę z surowców bardzo nam bliskich. Czy to trochę pokazuje, że gdyby nie te naturalne surowce, to tak naprawdę nie byłoby technologii?
0: Myślę, że tak. No niestety przez wydobywanie tych pierwiastków, przez użycie to, co mamy w ziemi, prawda, w glebie, wykorzystujemy całe zasoby naturalne do tworzenia właśnie naszych technologii, zwłaszcza, że na przykład te nasze pierwiastki są występują, wykorzystywane są również w przemyśle, medycynie, w rolnictwie, są dosłownie wszędzie aktualnie.
1: A jak wygląda taki pierwiastek?
0: Zazwyczaj są to szare kryształy, są kowalne. Mhm. Myślę, że to nic niezwykłego, jak taki normalny pierwiastek.
2: Dla ciebie może nie, ale jak sobie rozmyślimy, tak, że to wszystko jest w tych telefonach, chociaż tego w ogóle nie widać. A czego możemy w takim razie dotknąć, spróbować u was tutaj na stanowisku, na Stadionie Narodowym?
0: Jeśli chodzi o moje stanowisko, opowiem troszkę więcej też o recyklingu pierwiastków ziem rzadkich, o tym, co robić z naszymi na przykład telefonami. Zaprezentuję również magnes neodymowy i poza mną jest wiele doświadczeń związanych z roślinami, mikrobiologią i glebą. Mamy bardzo wiele ciekawych doświadczeń, szczególnie dla dzieci. Mamy mikroskop, są pokazane mikroorganizmy, mamy nawet chlebek zrobiony, więc można spróbować.
2: Ale nie z pierwiastków.
0: Nie z pierwiastków, z owsa albo roślin bobowatych.
1: To warto też dodać, że wasze stanowisko znajduje się w strefie życia, no a telefony komórkowe, pierwiastki i gleba, to wszystko jest częścią naszej codzienności, to wszystko jest częścią naszego życia. Powiedz jeszcze na koniec, czy oprócz tego, że jesteś tutaj na pikniku naukowym, jako reprezentantka twojego stanowiska, to czy też miałeś okazję spróbować tutaj czegoś innego?
0: Szczerze mówiąc, jeszcze nie miałam czasu, ale zamierzam później przejść się, zobaczyć, dowiedzieć się więcej.
2: Dominiko, to na koniec jeszcze mi zdradzisz, co ja mam zrobić ze swoim telefonem komórkowym, jeżeli będę chciała go wymienić?
0: Trzeba go oddać do zbiórki takiej przeznaczonej na elektrośmieci albo do takich czerwonych kontenerów, koszy.
2: Wszystko jasne. Dominika Gmur, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, była razem z nami. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.

0: liczniku naukowym.
1: Nauka to nie tylko eksperymenty, wybuchy i patrzenie przez teleskop, ale też zapobieganie niebezpieczeństwom i przewidywanie różnych scenariuszy. Tym też nauka może się zajmować i w tym temacie nasz kolejny gość w naszym plenerowym studiu.
2: Doktor inżynier Ewelina Włodarczyk, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej. Cześć.
3: Cześć.
2: Jeżeli obawiacie się różnych sytuacji w waszym życiu, a wydaje mi się, że każdy z nas ma takie czarne scenariusze albo osoby, których się obawia, to możemy sobie przetestować naszą reakcję na takie osoby, na takie sytuacje właśnie tutaj na pikniku naukowym, zakładając okulary do rozszerzonej rzeczywistości. Ewelino, co się u was dzieje?
3: Posiadamy bardzo ciekawe aplikacje z zakresu pierwszej pomocy, czyli możemy przetrenować zarówno sytuacje kryzysowe takie związane z pierwszą pomocą, czyli możemy komuś udzielić pierwszej pomocy, możemy na przykład też udzielić pierwszej pomocy w zakresie poparzeń, skaleczeń, reanimacji. Poza tym możemy też sprawdzić siebie w sytuacjach takich jak na przykład pożar, czyli gdyby nam się zapalił budynek, co musimy zrobić, w jaki sposób się musimy ewakuować, ewentualnie w jaki sposób użyć gaśnicy, czyli sytuacje, które w normalnym świecie nierzadko wymagają szybkich decyzji, szybkich reakcji.
2: Okej, czyli zakładamy okulary do wirtualnej rzeczywistości i co tam widzimy? Na przykład jeżeli mamy tę sytuację z pożarem.
3: Widzimy na przykład pomieszczenie, w którym wybucha pożar i mamy możliwości, w jaki sposób możemy zareagować. Mamy lektora, który nas prowadzi, jak za rękę, jak dziecko mamy, mama dziecko za rękę, prowadzi i tłumaczy. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby, gdybyś na przykład użył gaśnicy. Musisz to zrobić tak i tak. Czyli trenujemy pewne nawyki, które później w tym świecie rzeczywistym możemy wykorzystać, bo już działamy tak mechanicznie, bo mamy te nawyki wprowadzone jakby w życie swoje.
1: Mhm. Wirtualna rzeczywistość, czyli ten generowany komputerowo trójwymiarowy świat, który pozwala nam się całkowicie zanurzyć w tej cyfrowej przestrzeni, no i zdecydowanie odciąć chwilowo od świata fizycznego, rzeczywistego. Brzmi trochę jak eskapizm, ale też brzmi jak właśnie coś, co nam pomoże do tej rzeczywistości się bardziej przygotować.
3: Dokładnie, dlatego że możemy sobie poćwiczyć, potrenować. Wirtualna rzeczywistość pozwala nam się zanurzyć w takim świecie, w którym mamy te emocje, mamy te wszystkie odczucia, mamy dźwięk, mamy jakieś zagrożenia, które działają dynamicznie.
1: Czyli wszystkie zmysły działają.
3: Tak, dokładnie. Oszukujemy własny mózg. De facto człowiek wie, że to nie jest rzeczywistość, ale jednak dajemy się oszukać. Nawet dzisiejszy przykład z takich zajęć, gdzie pan musiał skoczyć z 20 piętra, dlatego że wybuchł pożar w jego mieszkaniu, przyjechała straż pożarna i poprosiła go, żeby wyskoczył na skokochron. Po wybiciu szyby miał po jakiejś chwili wykonać tylko krok, żeby skoczyć na dół. Strażacy go prowadzili za rękę, natomiast mózg został w taki sposób oszukany tego pana, że po chwili zawahania stwierdził, że nie jest w stanie tego kroku wykonać, ponieważ ma taki lęk wysokości, że mimo wszystko, wiedząc, że to jest tylko rzeczywistość wirtualna, nie jest w stanie tego zrobić.
2: A właśnie miałam się ciebie zapytać, czy to nie jest tak, że my ostatecznie i tak nie wiadomo, jak zareagujemy, bo kiedy jesteśmy w sytuacji, że musimy udzielić albo powinniśmy udzielić komuś pierwszej pomocy, no to jednak tutaj wiemy, że zakładamy okulary, że tam tak naprawdę nikt tej pomocy nie potrzebuje,

0: w rzeczywistości no też różnie się może wszystko potoczyć. Różne może być nasze otoczenie. Nie wiadomo, czy my nie przerazimy się jakoś w ogóle tą sytuacją.
1: Dokładnie, dlatego bardzo ważne jest to, żeby te symulacje odbywały się regularnie, bo my regularnie ćwicząc pewne scenariusze wpadamy w nawyk. Więc ćwicząc w różnych sytuacjach scenariusz, na przykład tej pierwszej pomocy, gdzie mamy różne sytuacje dookoła, my nabieramy taki nawyk, że ten stres nam towarzyszy, umiemy nad nim panować, bo jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby się zatrzymać na chwilę i nie panikować.
0: To jak wywołujecie ten stres? To wiesz, ten taki dodatkowy, który nasz mózg aplikacja. W ogóle da się oszukać.
1: Tak,
0: i
1: tak,
0: da się
1: dokładnie.
0: Trochę zestresować, tak nawet, jeśli to jest tylko
1: wystarczy założyć okulary i włączyć aplikację. Jak mamy dobry scenariusz aplikacji, dobrą aplikację, to mózg zostaje oszukany po prostu w sekundę i odczuwamy to tak, jakby to byłoby to naprawdę w takim życiu rzeczywistym, tak powiem.
0: W jakich sytuacjach możemy się sprawdzić na waszym stanowisku?
1: Nie słyszałam.
0: W jakich sytuacjach możemy się sprawdzić?
1: W każdej? W każdej, bo mamy bardzo fajne aplikacje polskiego twórcy, bo jesteśmy generalnie patriotami. Mamy aplikacje na przykład z zakresu właśnie tej pierwszej pomocy, PPOSZ, czyli ochrona przeciwpożarowa. Mamy aplikacje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, gdzie na przykład mamy taką symulację, gdzie na Warszawie spada bomba i musimy w tym momencie reagować i wiedzieć, w jaki sposób się zachować, żeby się uratować. Trenujemy właśnie po to, że gdyby kiedyś taka sytuacja miała miejsce, żebyśmy wiedzieli, gdzie i w jaki sposób się schronić, zareagować, bo nie zawsze najkrótsza droga jest najbezpieczniejsza. Ta chwila, sekunda właśnie zatrzymania się powoduje, że mamy możliwość podjęcia tej właściwej decyzji, nie pochopnej, tylko właściwej i możemy sprawdzić, że nie zawsze tam, gdzie ucieka tłum, to jest dobra droga. Właśnie te główne wyjścia na przykład trzeba unikać, trzeba iść na boczne, jakieś wyjścia ewakuacyjne boczne, bo efekt tłumu nie jest najlepszym efektem i niekoniecznie powinniśmy za nim właśnie podążać.
0: Ja myślę, że warto tutaj przyjść i sprawdzić się w tym, no bo nie mamy takiej tak naprawdę okazji na co dzień, żeby sprawdzić się w takich sytuacjach.
2: Czasami czytamy jakieś komunikaty, widzimy jakieś znaki, ale kiedy dojdzie do takiej sytuacji w rzeczywistości, no to może nam się to wszystko ulotnić z pamięci, a jeżeli to przetestujemy, tak jak mówisz, to wyrobimy sobie w sobie nawyk.
1: Dokładnie.
0: Mózg zapamiętuje, to też jest o tym.
1: Dokładnie. Regularność przede wszystkim. Jak trenujemy regularnie, to zapamiętujemy.
2: Dominika Gmur z Instytutu Uprawy. Doktor inżynier Ewelina Włodarczyk. Nie spojrzałam w odpowiednią rubryczkę. Doktor inżynier Ewelina Włodarczyk z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Dzięki bardzo i zapraszamy do Ciebie, do Was.
1: Dziękuję bardzo.

0: pikniku naukowym.
1: Jesteśmy cały czas na pikniku naukowym, to jest audycja specjalna, czwórka jest na miejscu i dajemy wam namiastkę tego, co tutaj się dzieje, a naprawdę frekwencja jest coraz większa, pogoda, chociaż nie ma już słońca, to nie pada, więc można śmiało tutaj przychodzić na PGE Narodowy i doświadczyć tego wszystkiego, doświadczyć tej nauki fizycznie. Teraz w naszym plenerowym studiu czwórkowym będzie coś z kolei dla fanów astronomii.
2: Razem z nami jest Monika Sitek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Light Pollution Think Tank. Cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: Będziemy rozmawiać o zanieczyszczeniu światłem, o którym się bardzo dużo mówi. Do was można podejść i sprawdzić, jak to rzeczywiście wpływa na gwiazdy, ale też na zwierzęta, czy na nas, na ludzi.
3: Tak jest. Na naszym stanowisku G6 na pikniku naukowym możecie zobaczyć, jak sztuczne światło wpływa na widoczność gwiazd, ponieważ mamy całą wystawę na ścianie naszego namiotu, ale też mamy sztuczne niebo, w którym pokazujemy, jak sztuczne światło z latarni ulicznej de facto i rodzaje światła wpływają na to, jak widzimy, ile widzimy gwiazd i jak to się zmienia.
1: Też nie bez powodu mówi się, prawda, że żeby zobaczyć gwiazdy, to trzeba wyjechać poza miasto, no bo w mieście trudno, chociaż to też nie jest niemożliwe.
3: No, niemożliwe nie jest, bo widać najjaśniejsze obiekty na niebie, ale niestety łuna świetlna i zanieczyszczenie w miastach jest tysiąc razy większe niż gdziekolwiek indziej, gdzie tych źródeł sztucznego światła nie ma. Natomiast nasza fundacja robiła badania na temat zanieczyszczenia światłem w Polsce i w Polsce już nie ma czystego nieba.
2: Jak to zanieczyszczenie światłem wpływa na zwierzęta na przykład?
3: Zanieczyszczenie sztucznym światłem niestety wpływa na całe ekosystemy, tak samo na człowieka, jak i na zwierzęta, jak i na rośliny.
2: Bo ale system... to jest kwestia tego, że my na przykład nie możemy spać po prostu?
3: Między innymi, jeszcze... od tego się zaczęło, natomiast najnowsze badania wskazują, że to nie chodzi tylko o zaburzony rytm dzień-noc, czyli że gorzej nam się śpi, ale również różnego rodzaju choroby, między innymi choroby czynności serca, nowotwory macicy czy prostaty u mężczyzn, zaburzenia koncentracji, zaburzenia psychiczne, depresje. To wszystko jest związane z tym, że narażamy się na nadmiar sztucznego światła, szczególnie światła niebieskiego, które jest najbardziej groźne dla człowieka.
1: No dobra, a w naszych mieszkaniach? No bo mówi się o tym, żeby w naszych mieszkaniach światło było najlepiej naturalne, no ale nie każdy może sobie pozwolić, żeby miał wielkie okna i żeby to światło naturalne mu wpadało do mieszkania. No na pewno światło zimne, prawda? No nie do końca. Każdy chce mieć to ciepłe.
3: Przede wszystkim to zapraszamy do nas na stanowisko zobaczyć różnice w tych barwach, bo takie doświadczenie też można u nas przeprowadzić. Dla spokoju, dla odpoczynku najlepsze jest światło ciepłe, czyli sprawdzamy na opakowaniu żarówek barwę i temperatura poniżej 4000 kelwinów to jest to lepsze światło. Natomiast tam, gdzie musimy pracować, być pobudzeni, intensywnie działać, tam stosujemy zimną barwę, czyli wyższą temperaturę barwową światła.
2: A Moniko, ja jestem ciekawa, czy też to zanieczyszczenie światłem wpływa na lunatyków?
3: Pewnie tak, bo jednak te zaburzenia są bardzo istotne pod względem całego naszego organizmu. Lunatykowanie to jest trochę inny stan niż wybudzenie się, natomiast to wybudzanie się takie, że przebudzamy się w nocy i z powrotem zasypiamy, czyli wybudzamy się z tego głębokiego snu, który jest najzdrowszy dla organizmu.

0: organizmu, kiedy faktycznie my się wtedy regenerujemy, czyli ten moment, kiedy się wybudzamy i jeszcze pamiętam, co nam się śniło. Mhm. To jest ten bardzo zły moment wybudzania się i często jest spowodowany właśnie przebodźcowaniem i nadmierną ekspozycją na niebieskie światło przed snem.
1: Ja też jestem bardzo ciekawa tego, bo trochę tak jest, że im więcej technologii, tym więcej powstaje projektów, które badają, jak ta technologia tak naprawdę na nas wpływa. Czy badania nad światłem to jest stosunkowo coś nowego?
0: Nie. Dość nowego w Polsce, niestety tak, ale na świecie nie. I takich badań coraz więcej się prowadzi. Nasz zespół ekspertów zrzesza różne dyscypliny naukowe. Astronomów, biologów, od roślin, od zwierząt, od człowieka. I nasze badania, już prowadzone również na terenie Polski, ale też we współpracy międzynarodowej, pokazują, że coraz więcej się o tym mówi i coraz więcej osób do nas się zgłasza, prosi o ekspertyzy, jak również przychodzi do nas ze swoimi wynikami i pokazuje, co robili w swoich instytutach.
2: A były jakieś badania, które wskazały, że przez to zanieczyszczenie światłem my, ludzie, mniej śpimy?
0: Tak, takie badania są prowadzone w instytutach, w poradniach zaburzeń snu i już są potwierdzone, że tak, nadmiar sztucznego światła niebieskiego przede wszystkim, to jest tak zwany ALAN, czyli narażenie człowieka na niebieskie światło właśnie, pokazują, że wpływ jest bardzo ogromny i przez miesiąc wystarczy zrobić w domu test, przez 2 godziny przed spaniem wyłączyć ekran i na przykład poczytać książkę albo korzystać tylko i wyłącznie z ciepłego, punktowego źródła światła i po miesiącu czujemy już różnicę w naszym organizmie. Czujemy się lepiej, mamy lepsze trawienie, lepiej nam się oddycha i jesteśmy spokojniejsi.
2: Ale to nie jest tak, że po prostu jesteśmy zmęczeni, więc będziemy spać?
0: Niestety to tak nie działa.
1: O znikających gwiazdach i o znikającym śnie dzisiaj opowiadała nam Monika Sitek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Ci dziękuję, Moniko, za rozmowę.
0: Dziękuję, zapraszam G6.
2: G6, wpadajcie koniecznie i będziecie sobie mogli to wszystko przetestować. A my się już żegnamy powoli.
1: Żegnamy się z Wami, ale Wy zostańcie tutaj na pikniku. Jeśli jesteście w Warszawie, to zapraszamy do godziny 19. A ja tylko chciałam jeszcze, no muszę Weronika o tym powiedzieć, że po więcej takich nietypowych tematów i po więcej ciekawostek odsyłam Wam do podcastu O co chodzi z tą nauką w czwórce.
2: Oczywiście, w każdy poniedziałek wpada kolejny odcinek. Robimy ten podcast z Polską Akademią Nauk, także też oczywiście zapraszam do słuchania.
1: A za dziś Wam bardzo dziękujemy. To była specjalna audycja z 29. pikniku naukowego. Z nami dzisiaj Michał Piwowarek. Kłaniamy się nisko i życzymy Wam miłej soboty. Do
2: usłyszenia. Weronika Puszkar,
1: Alicja Michalska.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
16: Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Czwórka, Polskie Radio.

0: To jednak nie Crystal Waters, to Snake Hips Earth Gang i utwór Glimmer.
1: Pogoda.
0: Na zegarach godzina 16 i tak właściwie od samego rana człowiek nie wie, czego tu się spodziewać po tej pogodzie. Dziś właściwie w całej Polsce pochmurno, no ale gdzieś to słonko się miejscami nam przebija, natomiast wiadome jest to, że będzie deszcz. Cały czas on się pojawia, znika, także jeśli ktoś z was przez kilka godzin chodzi na zewnątrz i udało mu się uniknąć choćby jednej kropli deszczu, to może mówić naprawdę o sporym szczęściu. Najcieplejsze miejsce obecnie w naszym kraju to Nowy Sącz, tam 22 stopnie, z kolei na drugim biegunie jest Wieluń, zaledwie 13 kresek. No niby pozostało 8 dni do rozpoczęcia astronomicznego lata, ale tych zwiastunów najcieplejszej pory roku jakoś jak na razie nie widać. Dziś dobijemy do 21 stopni, tyle będzie na zachodzie Polski, województwo dolnośląskie i lubuskie. Natomiast proszę uważać w okolicach Poznania, Szamotuły, Oborniki, Bogdanowo i Rokietnica, bo tam możliwy grad. Jeśli chodzi o to, co założyć na siebie jutro, trochę cieplej trzeba się ubrać, bowiem ta temperatura będzie niższa. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. W Rzeszowie dobijamy do 19 stopni. No i tak te kolejne dni temperaturowo będą dość niepewne. Na taką pierwszą falę upałów będziemy musieli poczekać do kolejnego weekendu.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: 7 minut po godzinie 16, a to jest audycja
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Dzień dobry, w to sobotnie popołudnie. No wakacje tuż, tuż. Pogodowo na to nic by jednak nie wskazywało, bo ta fala upałów gdzieś tam była przez chwilę, natomiast później znikła. No ale to może dobrze. Może jak w wakacje uderzy, to dopiero będziemy ścierać pot z czół, a teraz jeszcze sobie trochę chillujemy. No i właśnie, być może ktoś z was jeszcze nie ma planów na nadchodzące miesiące. Lipiec, sierpień, a może wrzesień. I zastanawia się, gdzie by tu uderzyć na urlop. Spieszę z pomocą. Moją propozycją jest Norymberga. Blisko, szybko i przyjemnie. Pyszna kiełbaska, świetne muzea, naprawdę. I do tego spokój. To jest drugie największe miasto w Bawarii. No i w powszechnej świadomości Norymberga kojarzy nam się z szeregami procesów, które tam się odbyły. No bo uwaga, uwaga, to nie był jeden proces tych największych zbrodniarzy III Rzeszy, ale potem mieliśmy jeszcze przecież proces prawników, proces lekarzy. No i teraz może ktoś z was był na filmie z Russellem Crowe Norymberga. Wydaje mi się, że już nie ma sensu odgrzewać tyle razy tego kotleta, natomiast ja polecam wam, jeśli chodzi o kinematografię, Wyrok w Norymberdze 1961 rok, 3 godziny znakomitego kina. Fenomenalne kino naprawdę i tam właśnie mamy historię związaną z procesem prawników. Spencer Tracy, Burt Lancaster, nawet Marlena Dietrich tam się przewija. Znakomita obsada aktorska, także polecam. Hula sobie tam po internecie gdzieś ten film, także bez problemu znajdziecie. No właśnie, ale nie samą historią człowiek żyje. W Norymberdze znajdziemy także świetne muzea, Muzeum Zabawek, przedstawiające 600-letnią historię tychże. Do tego niemieckie kolejnictwo. Kolejne muzeum,

No i przede wszystkim coś dla duszy, coś dla ciała, coś dla smaku, czyli kiełbaski. Kiełbaski norymberskie. Wiadomo, można kupić je w Polsce. To nie jest to samo jednak, co zjedzenie takiej kiełbaski na miejscu. Nawet w polskich marketach nie jest to dosyć tania zabawa. Ja się czasem daję skusić. Dwie mi w lodówce zostały, z tego co pamiętam. Muszę je tam szybko zjeść. No dobra, ale dodatkowo mamy też trochę kultury, bo w tym mieście urodził się choćby Wictworz. Kojarzymy tego pana, jego ołtarz w Kościele Mariackim. Co zobaczyć w Norymberdze jeszcze? Gdzie jest najlepsza gięta, a także jak zaplanować zwiedzanie miasta? Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to koniecznie zostańcie z nami, a jeśli ktoś z was był w tym mieście i chciałby się podzielić wrażeniami, doświadczeniami, to możecie do nas dzwonić pod numer 226452100. Justyna Majchrzak, Krzysztof Sagan, Jędrzej Rosiewicz. Taka ekipa na dziś. Audycja City Break Europa. Czas start.

0: Niech was nie zwiedzie nazwa zespołu The Forevers i utwór tytułu Can't Let Go, bo to polski duet Natalia Safran i Mikołaj Jaroszyk.
1: City Break Europa w czwórce.
0: A teraz będzie po niemiecku, bo przenosimy się do Norymbergi, czyli drugiego największego miasta Bawarii. Tam bardzo przyjemna pogoda obecnie, bo 24 stopnie, trochę chmur, ale sporo też słońca. I porozmawiamy sobie trochę o tym mieście, jak zaplanować podróż po Norymberdze, co zobaczyć, co zjeść i jak się tam w ogóle dostać. Razem z nami jest Arkadiusz Zygmunt, prawnik, przewodnik, pasjonat samodzielnej turystyki, miłośnik historii i naczelny łasuch Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Arkadiusz.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam i naszych radiosłuchaczy.
0: Proszę o wyjaśnienie krótkie, o co chodzi z tym naczelnym łasuchem Rzeczypospolitej?
2: Taki przydomek jako osoba, która uwielbia robić, fotografować jedzenie i robić zdjęcia jedzeniu, które gdzieś zjem, będąc w podróżach i dzieląc się nim na profilu na Facebooku, pewne grono moich kolegów, przewodników, którzy obserwują i oglądają, stwierdzili, że no po prostu jestem łasuchem, bo czasami wynajduję takie niesamowite smaki, że no to tylko łasuch mógłby coś takiego zrobić.
0: No to o smakach Norymbergi też sobie porozmawiamy. Arek miał okazję kilkukrotnie odwiedzić to miasto. Kiedy po raz pierwszy raz tam pojechałeś, to czy takim przyczynkiem do podróży, z racji tego, że jesteś miłośnikiem historii, była ta najsłynniejsza atrakcja tego miasta, czyli Pałac Sprawiedliwości?
2: Nie, zdecydowanie nie. Moja pierwsza wizyta w Norymberdze to była wizyta związana z tym, że po prostu musiałem tam pilotować grupę. Także zajechałem z wycieczką, z którą jechaliśmy dalej na zachód.

spod Europy. To był nasz postój i taki dosłownie szybki przebieg przez miasto. Dopiero tak naprawdę samodzielnie gdzieś odkrywałem to miasto właśnie w trakcie

0: pewnym bagażem doświadczeń, wiedząc, co chciałem zobaczyć. Na pewno ono za każdym razem mnie zaskakuje na każdym kroku, że jest tak bardzo różnorodne, bo z jednej strony mamy do czynienia z ponad prawie już tysiącletnią historią, z dziejami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, z tropami, które prowadzą nas do Czech, które prowadzą nas do Krakowa, prowadzą nas do Włoch momentami, a z drugiej strony dostaje miasto bardzo nowoczesne, miasto, które trochę jest jak Feniks z popiołów i odbudowało się po tych wojennych zniszczeniach, kiedy w 90% po prostu legło w gruzach. I te, można powiedzieć, kontrasty, które się pojawiają, zetknięcie się z najwspanialszym najwspanialszym gotykiem Europy, z nowoczesnością, taką w wydaniu lat 50., 60., jest czymś, co mnie najbardziej zaskakuje.
1: No to właśnie zatrzymajmy się przy kwestii związanej z gospodarką przestrzenną, bo mówisz o łączeniu tych dwóch światów, czyli ten świat historii średniowieczny, a z drugiej strony ta nowoczesność. Czy to się dobrze ze sobą wszystko łączy? Czy architekci Norymbergi, ci współcześni, którzy też ją odbudowywali, bo tak jak wspominałeś, 90% tej starej zabudowy zostało zniszczone podczas II wojny światowej w wyniku nalotów amerykańskich i brytyjskich. Czy w końcu odbudowanie tej Norymbergi i stworzenie jej na nowo dobrze się połączyło z tym, co też jednak w tej Norymberdze pozostało?
0: Czy tak, absolutnie tak, i to się świetnie udało. Nikt nie silił się, mam wrażenie, odbudowując Norymbergę, nie silił się na drastyczną nowoczesność. To nie jest może aż tak malownicze jak nasza Warszawa odbudowana po wojnie, niemniej jednak, czy Gdańsk, z którego pochodzę, natomiast jest bardzo neutralna ta odbudowa, a zatem nie przytłacza starych budynków, zabytków tych głównych atrakcji, i świetnie się z nimi komponuje. Z drugiej strony też nie jest atrapą i nie udaje przeszłości.
1: No to o klimacie miasta porozmawiajmy. Chodzi mi tutaj o tempo życia w Norymberdze. Czy to jest miasto szybkie, pędzące do pracy, może jednak powolne życie, czyli tu i teraz, czy coś pomiędzy?
0: Powiem tak, i myślę, że jestem trochę złym adresatem tego pytania, ponieważ ja sam, będąc w dzikim biegu i szalonym pędzie przez większość jego atrakcji, zupełnie inaczej mam inną na pewno perspektywę. Pamiętajmy, że Norymberga, która wprawdzie należy dzisiaj administracyjnie do Bawarii i jest jego drugim największym oficjalnie miastem, tak naprawdę bawarska nie jest. To efekt sytuacji z epoki napoleońskiej, kiedy to miasto będące zupełnie osobne, zresztą jak cała Frankonia, region, której Norymberga jest stolicą, popadł w tarapaty finansowe i Norymberga za obietnicę spłaty swoich długów bodajże w 1806 roku została włączona w granice Królestwa Bawarskiego i dzisiaj częścią tej Bawarii jest. Na pewno Norymberga to nie miasto panów biegających w krótkich skórzanych porciętach i kapeluszach z piórkiem, ani pań w bufiastych bluzeczkach i wielkich kwiecistych spódnicach, tylko raczej takie miasto typowe, byśmy powiedzieli, biznesowe. Natomiast historyczne centrum ma zupełnie inny klimat. Ono jest rzeczywiście takim centrum kulturalnym, centrum turystycznym i tego życia, które się w niej toczy, aż tak nie widać. Zatem nie, jest to takie miasto może nie idealnie powolne, niespokojne, w niczym nie przypomina miast południa ani miast Bawarii, natomiast nie jest też takim miastem zupełnie pędzącym do przodu. Myślę, że jest tak fajnie wyważone, ono gdzieś jest pośrodku.
1: Arkadiusz Zygmunt, prawnik, przewodnik, pasjonat samodzielnej turystyki i miłośnik historii, jest razem z nami. Rozmawiamy o Norymberdze, czyli drugim największym bawarskim mieście, które jednak zachowało jakiegoś takiego swojego ducha. I tak jak mówił Arek, w porciętach tych typowo bawarskich mężczyzn tam nie doświadczymy, ale czego możemy jeszcze doświadczyć? Jakie inne atrakcje oprócz Pałacu Sprawiedliwości zobaczyć? O tym będzie już za chwilę. Tymczasem na naszej antenie David Penn, Mr. Philip i utwór All Gas No Breaks, 24 minuty po godzinie 16. Can't stop, won't stop, All Gas No Breaks.

0: David Penn, Mr. Flip i utwór No... Nie, All Gas, No Breaks, 26 minut po godzinie 16.
1: City Break Europa.
0: W tym roku mija 80 lat od zakończenia procesu zbrodniarzy hitlerowskich przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, ale, przypominam, że tych procesów było więcej. To jest druga połowa lat 40. ubiegłego wieku, procesy lekarzy, procesy prawników. No i przypominam, wyrok w Norymberdze. Odpalamy, oglądamy, 3 godziny trwa ten film, wytrzymacie, rok 1961. Nie ma ani jednej nudnej chwili na tym filmie. Cały czas po prostu trzyma, mówiąc brzydko, za mordę, po prostu trzyma was i nie odpuszcza. Tymczasem my rozmawiamy o Norymberdze, o atrakcjach, teraz sobie trochę pogadamy. Arkadiusz Zygmunt, przewodnik, miłośnik historii i pasjonat samodzielnej turystyki, jest razem z nami. Arku, no to zacznijmy jednak od tego Pałacu Sprawiedliwości, czyli miejsca znaczącego bardzo dla fanów, dla miłośników historii, za które zapisało się właśnie w historii. Ja tam byłem przejazdem, pamiętam, raz w Norymberdze i jedyne, na co miałem czas, to właśnie, żeby do tego Pałacu Sprawiedliwości zajrzeć. Jak jest tam na miejscu? Czego się spodziewać? Co można zobaczyć? I czy można też mieć przewodnika po polsku? Ja pamiętam, że miałem audio przewodnika i tam język polski był dostępny.
2: Znaczy tak, jeżeli mówimy o miejscu, w którym odbywały się same procesy, rzeczywiście mamy do czynienia z fenomenalnym muzeum. Zostało, mam wrażenie, takie jest to instytucja, która ma przypominać i głosić w zamyśle jej twórców, że to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, jest naprawdę tragedią, która nie powinna się nigdy więcej powtórzyć. I zostaje stworzone muzeum w sali oraz nad salą, w części tego miejsca, gdzie procesy, tak jak tutaj wspomniałeś, się odbywały. Tych procesów było rzeczywiście znacznie więcej, w sumie ich było 13. I czego można się spodziewać? Jest to bardzo, bardzo skondensowane, skupione tylko na tych aspektach właśnie procesowych muzeum, które może zająć pasjonatowi tego okresu, tego czasu dobre pół dnia. Faktycznie można bez problemu dostać się z ulicy. To nie jest tak jak na przykład z wielkimi atrakcjami, od chociażby, które mamy u nas w kraju, czy to Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, że czasami stoi się w gigantycznych kolejkach. W Norymberdze bardziej kameralnie i rzeczywiście audioguide bodajże chyba w 12 czy w 14 językach nas przez to muzeum prowadzi. Od razu rozczaruję wszystkich słuchaczy, którzy liczą, że będą mogli zasiąść, czy to w ławach oskarżenia, czy to na widowni dawnej.

0: sali 600, w której toczyła się ta najważniejsza rozprawa, ten główny proces głównych zbrodniarzy wojennych, ta sala po prostu nie istnieje. Ona została po procesach norymberskich rozebrana, jej wyposażenie zostało usunięte. Dzisiaj natomiast muzeum jedynie przedstawia jej replikę w pewnej skali. Ta sala została też celowo trochę zmniejszona. Obawiano się po prostu, że miejsce, w którym byli sądzeni naziści, może stać się pewnego rodzaju miejscem pielgrzymek neonazistów. W związku z tym zostało ono zlikwidowane i dzisiaj mamy jedynie do czynienia z jego atrapą. Natomiast to nie jest sama sala. Ona owszem robi pewne wrażenie, jeżeli jesteśmy świadomi tego, co się tutaj działo, czytaliśmy trochę, możemy się poczuć, tak jak wspominałeś w poprzednich wejściach, o trochę jak właśnie w scenografii filmowej. Natomiast to, co jest clou tego muzeum, to kolejne piętro, gdzie stajemy oko w oko z oskarżonymi w kolejnych 13 procesach, które się odbywały do 49 roku. To są takie skonfrontowanie się bezpośrednio z opisami tych zbrodni. Można odsłuchać zeznania świadków, można odsłuchiwać w muzeum wyjaśnienia, które składali sami oskarżeni, mowy obrończe, samo ogłoszenie wyroku. To muzeum jest szalenie multimedialne, ale bazuje głównie na tym, co wtedy nagrano. Pamiętajmy, że proces był transmitowany. Chodziło o to, aby cała ludzkość miała takie przeświadczenie, że najgorsze zbrodnie w jej dziejach zostały ukarane i po prostu te archiwalne nagrania są dostępne. Dlatego mówię, pół dnia to jest takie absolutne minimum, żeby doskonale to muzeum poznać. Natomiast też przyznam bez bicia, myślę, że może ono bardzo, ale to bardzo tak przygnębić, więc sugeruję po prostu trochę przez nie się jednak prześliznąć. Może to brzmi okrutnie, zwłaszcza jeżeli to zestawimy z tematem tego miejsca, ale obawiam się, że zbyt długie obcowanie tylko z tą jedną historią może po prostu też popsuć nam i odbiór samego miasta, ale także jakby zniechęcić nas do dalszego wędrowania, bo to nie jest muzeum, które da się odhaczyć.
1: Pałac Sprawiedliwości, czyli punkt obowiązkowy, jeśli ktoś wybiera się do Norymbergi, a tym bardziej jeśli jest miłośnikiem historii, ale Norymberga ma także do zaoferowania wspaniałe inne muzea, choćby poświęcone historii niemieckiego kolejnictwa, także Muzeum Zabawek, 600-letnia historia właśnie przedstawiona w tym miejscu. O tym sobie za chwilę porozmawiamy, a razem z nami jest Arkadiusz Zygmunt, przewodnik, pasjonat samodzielnej turystyki i miłośnik historii.

0: To niemiecki producent Fritz Kalkbrenner, który koncertuje sobie obecnie w Niemczech. Do Polski się nie wybiera, ale w Polsce będzie 13 sierpnia jego brat, Paul Kalkbrenner.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: Zaszczyci nas swoją obecnością podczas Bittersweet Festival w Poznaniu. To 13 sierpnia, sam festiwal potrwa do 15. Natomiast my wracamy do Norymbergi, czyli bawarskiego miasta, drugiego największego. Rozmawialiśmy o Pałacu Sprawiedliwości z Arkadiuszem Zygmuntem, który jest naszym gościem. Arek jest prawnikiem, przewodnikiem, pasjonatem samodzielnej turystyki i miłośnikiem historii. Arku, no to w takim razie co po Pałacu Sprawiedliwości? Spędzamy tam pół dnia pewnie, jeśli ktoś jest, lubi historię i lubi się zagłębiać w tego typu tematy, szczególnie w temat II wojny światowej, no to pewnie po takim dniu spędzonym w Pałacu Sprawiedliwości, druga połowa dnia to będzie czas na odpoczynek, no ale jedziemy na City Breaka, na weekendowy wypad, więc dzień drugi. Gdzie się udajemy, co warto zobaczyć?
2: Ból z Norymberga jest miastem, które oferuje bardzo, bardzo dużo i tutaj trzeba rzeczywiście trochę szyć na miarę, bo dwa dni to jest czasami, śmieje się, za mało lub jest to jedynie okazja do poznania z lotu ptaka tego miejsca i ewentualnie nabrania wiedzy, do czego byśmy wrócili. Zatem cóż można polecić? Na pewno absolutnie, jeżeli już jesteśmy, powiedzmy, w tematyce muzealnej, może przy niej zostańmy, o tych zabytkach gdzieś spróbujemy jeszcze może w kolejnym wejściu, jeżeli czas nam pozwoli. Ja absolutnie i gorąco polecam dwie placówki. Jedno to Muzeum Kolejnictwa Deutsche Bahnu do Norymberga. Jest miejscem, gdzie zaczęła się w ogóle historia niemieckiego kolejnictwa dobre 191 lat temu. To właśnie wtedy z Norymbergi wyjechał pierwszy niemiecki pociąg i można nawet replikę tej lokomotywy Adler, która wtedy ruszyła pierwszy pociąg, zobaczyć. Lokomotywy, parowozy, które nawet niektóre budowane w naszym polskim Szczecinie w 1937 roku, a potrafiły jeździć z prędkością prawie 180 na godzinę, czego współczesnych wozach trakcyjnych PKP Intercity czasami trudno mówić. Zatem jest to fenomenalne miejsce, cudowny skansen. Natomiast ja jako miłośnik sztuki, zabytków absolutnie polecam wszystkim odwiedzenie Germanisches Nationalmuseum, Muzeum Historii Sztuki. Powiedzielibyśmy, dobra, obrazy, rzeźby, wszystko tak jak w każdym innym, większym, bardziej szanującym się mieście, ale skarby tam zgromadzone i historie, które za nimi stoją, absolutnie stawiają je moim zdaniem w czołowej piątce muzeów historii sztuki w ogóle w Europie, jeżeli nie na świecie. Czego tam nie ma? No, obiekty od średniowiecza takiego wczesnego po tak naprawdę wiek XX, które znamy tak naprawdę z podręczników, nazwiska, z którymi zderzamy się w każdej krzyżówce, jolce, czy właśnie w podręcznikach do historii, czy historii sztuki. Ja najbardziej ceniłem sobie tam znalezienie polskich tropów, ponieważ pochodzę z Pomorza, to też gdzieś tam myszkowałem, szukając czegoś, co w Norymberdze od nas pochodzi, z Pomorza, i część zabytków, od chociażby z zamku w Malborku, Madonnę Szafkową z Rogoźna pod Grudziądzem,

0: no to były takie smaczki absolutnie dla mnie. Natomiast myślę, że każdy, absolutnie każdy powinien zobaczyć najstarszy znany globus świata Martina Beheima z 1491 roku. Jak sądzicie państwo, czego na nim będzie brakowało?
1: Polski. Nie, no
0: to Polski. Na globusie. Czego będzie brakowało w 1491 roku?
1: Poczekaj,
0: Ameryki.
1: Ameryki, no bo jeszcze nie odkryto.
0: Kolumb wypłynie dopiero w następnym roku, a tu już mamy stworzony globus. Pomijam fakt, że jest to globus, a jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy nadal gdzieś tam się próbuje nam wmówić, że Ziemia jest płaska, stoi na słoniach, wielbłądach, krokodylach i to wszystko się unosi na jakimś wielkim wszechoceanie. Mamy tam w muzeum najstarszy na świecie zegar sprężynowy księcia Filipa Burgundzkiego. Najsłynniejszy portret Martina Lutra, który wykona Lukas Cranach, nomen omen pracujący niedaleko. Malarstwo Dürera, który przecież urodził się i zmarł w Norymberdze. No i rzeźby naszego Wita Stwosza, znaczy naszego, nie do końca nasz, on do tej Norymbergi, on do Krakowa na chwilę tylko przyjechał, a potem w Norymberdze skończył. Natomiast znowu ukłon w stronę moich kochanych Pomorzan. Kochani, przepiękna monstrancja naszego Szlaubica z Gdańska może być podziwiana tylko i wyłącznie w niemieckim Muzeum Narodowym.
1: No Arku, ja tak wrócę jeszcze tutaj do tej kwestii globusa, no bo jednak dziś niewiele się zmieniło i współcześnie przecież mieliśmy nawet jakiś czas temu taki wytwór jak Globus Polski, więc cała ta kula była pokryta konturami naszego państwa, więc takie dziwy, takie też mamy. Współcześnie tak patrzę sobie tutaj jeszcze, jeśli wezmę pod uwagę te kwestie ekonomiczne, bilet normalny, czytam, że do Muzeum Kolejnictwa 10 euro, no to jest uczciwa cena, natomiast jak to wygląda w przypadku tego Germańskiego Muzeum Narodowego, o którym teraz opowiadasz?
0: Powiem tak. Ja dobrze pamiętam, tam bilet na pewno nie był bardzo tani. Ja korzystając z tego, że jestem też przewodnikiem turystycznym i pilotem, bardzo wiele miejsc, licencjonowanym jeszcze z państwową licencją, zanim stwierdzono, że to zawód dla każdego, ja wchodzę do części muzeów absolutnie za darmo. Pokazując tę legitymację, uważa się mnie za osobę, która niejako w tym świecie gdzieś funkcjonuje. Natomiast ten bilet, już mówię, bo gdzieś sobie nawet przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy wynotowałem, ale on również kosztuje 10 euro.
1: No to jest naprawdę, to jest bardzo w porządku. Jeśli ktoś by się zastanawiał Norymberga budżetowo, no to jeśli chodzi o muzea, tak. Natomiast jak to jest z jedzeniem, no to o tym porozmawiamy za chwilę. Arkadiusz Zygmunt jest razem z nami i opowiada o Norymberdze za 17 minut, godzina 17. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Joey Valens Bray i utwór Push the Pipe.
2: City Break Europa w czwórce.
1: Wracamy do Bawarii, wracamy do Norymbergi i tam właśnie oprowadza nas po tym mieście taka radiowa wycieczka. Chcemy was zachęcić do tego, żeby może właśnie tam wybrać się w nadchodzące wakacje, a więc naszym przewodnikiem jest dziś Arkadiusz Zygmunt, pasjonat samodzielnej turystyki i miłośnik historii. Porozmawialiśmy trochę o klimacie miasta, o atrakcjach, o muzeach, no bo nie samym Pałacem Sprawiedliwości to miasto żyje, no to po tym wszystkim przychodzi czas na jedzonko. No a jak Norymberga, jak Niemcy, no to musi być jakaś kiełba, jakaś kiełbaska. Czym tutaj pobudza nasze zmysły Arku Norymberga? Chodzi mi już tutaj o konkretną kiełbaskę. Ja wyczytałem, że takim przysmakiem jest kiełbasa w bułce.
3: Tak, w ogóle Norymberga to miasto, byśmy powiedzieli, w którym narodził się fast food. Te słynne niemieckie bratwursty, które kojarzymy, pochodzą właśnie z Norymbergi i historycznie udokumentowane są już od XIV wieku, kiedy to pod kościołami stały takie otwarte garkuchnie, gdzie właśnie w bułkę wkładano po trzy, po cztery białe, nie z czerwonego, nie czerwone, ale właśnie białe, mocno przyprawione kiełbaski, wkładano w bułkę i tym nie karmiono pielgrzymów, tym karmiono biednych, którzy pod kościół przychodzili. Jest to absolutnie taki znak rozpoznawczy Norymbergi, na tyle, że bratwursty doczekały się w Norymberdze swojego osobnego muzeum. Te historie, które tam też są poopowiadane, nie tylko zaostrzają apetyt, ale także uczą nas tak naprawdę, jak powstawała ta kiełbasa, jak zmieniała się wieprzowina i prosięta, z których jest ona zrobiona, czy chociażby możemy zobaczyć, jak te kiełbaski się rzeczywiście nadziewa.
1: No dobrze, dzisiaj? A można spróbować takiej kiełbaski sobie tam, nie, na miejscu?
3: Nie, w muzeum, akurat w muzeum nie, natomiast ja gorąco polecam wizytę w miejscu, nie wiem, czy tutaj nam redakcja przepuści, ale ponieważ lecimy na żywo, to liczę, że nie zdążą wyciąć, audycja zawiera lokowanie produktu. Polecam absolutnie miejsce, które zowie się Bratwurst Häusle. Jest to restauracja bezpośrednio pod kościołem świętego Sebalda. Miejsce, które od XVII czy nawet wcześniej wieku wiemy, że już tam istnieje, więc jest to lokal z ponad 400-letnimi tradycjami i te właśnie pieczone norymberskie kiełbaski serwuje i tam tak naprawdę można ich spróbować w takim wydaniu najbardziej niemieckim. A więc po pierwsze serwowane na cynowym lub miedzianym talerzu. Nie na żadnej porcelanie, nie na plastiku i papierze, tylko właśnie na miedzi lub na cynie, podawane z kartofel salat, sałatką ziemniaczaną, też już znaną od prawie lat 400. No i do tego obowiązkowo bawarski precel, to jest jedyne chyba, co przyszło do Norymbergi, bo my tak mówimy, Bawaria. Z mojego przewodnickiego punktu widzenia dobrze by było, żebyśmy mówili Frankonia. Niemcy dzisiaj nie mają landu Frankonia, ale Norymberczycy bardzo by się obrazili, gdyby usłyszeli, że są Bawarczykami. Oni tylko administracyjnie do tej Bawarii należą, ale nie są Bawarią. Natomiast jedyne, co rzeczywiście zaakceptowali, to precle. Precle bawarskie, takie ze słodkiego ciasta, do tej kiełbaski, sałatka ziemniaczana, kiszona kapusta, trochę chrzanu, no i absolutnie norymberskie, lekko dymne, ciemne piwo. To jest najbardziej norymberski obiad, jaki można zjeść.
1: I można żyć. Ja już się zrobiłem głodny. Arku, ja wrócę do tego, co powiedziałeś kilka chwil temu. Zrobiłeś nam tu lokowanie produktu i co? I potem się rozłączysz, zostawisz mnie.

0: samego z tym wszystkim i co? Co ty sobie myślisz?
1: W razie czego, jeżeli zostawię z problemem, że lokowaliśmy produkt, czy z tym głodem?
0: Nie, właśnie i z tym, i z tym. Chyba bardziej będę tutaj miał na myśli te kiełbaski. To chyba będzie mnie bardziej nurtowało i zawracało mi głowę. Natomiast jeszcze w takim
1: można
0: razie...
1: Można je kupić w internecie, jeżeli sobie... Wiem, że norymberskie kiełbaski, owszem, są do zakupienia. Samo też Bratwurst Häusle sprzedaje własnej produkcji marynowane lub puszkowane te kiełbaski. Mogą one do nas dotrzeć ze stosunkowo długim, długim czasem do spożycia.
0: A te z polskich marketów właśnie, o których ja wspominałem na początku tej właśnie godziny, które ja sobie idę do takiego zwykłego, najtańszego marketu, kupuję kiełbaski norymberskie. Czy to jest rzeczywiście oddaje ten prawdziwy smak, czy żeby spróbować takiej prawdziwej norymberskiej, tak zwanej giętej, trzeba pojechać do Norymbergi?
1: Chciałem być dyplomatyczny, ale wydaje mi się, że szczerość ponad wszystko, zwłaszcza w takiej audycji. To, co kupujemy w naszych marketach, w naszych sklepach, koło norymberskich kiełbasek, tych malutkich na grubość palca tylko,
0: nie stało.
1: Nigdy nie leżało.
0: No dobrze, to w takim razie bardzo dobrze, że zachowujesz tutaj szczerość. O to nam chodzi przede wszystkim. Także Arkadiusz Zygmunt, jeden z najbardziej, z najszczerszych gości audycji City Break Europa, prawnik, przewodnik, pasjonat samodzielnej turystyki i miłośnik historii, był razem z nami. Dzięki, Arku, serdeczne, że byłeś z nami i za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich Państwa wybrać się do Norymbergi o każdej porze roku.
0: A my teraz na antenie zostawiamy Was z Sabriną Carpenter i utworem When Did You Get Hot? Słyszymy się po godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się.

0: Zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Po reklamie. Czwórka. Polskie.

0: Nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. To Thai Folk Say People Say na zegarach godzina 17.
1: Pogoda.
0: I mamy zmianę na prowadzeniu, jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce. Obecnie jest nim Rzeszów, 22 stopnie. Tymczasem w Świnoujściu lato chyba zapomniało o tym miejscu i tam się zrobiło nam dosyć jesiennie, zaledwie 12 kresek. No i patrzymy, co się dzieje w innych częściach Polski. Wszędzie właściwie możliwe opady deszczu. Grad także przewidywany okolice Poznania. Natomiast uważajcie wszyscy właściwie na to, co trzymacie na balkonach, no bo zagrzmieć może dziś w całej Polsce, a jak burza, to też trochę silniejszego wiatru, więc żeby wam tam nie posfruwały gazetki i inne rzeczy, które zostawiliście u siebie na zewnątrz. Czy przebijamy barierę 20 stopni? Tak, przebijamy dzisiaj barierę 20 stopni. W województwie dolnośląskim i lubuskim. Dużo chmur dzisiaj, także raczej błękitnego nieba za wiele nie zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o to, co czeka nas jutro, temperatura spadnie. Najcieplej będzie na południu, maksymalnie 19 stopni, a początek tygodnia może się zrobić nawet jeszcze trochę chłodniejszy. Także na falę upałów poczekamy sobie do przyszłego weekendu. No i w przyszły weekend witamy także astronomiczne lato.
1: Autopromocja.
2: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematu.
3: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
2: Gitary i jazzowe improwizacje.
3: Elektronika i eksperymenty.
2: Dwie wrażliwości, 2 punkty widzenia.
3: Ale jeden cel, pokazać wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
2: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20, tylko w czwórce.
3: Michał Daniluk
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: Sway Lee, Rich The Kid i utwór Don't Even Call. 8 minut po 17.
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: No i właśnie, są osoby, które panicznie boją się odbierania telefonów. Ja może nie należę szczególnie jakoś do tej grupy, ale też raczej jestem tekściarzem, wolę pisać. Nie wiem, jak to u was wygląda, możecie się podzielić takimi doświadczeniami, ale możecie się podzielić przede wszystkim doświadczeniami z Norymbergi, jeśli ktoś z was odwiedził to miasto. Frankonia, jak nam podkreślał w pierwszej godzinie Arkadiusz, no niby administracyjnie w Bawarii drugie największe miasto, no ale Norymberga, tak zrozumiałem z tego, co mówił Arek, trochę nam tutaj rywalizuje z Monachium, czyli stolicą Bawarii. W drugiej godzinie pozostajemy w mieście Bratwursta, mieście Pałacu Sprawiedliwości i świetnych muzeów. Muzeum Historii Niemieckiego Kolejnictwa, ale także zabawek. Tu się odbywają w ogóle co roku targi zabawek uznawane za największe na świecie. Dziesiątki tysięcy odwiedzających przedstawiciele ze stu kilkudziesięciu krajów. W lutym zazwyczaj się to odbywa. Już sprawdziłem sobie 2027 i pierwszy tydzień lutego. Także jeśli ktoś siedzi z was w tych tematach,

no to uderzajcie zimą do Norymbergi. Możecie dzwonić pod numer 226452100, a już za chwilę połączymy się z Karoliną Zadrożną, autorką bloga podróżniczego womenofpoland.pl i porozmawiamy sobie trochę o takich miejscach, w których można mieć naprawdę ładny widoczek na to miasto, gdzie warto sobie cyknąć fotkę, ale też o tych sprawach organizacyjnych, czyli jak się poruszać, jak się dostać do tego miasta i co ze sobą zabrać. Fani piłki nożnej znajdą tutaj na pewno też coś dla siebie. FC Nürnberg, taki klub mamy w mieście, no i najbliższe spotkanie na świetnym obiekcie swoją drogą w Norymberdze. Stadion właściwie taki olimpijski, ponad 44 tysiące, taka jest pojemność. To jeśli by go przenieść do Polski, to to byłby trzeci największy obiekt piłkarski w naszym kraju. No i mecz na tym stadionie odbędzie się 18 lipca. Przyjeżdża drużyna Waldhof Mannheim, to będzie mecz towarzyski, ale wydaje mi się, że warto zobaczyć z bliska, tym bardziej, że trenerem klubu z Norymbergi jest obecnie, no prawie nasz człowiek, Mirosław Kloze. O Norymberdze będziemy rozmawiać w tej godzinie. Justyna Majchrzak, Krzysztof Sagan, Jędrzej Rosiewicz. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji City Break Europa. No ja tutaj tak piłkarsko trochę poleciałem. No i słuchajcie, jutro grają Niemcy. O godzinie 19 zmierzą się, to będzie potężne spotkanie, zmierzą się z Curaçao. Curaçao, należący do Królestwa Niderlandów, tam mieszka tyle osób, co w Gliwicach, nawet trochę mniej, więc to na pewno będzie bardzo ciekawe, egzotyczne spotkanie. Ja ten mecz na stówę będę oglądał, a jak to u was będzie, możecie do nas dzwonić. Zostańcie razem z nami, z czwórką, Polskim Radiem.

0: Wagon z Bobasami to Ayla i Baby Wagon, 16 minut po 17.
1: To jest audycja City Break Europa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz kontynuujemy naszą wycieczkę po Norymberdze, czyli takie południowo-centralne Niemcy, no bardziej na południe, dobra, już trochę przesadziłem z tym centrum. Natomiast w tej godzinie naszą tym razem przewodniczką będzie Karolina Zadrożna, autorka bloga podróżniczego womenofpoland.pl. Witaj, Karolino.
2: Cześć wszystkim.
0: Karolina jest także współautorką przewodników i książek o Niemczech. Między innymi ma na swoim koncie taką pozycję jak Monachium i Bawaria. No to Karolino, zacznijmy może od takich stereotypów też. Jaki jest stereotyp Norymbergi i czy jest jakiś element w Norymberdze, z którego śmieją się mieszkańcy innych niemieckich miast?
2: Znaczy, ja kiedyś spotkałam się, będąc jeszcze w Monachium, spotkałam się kiedyś z taką opinią właśnie od pewnego Niemca, który stwierdził, że on nie podróżuje dalej niż do Norymbergi, bo już go tam nie rozumieją, tak? Dlatego, że przyjęło się mówić, że po prostu Norymberga tutaj mówi, oni twierdzą, że to są tutaj już troszeczkę inny, że to są po prostu tutaj inna tutaj naród, który też wynika, znaczy może nie naród, ale też chodzi o to, że takich po prostu zaszłości historycznych to wynika, bo to jest dawny region Frankonii, więc tutaj często ci mieszkańcy nazywają się właśnie Frankończykami, tak? I dlatego tutaj też mówi się, że oni mają swój dialekt, dlatego jak ktoś na przykład mówi tym takim bawarskim językiem, no to wówczas wtedy może być problem, żeby się dogadać w Norymberdze.
0: No to dobrze, to w takim razie rozwiązałaś tutaj parę kwestii związanych z tymi stereotypami. Natomiast my w pierwszej godzinie z Arkadiuszem Zygmuntem rozmawialiśmy trochę o atrakcjach i tutaj padły te klasyki, czyli właśnie Pałac Sprawiedliwości, Deutsche Bahn Museum, czyli historia niemieckiego kolejnictwa. Natomiast co byś ty jeszcze dopisała do tej listy? Pałac Sprawiedliwości, Muzeum, historia niemieckiego kolejnictwa i było także Muzeum Kiełbaski. Jakie jeszcze atrakcje tutaj powinny się znaleźć na naszej liście, jeśli wybieramy się do Norymbergi?
2: Ja uważam, że przede wszystkim trzeba tutaj dodać do tego całe tutaj centrum miasta Norymbergi, odwiedzić też na przykład kościół świętego Wawrzyńca, w którym możemy zobaczyć też dzieła znanego tutaj rzeźbiarza, Wita Stwosza, który także ma u nas w Polsce, można przecież podziwiać.
0: Kościół Mariacki, tak jest.
2: Tak, w Kościele Mariackim chociażby, więc tutaj w Norymberdze też on jest, on się właśnie urodził w tej Norymberdze. Ponadto też warto zobaczyć Szpital Świętego Ducha, przepiękny budynek, który można podziwiać także tutaj w centrum miasta, a ponadto też słynny kościół Najświętszej Marii Panny, taka mini, można by powiedzieć, że mini katedra norymberska, choć tak naprawdę katedrą nie jest, ale że jest to taki główny i centralny kościół w Norymberdze, to też się przyjęło właśnie tutaj o tym mówić, więc można tutaj też powiedzieć, że Norymberga kościołami stoi, bo jest ich bardzo dużo i naprawdę jest w nich, co, można w nich naprawdę wiele ciekawych rzeczy zobaczyć.
0: Karolino, a jeśli chodzi już nie tyle o miejsca, co o wydarzenia, festiwale, ja tutaj już mówiłem kilka chwil temu, że w Norymberdze odbywają się uznawane za najważniejsze

największe na świecie targi zabawek, 2027 luty, to jest ta data, to kiedy warto właśnie przyjechać, przylecieć do tego miasta, kiedy

0: o takim brzmieniu rock'n'rollowym, bo przecież jest też słynny Rock Am Ring i to jest w ogóle festiwal bliźniaczy. I są ci sami artyści, występują właśnie prawie ci sami artyści w Norymberdze i niektórzy mówią, że nawet ten festiwal w Norymberdze jest troszeczkę lepszy, bo dlatego, że Rock Am Ring to jest taki festiwal, gdzie tam właściwie trzeba spać w namiotach, bo on tak jest trochę na takim jakimś dużym polu organizowany, a ten Rock Im Park w Norymberdze, no to tam można zawsze w jakimś hotelu się zatrzymać, także też sporo się dzieje i też jest bardzo wtedy dużo ludzi, albo przyjechać w okresie jarmarków bożonarodzeniowych, czyli właśnie w tym okresie takim adwentowym, kiedy się zaczynają te niemieckie jarmarki, no to wtedy też na pewno będzie gęsto, ale też pięknie, bo wiadomo, że Norymberga no to słynie z tego tutaj jarmarku bożonarodzeniowego, czyli jak widać, praktycznie o każdej porze roku znajdzie się coś ciekawego.
1: To właściwie dla wszystkich to miasto się okazuje, tutaj otwiera ręce, no bo to i muzyka, i kiełbaska, i kolejnictwo, i zabawki, i wszystko właściwie, i historia przede wszystkim. Także coraz bardziej ja się przynajmniej czuję zachęcony. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Karolina Zadrożna, autorka bloga podróżniczego Women of Poland, opowiada o Norymberdze. Za chwilę wracamy do tego miasta. Będzie o tym, jak się do tego miasta dostać. Będzie też o tym, jak się po nim poruszać. No i co warto ze sobą zabrać. Czy to jest właśnie tamtejsza kiełbaska, a może coś zupełnie innego? Zostańcie razem z nami.

0: Disgusting Sisters i utwór Weirdo Magnet na naszej antenie właśnie wybrzmiał.
1: City Break Europa w czwórce.
0: A teraz wybrzmi temat zamku w Norymberdze, bo to jest miasto bohater audycji City Break Europa. Razem z nami jest Karolina Zadrożna, autorka bloga podróżniczego Women of Poland. Karolino, no bo tutaj zabrakło nam na tej liście jednak ważnego elementu, czyli tego zamku, z którego, jak widzę po zdjęciach w internecie, rozpościera się całkiem niezły widoczek.
2: Rzeczywiście, bo po prostu w Norymberdze jest tyle tych miejsc do zobaczenia, gdzie po prostu mi to już też wyleciało tutaj dosłownie z głowy. A to jest przecież bardzo ważny zamek, bo jakby na to nie patrzeć, przecież Norymberga była jednym z najważniejszych miast w Europie, nie tylko w ogóle w Niemczech, ale w Europie, w całym tutaj okresie tego średniowiecza. I tam przecież przebywali cesarze, tutaj też Rzeszy, przecież to też była taka nieoficjalna stolica tutaj całego cesarstwa. I przecież w tym zamku były też przechowywane

0: właśnie insygnia cesarskie, także jest to naprawdę też niesamowite miejsce, a oprócz tego, tak jak właśnie wspomniałeś, z zamku rozpościera się fantastyczna panorama miasta, także nawet jeśli ktoś nie ma ochoty wchodzić do środka, to warto po prostu nawet przespacerować się na sam dziedziniec tego zamku. A jeszcze warto dodać, że obok zamku znajduje się przecież też dom słynnego Albrechta Dürera, słynnego tutaj właśnie artystę niemieckiego, którego także Niemcy są z niego bardzo przecież dumni, bo przecież jego dzieła można podziwiać teraz w największych tutaj muzeach w Wiedniu czy chociażby w Monachium.
1: Wybitny artysta niemieckiego renesansu. Wspomniałaś o tym, że to miejsce jego narodzin znajduje się tuż obok zamku, no ale pytanie jest w takim razie, jak z innymi tymi atrakcjami, czyli muzeami? No i dlatego stąd się nasuwa moje pytanie o to, czy Norymberga to jest miasto, które można zwiedzić na piechotę?
0: Tak, raczej tak, bo dlatego, że akurat te największe atrakcje, one się wszystkie znajdują tutaj w centrum, więc jak najbardziej można po prostu zwiedzić na piechotę. A gdyby na przykład tak się zdarzyło, że ktoś miałby hotel nieco dalej od centrum, to już tutaj też spieszę z dobrą informacją, po Norymberdze jeździ metro. I są to w ogóle też 4 linie metra i co ciekawe, jest to metro zautomatyzowane, czyli nie ma maszynisty, więc jak najbardziej fajnie się też takim metrem przejechać.
1: Naprawdę? Bo ja wiem, że to jest najmłodszy system metra w Niemczech, ale o tej automatyzacji to nie słyszałem. I jak to działa w praktyce? Jeździłaś takim wagonikiem sobie norymberskiego metra?
0: Tak, jechałam i po prostu to, macie takie uczucie, że się wsiada do takiego metra trochę widmo, prawda? No bo jak na przykład się tak trafi, że się jedzie o jakiejś późniejszej godzinie, to można być samemu w takim metrze, prawda? Nikogo nie ma, nawet maszynist.
1: No to ciekawostka, to jest naprawdę ciekawe. Rozwój technologii dynamiczny, pytanie, czy takie rozwiązania pojawią się także u nas w Polsce? My to raczej mamy problem z dobudowaniem kolejnych nitek linii naszego warszawskiego metra, a co dopiero autonomia? Poczekamy, zobaczymy. To w takim razie jeszcze kwestie ekonomiczne. Ile kosztuje bilet na komunikację miejską w Norymberdze?
0: O, tutaj to akurat się aż tak dobrze nie przygotowałam. W tym momencie nie jestem w stanie tego powiedzieć, ile on dokładnie kosztuje, ale nie są to jeszcze aż tak tutaj duże pieniądze, więc akurat tam w Norymberdze to jeszcze naprawdę można sobie pojeździć. Jeżeli się nie mylę, to będzie to gdzieś, tak podejrzewam, bo zazwyczaj takie pojedyncze bilety to tak gdzieś kosztują w granicach od 3 do 5 euro.
1: Okej, no to też jest cena w miarę w porządku. No u nas to Kraków, tam to co się dzieje, jeśli chodzi o ceny na komunikację, to jest jakiś dramat. W Warszawie nie jest jeszcze aż tak źle, jest naprawdę całkiem nieźle. To skoro jeszcze jesteśmy przy temacie pieniędzy, czy Norymberga jest droga w porównaniu z innymi miastami Niemiec?
0: Raczej nie. Nie wydaje mi się, że była tutaj aż tak droga. Tam wciąż jeszcze jest tak, że ponieważ to nie jest aż takie to duże miasto, więc nawet te ceny tych mieszkań też są jeszcze w miarę atrakcyjne, aczkolwiek no wiadomo, to też wszystko zależy dokładnie od lokalizacji i od tam miejsca, bo wiadomo, im bliżej centrum, tym drożej, im dalej to jest troszeczkę lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o restauracje, no to wydaje mi się, że tam też ceny są w miarę przystępne. Ciągle też gdzieś można zjeść jakiś tutaj obiad poniżej 20 euro. A jeżeli ktoś po prostu chce jeszcze bardziej zaoszczędzić, a przy okazji spróbować też lokalnej kuchni, no to wiadomo, można pójść na tą kiełbaskę. Kiełbaski się zaczynają. Podejrzewam, że takie zwykłe w bułce to już nawet od 3 euro, jeżeli się nie mylę tutaj. A jak nie, no to tak gdzieś od 4, żeby nie było.
1: Karolina Zadrożna, autorka bloga podróżniczego womenofpoland.pl jest razem z nami. Za chwilę do was wracamy. I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a scene.

0: Europa w czwórce.
1: Ordnung muss sein. Karolina Zadrożna, autorka bloga podróżniczego womenofpoland.pl, jest razem z nami. Karolino, czy mieszkańcy Norymbergi biorą sobie to słynne powiedzenie do serca? Czy Norymberga jest czystym miastem?
2: Tak, raczej skłaniałabym się ku temu, że w Norymberdze jest czysto, przynajmniej takie są moje doświadczenia z mojego ostatniego pobytu, a byłam przecież tam też całkiem niedawno, bo ja do Norymbergi mam tylko 2,5 godziny jazdy samochodem.
1: No i pewnie autostradą tam dojeżdżasz, bo tam sieć jest tak rozwinięta, że ho, ho.
2: Tak, dokładnie. Właśnie tutaj o tyle to jest na plus, że rzeczywiście można szybciutko dojechać, że czasami na przykład pokazuje, że wiadomo, jest tam 300-350 kilometrów, a tą odległość można naprawdę w miarę tutaj szybciutko zrobić.
1: No do Norymbergi mogą dojechać także dosyć, no w miarę szybko mieszkańcy Dolnego Śląska, no bo tam A4 jednak i A18 mamy do granicy polsko-niemieckiej. To tutaj sobie sprawdzam, że mieszkańcy przede wszystkim Jeleniej Góry i Wałbrzycha w 5 godzin są w stanie to zrobić, dojazd samochodem. Natomiast jak w ogóle dostać się innym sposobem do Norymbergi? Na przykład jak ktoś by wolał wybrać pociąg?
2: No można jechać też rzeczywiście pociągiem, aczkolwiek tutaj ja też nie do końca polecam tą jazdę pociągiem ze względu na to, że to po prostu trwa długo, a też dosyć dużo kosztuje, bo sama ostatnio też nawet sprawdzałam takie ceny, jakby to w ogóle wyglądało, ale to ani godzinowo, ani cenowo nie wychodzi dobrze, dlatego ja zawsze tutaj akurat jestem fanką latania z samolotem, ale niestety, bo kiedyś były w ogóle bezpośrednie połączenia do Norymbergi z Krakowa i je zlikwidowali, co ja w ogóle uważam, że to jest skandal, bo przecież to Norymberga i Kraków to są miasta partnerskie i tu powinno być jakieś w ogóle połączenie, przynajmniej pomiędzy tymi miastami, a teraz jest tak, że Norymberga nie ma tutaj właśnie żadnego połączenia lotniczego z Polską, co jest w ogóle, uważam, że dla nas jest też wielką tutaj stratą, bo nawet jak rozmawialiśmy, no przecież jest to super miasto, jest duże rzeczy do roboty, mnóstwo wydarzeń, a jeszcze przecież okolica jest przepiękna, to najbliższa wokół Norymbergi, tam też jest co robić, więc śmiało można do Norymbergi jechać na dłużej niż na jeden dzień.
1: No tam spore zawirowania teraz w dawnej stolicy Polski w Krakowie, to może nowy prezydent, tutaj apelujemy, proszę się postarać o loty bezpośrednie, przywrócić loty bezpośrednie z Krakowa do Norymbergi i w drugą stronę. Skoro już tutaj powiedziałaś o tym, że w okolicach jest też co robić, to gdzie w takim razie, jeśli ktoś okazałoby się ma trochę więcej czasu, zobaczył w Norymberdze najważniejsze rzeczy, to co w okolicy powinien w takim razie zobaczyć jeszcze?
2: Można się na przykład wybrać do Bambergu albo do Rotenburga ob der Tauber. To są przepiękne tutaj miasteczka, bardzo znane. Jest też Bayreuth, przepiękne miasto Wagnera tym razem. Także tutaj są też takie przepiękne miasteczka. A jeżeli ktoś szuka wytchnienia, to można się też wybrać do Frankonii Szwajcarskiej, więc nie tylko mamy tutaj szwajcarską Saksonię, ale jest też jeszcze właśnie Frankonia i tutaj takie są podobne klimaty jak na naszej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czyli właśnie takie skałki, dużo zieleni, są też baseny naturalne wydrążone właśnie w skałach, naprawdę przepiękne rejony i co ciekawe, tutaj można w ogóle do tych wszystkich miejsc, co teraz wymieniłam, to z Norymbergi można dojechać tutaj komunikacją właśnie publiczną, bo ja mam też w ogóle bardzo dobrych znajomych w Norymberdze, pozdrawiam, jeśli mnie tutaj dzisiaj słuchacie i wiem, że oni właśnie do tych wszystkich miejsc też sobie bez problemu dojeżdżają właśnie pociągami czy innymi autobusami, także wszystko to można tutaj fajnie zrobić i połączyć.
1: Karolino, to w takim razie

0: Załóżmy, że kończy nam się wycieczka Norymberga i okolice, widzieliśmy już wszystko, wracamy do Polski. Co polecasz ze sobą zabrać?
1: Wygodne buty, to na pewno. Wygodne buty, bo będzie bardzo dużo chodzenia.
0: A w drugą stronę, jakbyśmy wracali już do naszego tutaj kraju, do Polski, to co?
1: A jak będziemy wracać, to polecam zabrać pierniki norymberskie, żeby chociaż porównać, które są lepsze, czy nasze, czy te z Niemiec.
0: Pierniki norymberskie, no to jest szok, że my w ogóle jeszcze tutaj zapomnieliśmy o najsłodszych ciekawostkach norymberskich. Pierniki, a czym one się różnią? Czym się może charakteryzują w ten sposób?
1: To znaczy, z tego co tutaj wiem, to one zawierają bardzo dużo migdałów i mają tak też bardzo dużo tej takiej przyprawy korzennej i wypieka się je na takich właśnie cienkich waflach. I oprócz tego mogą być też lukrowane i pokryte czekoladą, ale w sumie my nasze też właśnie tak tutaj też tak skrapiamy takimi dodatkami, prawda? I w ogóle tutaj ta tradycja pieczenia tych pierników, to ona jest też w Niemczech dosyć popularna, bo to nie tylko w Norymberdze są te pierniki, ale też się robi właśnie w Aachen, w Aquisgrani i też w Saksonii właśnie się wypieka takie pierniki, więc można powiedzieć, czy są takie w Niemczech trzy szkoły, a ta z Norymbergi jest uważana za najlepszą.
0: No to ja już się czuję. Jeszcze tymi piernikami to naprawdę mnie zachęciłaś do odwiedzenia tego miasta. Po tym, co mówił Arek i po tym, co powiedziałaś ty, ja zapisuję sobie Norymbergę bardzo wysoko na liście miejsc do odwiedzenia. Na koniec jeszcze, Karolino, powiedz proszę o tym, czy Norymberga i sam region w ogóle, wszystko to dookoła tego miasta zostało już odkryte przez turystów? Czy tam latem przewalają się masy osób przyjezdnych, czy raczej jest jeszcze dosyć kameralnie, dosyć spokojnie i nie trzeba się będzie przeciskać, jeśli chodzi o te największe atrakcje?
1: To zależy gdzie. W Norymberdze, jeżeli nie ma żadnych takich wydarzeń kulturalnych, to raczej bym powiedziała, że jest spokojnie. Jeżeli przyjedziemy w okresie jarmarku bożonarodzeniowego, to niestety będzie bardzo gęsto i bardzo tłoczno. Tak samo jeżeli będziemy akurat w okresie tego festiwalu Rocking Park. Natomiast jeżeli chodzi o te takie okolice Rotenburg i Bamberg, no to to są dosyć popularne miasteczka, gdzie też jest dużo turystów. Troszeczkę mniej będzie w tym Bayreuth i bardzo można też fajnie właśnie wypocząć w tej frankonii szwajcarskiej. Tam jest naprawdę jeszcze w miarę tak przyjemnie. To nie jest jeszcze aż tak dobrze odkryty region, a naprawdę uważam, że jest to jedno z piękniejszych przyrodniczych takich miejsc w Niemczech, gdzie naprawdę z wielką przyjemnością się tam też muszę niebawem znowu wybrać.
0: Karolina Zadrożna, autorka bloga podróżniczego womenofpoland.pl, była razem z nami. Dziękujemy ci serdecznie, Karolino, za zachęcenie nas. Mnie zachęciłaś na pewno, może naszych słuchaczy, mam nadzieję, że też. No i życzymy ci wszystkiego dobrego, udanej soboty.
1: Dziękuję bardzo i ja pozdrawiam z Niemiec, z Bad Homburga, nieopodal Frankfurt nad Menem.
0: Heartworms i Madcatch teraz na antenie czwórki. 22 minuty pozostały do godziny 18:00.

De La Soul i utwór Me, Myself and I za kwadrans, godzina 18. Mundial, proszę Państwa, Mundial trwa dziś o 21:00, Katar kontra Szwajcaria. No i ja się boję, że tam może coś zamotać łysy.

z FIFA, no bo łysy z FIFA, Gianni Infantino, mieszkający na co dzień w Katarze. Dzieci chodziły tam, pewnie nadal chodzą do szkół, także trzeba będzie ten Katar jakoś tam trochę popchnąć. Natomiast jutro, tak jak mówiłem, o godzinie 19 Niemcy kontra Curaçao. I teraz wyobraźcie sobie to. Norymberga, która liczy 500 000 mieszkańców, Curaçao, które liczy 158 tysięcy mieszkańców. I takie malutkie Curaçao, wchodzące w skład Królestwa Niderlandów, będzie musiało się zmierzyć z potężną niemiecką siłą. Ja obstawiam, że będzie 8-1 dla Niemców. Gdzieś tam pewnie zostanie uśpiona ich czujność i pod koniec spotkania Curaçao strzeli tego jednego gola, ale to będzie wtedy pewnie hit, to będzie szok, to będzie taka radość przecież jak w drużynie San Marino. Przecież kiedy oni trafiają do siatki, no to tam jest jedno wielkie święto. Oglądamy Mundial, trzymamy kciuki za tych najsłabszych, przynajmniej ja tak robię. No a teraz na naszej antenie PGR i kontrola obrażeń.

0: lecą. Narwany wóz za góry przeciągnie, znawca, ale się zajmę rzeczą.
1: Audycja City Break Europa powoli dobiega końca. No i co? To oznacza, że po godzinie 18 zrobi się muzycznie. Panowie od sprzężenia zwrotnego. Michał Daniluk, Adam Smolarek, witam państwa.
2: Cześć.
3: Hej.
1: Oglądacie Mundial?
3: Nie.
1: Adam, wiedziałem. Michał, ty oglądasz na stówę.
2: No ale o nocnych meczach raczej zapominam.
1: No ja
2: dopiero
1: to
2: rano sobie przypominam, że się wydarzyły, obejrzę jakiś skrót i w ten sposób śledzę te mecze, które są przynajmniej w naszej strefie czasowej o nieludzkich porach, ale te wieczorne, no to przynajmniej jedno oko zawsze zerka na to, co się dzieje na amerykańskich, meksykańskich i kanadyjskich murawach.
1: Był ten taki filmik w internecie, latał, jak to wygląda, kiedy przylatują piłkarze do Stanów Zjednoczonych, to wiecie, tam wszystko przetrzepa. Tutaj gdzieś tam buty zdejmować, Kevin De Bruyne, ci wszyscy piłkarze przelatujecie do Meksyku, a tam na płycie lotniska grają na tych gitarach sombrero, wiecie. Zupełnie inna kultura.
3: Tak jak być powinno, jak sądzę.
2: Nasi piłkarze na szczęście nie będą przeszukiwani, mają to szczęście.
1: Może specjalnie właśnie to zrobić.
3: Specjalne względy.
1: Specjalne względy. Panowie, co po 18?
3: Po 18 muzyka. Gramy to, co nam w ostatnich czasach siedzi w słuchawkach. Przede wszystkim trochę będzie doświadczeń koncertowych, będą nowości wydawnictwa. To z pewnością, ale najważniejsze jest to, co po 19. Po 19 rozmowa z Opus Elephantum Collective na temat wydarzenia Summer, które odbywa się za 2 tygodnie tutaj w Warszawie. No i w sumie wszyscy z line-upu się pojawią. 4 osoby różne, zupełnie z różnych składów. Każdy coś opowie o tym, jak to jest grać, jak to jest zaczynać, jak to jest kończyć również też.
1: No to niech nam się w końcu ten summer zrobi, bo to tak pogodowo się na razie, wiecie, powoli rozwija.
3: Teraz, gdy szedłem, było całkiem ładnie.
2: A na szczegóły pogodowe o 18 równo zapraszamy.
1: Zapraszam.

0: Michał Daniluk i Adam Smolarek już po godzinie 18 jest sprzężenie zwrotne. Tymczasem ja się z wami żegnam. Justyna Majchrzak, Krzysztof Sagan, Jędrzej Rosiewicz. Kiedy my się słyszymy? Jutro punkt 12 to będzie audycja sportowa. No i zostawiam was z utworem Middle of the Elephant. To się akurat tak tematycznie nam zrobiło. Coś mi przypomina początek tego utworu, ale sobie nie przypomnę. Jakiś utwór z FIFA.
1: Wiesz, kiedy się przypomni?
2: ASAP Rocky pewnie.
1: I jak będziesz wracać do domu, to wtedy ci się
0: przypomni. Wtedy się zapali ta lampka. FIFA 09, najlepszy soundtrack ever. Nie handlujcie z tym. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo.

0: Myślicie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: There's the fire. 1-0.

0: Jest 18.
1: Pogoda.
0: Najcieplej teraz jest w Tarnowie, tam 22 stopnie, a najchłodniej w Mikołajkach, tam tylko 13 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami i silnym deszczem dotyczą całej północnej i całej zachodniej Polski, ale przelotnie może popadać właściwie wszędzie. W nocy za to będzie też pochmurnie i też deszczowo, a w pierwszej części nocy nawet burzowo, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam miejscami będzie 13 stopni powyżej zera. Jutro pogoda znacząco się nie zmieni. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 13 stopni, 14 na północnym wschodzie, około 17 będzie w centrum, do 19 miejscami, tam najcieplej, na południu kraju.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckim

0: żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Michał Daniluk,
1: Adam Smolarek
2: i Krzysztof Sagan.
3: Zapraszamy na sprzężenie zwrotne w czwórce.
2: Będziemy z wami do godziny 20 i zaprezentujemy to, co ostatnio nam wpadło w ucho, jeżeli chodzi o muzyczne odkrycia. O to, co naszym zdaniem jest warte przesłuchania, nie tylko za sprawą jakiegoś singla czy fajnego motywu, ale też będziemy polecać całe albumy.
1: Jak najbardziej. Zresztą chyba jak co tydzień możemy tak powiedzieć. Tak samo jeśli ktoś włączył nas akurat pierwszy raz, może być trochę zaskoczony, ale będzie eklektycznie. Może tak to powiem. Będziemy się bawić, będziemy grali oberki dzisiaj nawet, także możecie być odrobinkę zaskoczeni, ale myślę, że będziemy się razem dobrze przy tym bawić. Ale od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od Turnstile? Nie, tak naprawdę to nie, to było Traumhouse. Turnstile skojarzyło mi się za sprawą tego bardzo melodyjnego, melodii hardkorowego wokalu, tego jaka była dynamika tego kawałka, ale nie, tym razem nie Ameryka, tym razem Niderlandy i nowość w Peloton Records, albo inaczej między innymi w Peloton Records. To dlatego, że oni, jak sami stwierdzili, dołączyli do koalicji różnych wydawnictw, które wydadzą najnowszy album Traumhouse właśnie. On się ukaże 9 października, a to był pierwszy singiel. Także tak sobie zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Po 19 zajrzą do nas goście z Opus Elephantum. A co przed nami?
2: A przed nami Modern Woman to zespół. Już teraz zespół, na froncie którego stoi autorka tekstów Sophie Harris. Tak podkreślam, że to grupa, bo korzenie są takie, że Sophie Harris wyszła z inicjatywą. Ona tworzyła te kompozycje i dlatego też w sumie taka nazwa grupy Modern Woman, bo ona jest tą liderką. Taka droga bardzo szczęśliwa od kameralnego projektu do pełnego zespołu. Sophie Harris sama pytana o to, co jest najważniejsze w tej muzyce grupy Modern Woman, opowiada, że bardzo ważne są sprzeczności. Delikatność, szorstkość, głośność, cisza, chaotyczność, ale też dopracowanie. Moim zdaniem bardzo dobrze to słychać w tym tytułowym utworze. Tytułowym utworze z albumu Johnny's Dream World. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to te sprawne kontrasty dynamiczne.

0: czeska Hoop z albumu Long Way Home. We've Overdrink. Akustyczny utwór, on opiera się na stonowanym wokalu, co słyszeliśmy. Na początku było też banjo, następnie takiego ciepłego brzmienia dodały instrumenty dęte. Utwór o niełatwej tematyce, bo jest o niszczycielskim wpływie alkoholu i jest takim pewnym apelem, że na te rzeczy trzeba uważać, bo to bardzo niszczy relacje. Płyta Long Way Home, jak wspomniałem, ona została wydana na początku maja. Jest bardzo ważnym momentem w karierze Jeski Hoop, ponieważ ona po raz pierwszy tutaj podjęła się roli producentki. Utwór ten, jak i inne kompozycje z wydawnictwa powstawały podczas jej podróży kamperem po Wielkiej Brytanii, później zostały nagrane w Manchesterze.
1: Rola producentki to jest rzecz bardzo istotna, dlatego że, no wiesz jak to jest, można napisać piosenkę, ale nieraz z tym producentem ją się tak kształtuje, ją się tak przekształca, no dużo się zmienia w tej piosence. O tym się też mówi w przypadku na przykład Kate Bush, nie? Że to nie jest tylko wokalistka, tylko muzyczka, nie, no to jest, znaczy gdyby to było mało. Ona jest również producentką i to od niej zależało brzmienie jej albumów, także to jest bardzo istotne. Tak samo jest w przypadku artystki następnej, Earth-Eater, która, no tak, i pisze dla siebie, dla innych, ale też produkuje swoje utwory, współprodukuje, może bardziej tak. Ona w tym roku opublikuje nową płytę, Heavenly Body, I'm the Bottle, You're the Message. No i tak, mamy już kilka singli, ale bardzo, bardzo spodobał mi się ten najnowszy, taki trip-hopowy, bardzo dobrze zatem, że zaraz zagramy też coś, no można powiedzieć, trochę trip-hopowego. Earth-Eater, która została mamą nie tak dawno i, no cóż, Bad for Lashes pisała taką płytę, Earth-Eater napisała taką płytę. Warto posłuchać różnych głosów, ale w tym przypadku chyba chodzi o to, że jest pięknie. Także odchodzimy od tego, że chwilę temu słyszeliśmy rzeczy złe i jednak to ostrzeżenie przed tym, co możemy nas ściągnąć alkohol. W tym przypadku mamy pozytywy. Nawet jeśli niektóre rzeczy, czy na przykład świat, są trochę straszne, to zawsze warto widzieć tę stronę pozytywną. O tym opowiada nam Earth-Eater. A wy słuchacie czwórki, to audycja Sprzężenie Zwrotne. I zagrajmy teraz najnowszy kawałek Crown Jewel od Earth-Eater.

0: groove alert, tak zwane, tej partii basowej nie można schować gdzieś pod spód. DJ Shadow, What Does Your Soul Look Like? Part 4 to kompozycja z albumu Introducing. Ciekawa gra słowem, zważając, że to debiut. Kompozycja zawiera oczywiście sample, tutaj m.in. Numbers od grupy Kraftwerk, również repertuar na przykład Flying Island czy The People's People, więc trochę oczywiście rzeczy zapożyczonych, ale jak najbardziej możemy powiedzieć, że to autorski pomysł na to, jak muzyka może brzmieć, a dokładniej jak ta dusza może brzmieć.
1: Absolutnie, no Introducing to jest w ogóle klasyczny album, jeśli chodzi o DJ Shadow. Myślę, że nawet nie ma co go więcej komentować, to dlatego, że kto ma go znać, ten już go na tym etapie, jak sądzę, zna. To trochę jak, wiesz, opowiadać od nowa o Nevermindzie, no w swoim gatunku oczywiście.
0: Po prostu trzeba posłuchać swojej duszy i wszystko się wyjaśni.
1: O, tak bardzo wzniośle, ale dobrze, dobrze, sprzężenie zwrotne bawi i uczy.
0: To nadal będzie wzniośle?
1: Nie
0: będziemy
1: wiem.
0: Się unosić. Teraz zaglądamy na ziemię, na ściółkę.
1: Tak, na ściółkę. DJ Grzyb. Znany być może w czwórce, ponieważ pojawił się już u Berta w Znanie Świadka Klubowego. Pojawił się, zdaje się, w Studio X w ogóle jeszcze. Na pewno pojawił się też w ubiegłym roku jako autor jednego z albumów tygodnia, czyli płyty Wschodnia Fala, wtedy pod pseudonimem Tamten. No i tamta płyta, jakkolwiek to nie brzmi, brzmiała bardziej disco, nową falą, takimi brzmieniami z Polski. Dużo było też nawiązań, a to do Bajmu, a to wiesz, do Lecha Janerki. Tym razem jednak DJ Grzyb wraca pod tymże pseudonimem, The Return of DJ Grzyb, to jest tytuł jego najnowszego albumu. Na nim pojawiają się świetni goście, czyli Milo Curtis na przykład, Marysia Osu, Nafta. No i tak, no i moje skojarzenia wędrują najbardziej do albumu Nafta and the Shamans, to dlatego, że tutaj też mamy brzmienia dubowe, ale i szamańskie, tak? Myślę, że to są najlepsze określenia. Dlatego też pozostaje nam już tylko posłuchać DJ Grzyba i kawałka Bachanalia z gościnnym udziałem wspomnianych właśnie Milo Curtisa i Marysi Osu. Cała płyta, oj, jest wspaniała, polecam wam jej posłuchać, a to jest nowość z Polski.

0: Zabawy i Swawole. Rok temu Grand Prix Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja. W tym roku natomiast premiera, koncert premierowy również podczas tego samego festiwalu. Premiera albumu Prymat to Tercet Imperial. Skład znany nam po części, choćby za sprawą tego, że no, po pierwsze tworzą go osoby obecne na scenie od lat, ale po drugie równolegle istnieje Oberkast Travel, który pokrywa się połową składu.
1: Tak, zgadza się. Mowa

0: Piotrze Zabrockim, mowa o Janie Młynarskim. To oni często pracują razem, nie tylko w tych projektach. W wielu tych zespołach można usłyszeć o nich. Lubią ze sobą pracować i mają takie wspólne zgranie i charakterystyczne. Brzmienie się zmienia, ale chyba taka technika, szczególnie grania tych utworów ludowych, no ona jest bardzo dobra i dobre są te interpretacje, nowe interpretacje takich utworów. Przed chwilą utwór Kałamarzyk. Zazdroszczę ci, że miałeś przyjemność słyszeć Tercet Imperial na żywo.
1: Oj, miałem, tak. Wybrałem się spontanicznie wtedy dosyć tutaj do studia imienia Witolda Lutosławskiego, bo tak, no, szczerze mówiąc, zapomniałem, że to był ten dzień. Myślałem, że to było później. Kolega mi przypomniał na ostatnią chwilę i się okazało, że zdążyłem. Ale może niech sami się wypowiedzą, jakie jest założenie tej grupy. To Jan Emil Młynarski.
2: Robiliśmy różne próby adaptacji muzyki, rytmiki i melodyki z Radomszczyzny, oberków, na instrumenty elektroniczne. Bo to nie jest wcale nic odkrywczego. W wielu krajach muzyka tradycyjna, czy jesteśmy w Afryce, czy jesteśmy na Kaukazie, czy jesteśmy na Bałkanach, jest uprawiana dalej, ale na innych instrumentach. Rewolucja w narzędziach nie zgładziła melodyki, tak jak to się stało u nas na polskiej wsi, że ta mistyczna melodyka i rytmika starodawna została razem z instrumentami wyparta przez muzykę biesiadną, potem i tak dalej, disco polo. No, to jest dłuższy temat, ale tak w telegraficznym skrócie. A myśmy po prostu podeszli do tego według takiej koncepcji, że to wszystko jest, że te melodie, które znamy dzięki różnym dokumentalistom wybitnym, możemy wziąć i teraz zastanowić się, co by było, gdyby. Na wsi cały czas te melodie funkcjonowały, tylko że jest nowe pokolenie, które już niespecjalnie chce grać na skrzypcach czy harmonii, tylko po prostu sobie kupuje w sklepie keyboard, najbardziej kolorowy, błyszczący, migający i gra to samo.
1: Jan Emil Młynarski i Anna Sztucka, oni byli gośćmi Bartka Czarkowskiego we wtorek teraz w poranku. Całość do odsłuchu na stronie Czwórki naturalnie. No i właśnie, padło trzecie nazwisko, Joanna Sztucka, bo nie tylko Piotr Zabrocki, nie tylko Jan Emil Młynarski, ale też wokalistka, której jeszcze nie słyszeliśmy w tym utworze, który za nami, czyli w Kałamarzyku. Tam śpiewali oni akurat wyjątkowo, ale to jednak ona jest tym głównym wokalem. No i jak sądzisz? No bo masz ten Oberkas Travel, no i masz Tercet Imperial. To są dwa różne wokale w ogóle, prawda?
0: Tak, tak. No ja jestem w teamie Tercetu Imperial. To jednak ta muzyka bardziej do mnie przemawia. Oczywiście tu i tu mamy polirytmiczny ogień, tu i tu dawne motywy ludowe. Tu i tu jest też to psychodeliczne uniesienie. No tak trzeba jednak powiedzieć o tej muzyce. Ja jako odbiorca, słuchając sobie, no po prostu odlatuję, bo to jest taka muzyka i tak fajnie zagrana. No w każdym razie to co? To się tworzy jakaś taka nowa, biało-czerwona muzyczna fala.
1: No zobaczymy.
0: Taki jest przynajmniej plan i bardzo kibicuję tutaj artystom tak zdolnym, którzy potrafią sobie, tak jak wspominał przed chwilą Janek, wysnuć w głowie jakiś scenariusz, który się nigdy nie wydarzył. Przesunąć kilka dekad i wyreżyserować gdzieś w swojej głowie, przełożyć to na instrumenty, to co by było, gdyby.
1: Tak, ja też mogę tutaj się mylić, ale bo przywołuję to z pamięci, ale cała ta historia, wiesz, zastanawiałem się, jak to jest, że, no nie ukrywajmy, mieszczuchy biorą się za muzykę ludową i mówią, zrobimy to inaczej, nowocześnie. I czy to jest w sumie w porządku? Ale tak, jak się okazuje, jak najbardziej, to dlatego, że panowie od lat współpracują z różnymi zespołami ludowymi. Zresztą tak samo Asia Sztucka, no to jest uczennica Marii Siwiec, która śpiewa w Oberkas Travel zresztą i ona już jest artystką w pełni ludową. Jest panią, która pojawiła się też na Nowej Tradycji w ubiegłym miesiącu i występowała przez chwilkę. Także no, wygląda na to, że mają te legitymacje. Mogą to robić. Ja tutaj nie muszę sygnalizować cnoty i po prostu zakazywać im, bo nie. To jest wszystko z miłą chęcią, we współpracy nawet z grupami ludowymi. Także, no nic, pozostaje nam się cieszyć i pozostaje nam też posłuchać jeszcze jednego kawałka Tercetu Imperial. To ty wybrałeś.
0: Tak, a ja wybrałem Oczepiny jeszcze, jako kolejny utwór. Polecamy jeszcze raz Prymat i Tercet Imperial.

0: Ubryk, tak będzie nazywać się wydawnictwo Ninja Episkopat, a to pierwsza zapowiedź The Bell of Shame, utwór nagrany wspólnie z filadelijskim duetem hip-hopowym Sharp Knell. I tu rola tych gości jest bardzo ciekawa, bo oni wcierają się w rolę dziennikarzy, którzy relacjonują historię uwięzionej zakonnicy. Mowa właśnie o Barbarze Ubryk, która w XIX wieku była więziona tak dosyć brutalnie przez zakonnicę. Z tego, co kojarzę, były to okolice Krakowa lub jakieś obrzeże Krakowa. Ciekawa w ogóle opowieść i fajna koncepcja. Nie mogę się doczekać kolejnych pomysłów Ninja Episkopat. W ogóle zaskoczyło mnie to spotkanie z rapowym światem i że zdecydowali się na taką prostą, skuteczną koncepcję, opowieść. Jestem, jednocześnie czuję, że może to w pewien sposób ograniczać te ich odjazdy instrumentalne. To oczywiście i tak usłyszymy na żywo. No ale jakie to będą nagrania w całości? Tego dowiemy się już 22 października, kiedy ukaże się wspomniany Ubryk.
1: Też pytanie w ogóle, jak będzie wyglądało wykonywanie tej muzyki na żywo. Czy Szarpne będą się pojawiać w Polsce?
0: Nie.
1: Dyskusyjne. No właśnie, zakładałem, że nie. Także jeśli ma być tylko odtworzony fragment, no to wiesz, pewnie Alex będzie miał przy sobie jakiś pad, na którym będzie odpalał te fragmenty wokalne i tyle, nie? Więc wtedy mogą sobie improwizować dowoli, byle tak wiedzieć, kiedy to włączyć, kiedy sobie to ustalić.
0: Nie chciałbym na nagraniach słyszeć energię tego zespołu, no bo przypomnijmy, no skład jest zacny. Patrycja Wybrańczyk na perkusji, na gitarze elektrycznej Krzysztof Hadrych i wspomniany Alex Klof na saksofonie i też wspomaga się elektroniką.
1: No tak, tak, tak. Także zobaczymy, jak będą brzmieli ostatecznie już. Chociaż, wiesz co, no, wydaje mi się, że wierzę w nich i też to wcale nie jest aż tak daleko, biorąc pod uwagę, że przecież wcześniej już też wokal się pojawiał u Ninja Episkopat.
0: A to prawda.
1: Ale kończymy teraz pierwszą godzinę brzmieniami z Irlandii. Udana debiutancka epka Incarnate od irlandzkiego Theatre. To jest zespół z Limerick, z tego samego miasta co The Cranberries, i oni ostatnio grali na The Great Escape w festiwalu w Brighton, który to no, był tam nasz znajomy wspólny, Adam Kipuszewski, i on podchodził do tego trochę sceptycznie. To jest zespół, który jest hype'owany obecnie, a w sumie wtedy miał jeden singiel na koncie. No więc było pytanie, czy oni naprawdę są tak dobrzy. I bardzo mi miło, że napisał do mnie, wiesz co, stary, miałeś rację. Faktycznie, to się nadaje, to brzmi dobrze. Także po przesłuchaniu tej epki ja myślę, że muszą jeszcze się trochę dotrzeć, że muszą jeszcze trochę odnaleźć swój styl, żeby napisać coś bardzo ciekawego, ale wydaje mi się, że będą fajnym, ciekawym zespołem Theatre z kawałkiem Messiah, a my gramy dla was do godziny 20 Opus Elephantum po godzinie 19.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan

0: Romquist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Hamid al-Sheri i Ayuna to kawałek z wydany w latach 80., wydany ponownie za to kilka lat temu już na 18. kompilacji z cyklu Habibi Funk. Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Nie wiem, czy wierzycie, ale w przyszłym tygodniu rozpocznie się lato. No w przyszłym? Może jeszcze za chwilkę. Dobra, za parę dni. Tak czy inaczej, no niestety pogoda w najbliższych dniach nie zapowiada się letnio. To dlatego, że w tym momencie nawet najwyższa temperatura to około 22-23 stopni, to daleko na południu. Na północy natomiast maksymalnie 13 stopni. I tak jest przeważnie. Tak też będzie w najbliższych dniach. Niestety do tego dojdą też burze i silne opady.

0: deszczu. W tym momencie, gdy spojrzymy na mapę Polski, to w zasadzie 2/3 kraju objęte jest ostrzeżeniem pierwszego stopnia właśnie przed takimi okolicznościami pogodowymi. Tak też będzie w najbliższych dniach. Jutro z pewnością również można spodziewać się silnych opadów deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy. To naprawdę dużo, także uważajcie, jeśli wybieracie się na jakieś szlaki, lepiej takie plany sobie odłożyć. To nie jest dobry moment. Od środy, a w zasadzie od nocy ze środy na czwartek, ponownie będzie cieplej, ponownie wróci do nas lato. 30 stopni jest zapowiadane, ale to dopiero druga połowa przyszłego tygodnia.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie. 4. Polskie Radio.

0: Runia ze swoją najnowszą propozycją to sprzężenie zwrotne w składzie niezmienionym.
1: Michał Danilu,
0: Krzysztof Sagan realizuje, a ja nazywam się Adam Smolarek.
2: To jest audycja Sprzężenie Zwrotne.
0: Cały czas z wami do godziny 20. Runia, która, no tak, wydała epkę jedną, a teraz będzie wydawała epkę drugą. 18 czerwca premiera.
1: Tak, było Woskich Złoto, teraz mamy singiel Twój Język, no o takich trudnych emocjach. O nich bardzo ładnie Runia i pisze, i śpiewa. Bardzo jest to ciekawe i moim zdaniem muzycznie jest to wysoka półka, jeżeli chodzi o takie piosenki, nazwijmy to piosenki. Jestem bardzo ciekawy też jej koncertu, gdzie już nie będzie występować solo, jak to było dotychczas, tylko jednak tym razem będą towarzyszyć jej też inni muzycy.
0: Tak, Tomek Pop, Maciek Pep, także tak są podpisani. Nie rozwijajmy tych nazwisk, bo najwyraźniej jest to tajemnica. Nie no, oczywiście doskonale ich obu znamy. Także, no cóż, będzie, jak sądzę, ciekawie. A dodajmy do tego, że tego dnia seta będzie grała Zuzia Zielińska, która będzie tego samego wieczoru gościnią w rozmowie przed koncertem z Zuzi tutaj w czwórce. Także pamiętam, że było tak, że Zuzia powiedziała, że będę musiała być wcześniej, bo potem jadę grać seta. No i już wiem gdzie.
1: Okej, ja już połączyłem wątki, skleiłem
0: tak, to. Skomplikowane.
1: Skomplikowana jest też pogoda i całe lato, które się zbliża. Opus Elephantum Summer. Pogoda jeszcze nie letnia, ale eventy już są letnie i co ma nam do zaproponowania ta wytwórnia niezależna? O tym będziemy rozmawiać w tej godzinie. Mamy czterech gości, cztery różne propozycje muzyczne.
0: Tak jest. Wszystkich poznacie już za moment, a ja liczę na to, że za dwa tygodnie, kiedy to wydarzenie się odbywa, to jednak faktycznie będzie już lato. Na to wskazują teraz prognozy. Ale przed nami, zanim jeszcze Opus Elephantum, przed nami New Dad, zespół ponownie. Kto by się spodziewał, z Irlandii, zespół grany przez nas już parokrotnie w Sprzężeniu Zwrotnym. Grupa, która wystąpiła na Primaverze w tym roku i to jest jeden z moich ulubionych koncertów. Ulubione będzie The Cure, ale oni są trochę poza klasyfikacją. Potem Giz, OK Lu i Exequo. No i chyba na trzecim miejscu właśnie New Dad. Świetne koncerty. Co prawda New Dad miało ten problem, że niestety, no cóż, dzień wcześniej nastąpiła nawałnica, nastąpiła duża awaria techniczna i w trakcie ich koncertu jeszcze były problemy. Mianowicie wysiadał prąd i miejscami zanikał wokal i zanikały instrumenty. Było to bardzo przykre, ale oni sobie z tym, jak sądzę, dobrze radzili, bo no cóż, widziałem i publiczność biła brawo do rytmu, coś wiesz, oni zaczęli łapać.
1: Trzeba sobie wyobrażać, tak, jakie tam dźwięki by się znalazły.
0: Wiesz co, inaczej. Oni na scenie prawdopodobnie nie słyszeli, że jest problem, bo w odsłuchach zwykle takie rzeczy jednak są cały czas, wiesz, no, słyszalne, nie? To po prostu na zewnątrz nie wychodzi. Tak czy inaczej, posłuchajmy jednego z największych przebojów New Dad, czyli kawałka Angel. W trakcie tej piosenki właśnie wysiadł pod koniec wokal, to z pewnością. New Dad w radiowej czwórce.

0: Na Opus Elephantum Summer warto być, to już 27 czerwca w Klubie Chmury w Warszawie. Zagra tam ostatni koncert Bałtyk, który jest z nami w czwórce. Cześć.
1: Cześć, dobrze
2: Hejka.
1: Tu być.
2: Dobrze cię widzieć po dłuższej przerwie zresztą, bo my już tutaj mieliśmy okazję się spotkać, ale tutaj w innym radiu również kiedyś, ale no teraz już ta sytuacja jest chyba najsmutniejsza, dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o Bałtyk sam, no bo to nie jest koniec twojego grania oczywiście.
1: Nie, to nie jest koniec. Został uruchomiony drugi projekt muzyczny, pierwsza płyta już wyszła. No ale to jest koniec Bałtyka. Nie, jakoś doszło do mnie, że chciałbym eksplorować trochę inną metodę ekspresji siebie, eksplorować inne tematy, trochę inne dźwięki. I też z uwagi, że to jest projekt, który ciągnie się tak długo, nie chcę się odwracać i patrzeć na siebie w liceum przez do końca swojego życia, więc bo jakby planuję robić rzeczy ile tylko mogę i chciałbym po prostu w momencie, kiedy to jest dobry moment, powiedzieć okej, zróbmy coś innego.
2: No tak, no w tym momencie odrzucasz cały, no brzydko mówiąc, bagaż trochę tej twórczości, nie? No bo wiadomo, jest jakiś tam szacunek do niej, prawda czasu, prawda etapu, ale jednak no dzisiaj prawdopodobnie jesteś w innym miejscu niż gdy pisałeś, nie wiem, którąkolwiek z pierwszych wydawnictw.
1: Tak, bez dwóch zdań.
0: W sensie, lepszym miejscu?
1: Na pewno w innym. Czy to można powiedzieć, czy lepsze, czy gorsze, to trzeba, mi się wydaje, mieć dobry osąd sytuacji wtedy i teraz, a w momencie, kiedy się w czymś jest, mi się wydaje, że dość ciężko się na to spojrzeć. Musi minąć trochę czasu, zanim się na to spojrzę. Dźwiękowo wydaje mi się, że jest dość podobnie, nawet tematowo też szczerze myślę, że jest dość podobnie. Nadal jestem jakby tą samą osobą, jednak inne rzeczy ze mną rezonują oraz inne frazy i inne, i czy to dźwiękowe, czy tekstowe, mają na mnie, wywierają na mnie inny ciężar i inny wpływ. I chciałbym honorować to i prezentować i grać też dla ludzi to, co jest dla mnie najgłębsze i najbardziej takie osobiste. Dlatego też na tym koncercie będę grać takie utwory, z których jestem bardzo dumny, patrząc je wstecz, które nadal ze mną rezonują i z których jakby performance da mi poczucie jakiegoś spełnienia artystycznego.
2: Trudny był wybór tych kawałków, no bo tak jak już zdążyliśmy powiedzieć, tych płyt, które wydałeś jako Bałtyk, jest kilka. No nie ze wszystkimi, nie zawsze rezonujesz, to jest normalne. No to dużo tego było? Mało tego było?
1: Szczerze, także jak o tym długo myślałem, to nie było tego dość mega dużo. Jakby wiadomo, z różnych rzeczy można być dumnym, na przykład coś może być dobrym dziełem sztuki dla kogoś innego,

0: i jakby jest dobrej jakości dziełem, jednak kiedy się na to patrzę wstecz, to oczywiście przez to, że to są rzeczy dość mocno autobiograficzne, życie się zmienia, zmienia się sytuacja, sytuacja, w jakiej jesteśmy, i przez tą też autobiografię niektóre rzeczy są bardzo ciężkie, żeby do nich wrócić. I nawet jeśli coś może z ludźmi rezonować, to dla mnie to może być zbyt duży ciężar, zbyt jakby problematycznym miejscu możemy to stawiać, że martwiłbym się, że to nie wyszłoby z tego za dobry koncert.
1: Okej, jeszcze mam pytanie co do tej muzycznej strony tego koncertu. Trochę więcej elektroniki, tak jak na dwóch poprzednich albumach, czy jednak ta gitara i śpiew to będzie motyw przewodni i jego i będzie najwięcej?
0: Plan jest taki, żeby zrobić koncert z gitarą i z podkładem i z wokalem. Będzie ze mną grała moja dobra przyjaciółka i jestem po prostu, zachęcam do posłuchania.
2: No dobrze, dobrze, to już za 2 tygodnie zatem w Klubie Chmury w Warszawie. To ostatnia sprawa na ten moment. Horse Club. Jak... Wydałeś już płytę, to wiemy. Jak tu się rysuje przyszłość? Będziesz grał ten materiał?
0: Zastanowię się. Na razie mam wrażenie, że jestem bardzo mocno w trybie pisania. I nie pisałem też tych utworów i aranżacji z myślą od razu, że to może powstać, jakby z tego może powstać dobry, ciekawy koncert. Jestem na to otwarty oczywiście, jednak uważam, że musiałbym się poważnie zastanowić, jak chciałbym zaaranżować te utwory, żeby zaprezentować je w sposób, z którego jestem zadowolony.
2: Okej, czyli ta kwestia jest otwarta. Zostajemy przy Bałtyku w tym momencie, bo Bałtyk wystąpi, przypomnijmy, na Opus Elephantum Summer. Posłuchamy kawałka It's Alright. Dzięki, Michał, że do nas wpadłeś.
0: Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.

0: Oj, Bałtyś, Bałtyś. It's All Right. To jest kawałek, który za nami, a teraz w studiu czwórki nie kto inny, Popek, Bartek Popkowski tutaj z nami, zespół Prochy.
1: Siemka, cześć wszystkim.
0: Siemka, cześć. Powiem ci, że widzieliśmy się w tym studiu kilka lat temu, gdy wydawaliście muzykę jako Prochy. No tak, no i w sumie gdzie was wywiało?
1: W wiele miejsc. Perkusista zwiedził całą Amerykę Południową w międzyczasie.
0: O, wow.
1: Tak.
0: Ja nie wiedziałem, że aż tak. Wiem, że jesteście rozstrzeleni w różnych miejscach kraju, to tak, ale że aż tak daleko, to nie wiedziałem.
1: Stany zwiedził wzdłuż i wszerz i całą Amerykę Południową w międzyczasie. Wow. Także no, w momentach, kiedy akurat był w Polsce, to spotykaliśmy się, graliśmy, coś tam próbowaliśmy robić wspólnie. No i dlatego nam też, no ale wiadomo, proza życia każdego z nas, dlatego teraz, po tych 3 latach bodajże, no, dopiero pierwszy koncert. No ale powiedzmy sobie szczerze, od samego początku to miał być bardziej projekt, bardziej to miało być kwestia, no cel był nagranie wspólnie materiału, został zrealizowany, a dopiero później myśleliśmy ewentualnie, fajnie by było zagrać coś.
0: No tak, no bo teraz, wiesz, pada pytanie, on już sobie trochę odleżał, ten materiał z albumu, ale ty w międzyczasie grałeś z zespołem Głód chociażby, tu można zapowiedzieć, ale jednak, no w przypadku zespołu Prochy, no to jest trochę wejście w buty debiutanta, nie? No bo ten materiał nie miał okazji wybrzmieć na żywo w pełni jeszcze.
1: Nie, to jest, w ogóle. To jest po 3 latach release party.
0: No właśnie, to jak wiesz, tak jak chwilę temu gadaliśmy z Michałem, czy masz poczucie, że to z wami cały czas, wiesz, rezonuje? Będziecie grali nowe rzeczy, będziecie trochę zmieniali te utwory? Jak to będzie?
1: Będzie fajnie.
0: Nie wątpię. No.
1: Generalnie staramy się odtworzyć tak jak na płycie. Drobne zmiany będą. Mhm. No, coś tam będzie trochę inaczej.
2: Okej. Ja zapytam jeszcze o tę osobistą, ludzką stronę debiutowania. Towarzyszy wam taki stres? To jest pozytywny stres, czy wręcz to jest takie wydarzenie, którego jako debiutanci nieco się boicie? Jak to wygląda od tej strony osobistej? Między wami, jak o tym rozmawiacie, jak czujecie to wydarzenie? Ważne.
1: To jest tak, że każdy z nas w zasadzie ma jakieś doświadczenie muzyczne, sceniczne, ale myślę, że to ciężko się pozbyć czegoś takiego, że startuje się z nowym projektem i nie czuje się stresu. Stres nie wiem, czy jest do uniknięcia. Chyba nie, a przynajmniej nie w moim przypadku. Ale tak, to jest taki pozytywny stres. Bardzo się cieszę, że możemy go pokazać jakiejś publiczności, zwłaszcza publiczności Opus Elephantum, ponieważ myślę, że to jest super społeczność.
0: Jak zawsze była, tak sądzę. Swoją drogą też może to jest... zawsze mnie zastanawiają zespoły gitarowe w Opus Elephantum. To dlatego, że one zawsze gdzieś były, ale mam wrażenie, że od pewnego czasu była to jednak nie taka główna oś, powiedzmy, nie? No bo dobra, zaraz będziemy gadali o chłopach, to prawda, ale po drodze był, nie wiem, Foghorn. Natomiast przeważnie to tak szło w ambient, w experimental. Tutaj trochę zerkam na Marię, która się nie chce odzywać, ale wiem, że Bartek, nie jesteś może najlepszą osobą do zapytania o to. Natomiast ten roster zawsze mi się wydaje jednak bardziej elektroniczny niż gitarowy, nie?
1: Tak, profil tego labelu jest zdecydowanie elektroniczny, natomiast jeżeli wydają coś gitarowego, no to jest to zawsze, no, w mojej opinii, no, topka jakichś ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, no, niejednoznaczne projekty, które może nie do końca się wpasowują w jakieś ramy albo coś typowego u innych wydawców i myślę, że dlatego właśnie, no, Opus Elephantum jest, no, był dla nas idealny w tym kontekście, bo no, zbiera po prostu tych, którzy no, nie do końca fit in i to jest super.
2: Wrócę do Prochów, może za bardzo wybiegnę w przyszłość, ale skoro już się spotykacie i gracie, przygotowujecie się do koncertu, to może powstają też jakieś nowe kompozycje, może jesteś w stanie jakoś nakreślić nam, w którą stronę to wszystko ewoluuje teraz, jak gracie, bo to na pewno się trochę zmienia w porównaniu do tego, jak graliście te 3 lata temu.
1: Nic nie mogę obiecać, natomiast...

0: Tak, jest koncept tego, żeby nagrać kolejny album. Wszyscy mamy na to dużą ochotę. Pracujemy nad tym, myślimy jakiś koncept. To też jest tak, że no, myślę, że warto, żeby zespół zawsze się w jakiś sposób odnajdywał na nowo, wymyślał się na nowo, niekoniecznie powtarzał to, co już robił, dlatego trochę szukamy się, trochę myślimy nad tym, jaki właśnie kierunek obrać z kolejnym materiałem. No, na pewno to będzie wypadkowa nas wszystkich, naszych inspiracji, naszego backgroundu i myślę, że to jest chyba mocą tego projektu, że każdy jest z trochę innej bajki, każdy dodaje coś od siebie i że to wychodzi coś fajnego.
1: To zanim będziemy czekać na coś może nowego od Prochów, to skupiamy się na tym, co już niedługo Prochy zadebiutują jako grupa 27 czerwca w klubie Chmury w Warszawie na evencie Opus Elephantum Summer. Bartek Popopkowski z grupy Prochy był z nami. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszam na wydarzenie.
1: A my teraz słuchamy oczywiście grupy Prochy i ich utworu Odprawa.

0: To jest audycja Sprzężenie Zwrotne.
1: A za nami odprawa od prochów. W tym momencie za to z nami na łączach, prawda? Jesteś z nami, Arturze?
2: Tak jest, jestem.
1: Cześć. Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Poznania.
1: Z Poznania.

0: Doskonale. To wcale nie tak daleko, biorąc pod uwagę autostrady. Człowiek, który zdziwił się, że jego muzyka poleci na antenie, jest z nami w tym momencie. Reprezentant grupy Ochłapy, która również wystąpi na Opus Are Phantom Summer, o którym dzisiaj rozmawiamy. No dobrze, to może zacznijmy od tego w ogóle, że jesteście chyba, można powiedzieć, super grupą.
1: No, poniekąd tak. No, największe doświadczenie w jakichś takich zespołach i też na tej scenie niezależnej z pewnością mają Michał Pasternacki, nasz gitarzysta, oraz Tomek Sękowski, nasz perkusista, no, gdzie obaj tak naprawdę już w wielu miejscach grali, w wielu miejscach koncertowali i mają niejedno wydawnictwo na swoich plecach. No, z kolei na przykład nasza wiolonczelistka Wiktoria to pochodzi z tego środowiska muzyki akademickiej, więc też wnosi zupełnie inny rodzaj doświadczenia, zupełnie inną wrażliwość niż ludzie, którzy mieli okazję bardziej grać po garażach i jakichś takich śmierdzących klubach niż salach koncertowych. No i z kolei ja i Kacper Sikora, czyli nasz trębacz, gitarzysta, basista, multiinstrumentalista, mieliśmy przede wszystkim duże doświadczenie w jakichś takich składach zajmujących się swobodną improwizacją. No ja w Toruniu, Kacper też w Toruniu, ale również grał w mniejszych innych składach. No i obecnie Kacper też ma Postgrom, który zdaje się być całkiem niemałym fenomenem.
0: No to jak na to, że nie byłeś taki pewny tej odpowiedzi, czy jesteście super grupą, to brzmicie, jakbyście jak najbardziej byli, tak? Mi się wydaje, że to doświadczenie sceniczne jest całkiem spore w tym przypadku. No dobrze, ale czy jako Ochłapy głównie improwizujecie, czy jednak skupiacie się na tym, co zostało wydane na albumie Strzępy?
1: Nie będziemy się skupiać na albumie Strzępy, natomiast nasza muzyka jest, tak bym powiedział, w 90% skomponowana. W sensie, jeśli improwizujemy, to niemal zawsze w kontekście kompozycji i mamy po prostu, może nie tyle jakieś sztywne ramy, że tutaj improwizujemy przez 8 taktów, tylko działamy na zasadzie takich sygnałów, powiedzmy, i wszystko jest skomponowane, a na koncercie nie będziemy się skupiać na materiale ze Strzępów, tylko na nowym materiale, którego jeszcze nie mieliśmy okazji nagrać.
2: A na koncercie też będą te proporcje w takim stopniu, też mniej więcej 90-10, czy tam jednak to się zupełnie trochę, nie chcę mówić, rozjeżdża, ale inaczej się te kompozycje zachowują, bo tak jednak jak uczęszczamy na koncerty, to w tę stronę się ta granica przesuwa. Oczywiście na korzyść tej improwizacji i szaleństwa koncertowego.
1: Nie chcę mówić, że gramy jakby od linijki, tylko staramy się zachować, w sensie oczywiście te kompozycje nabierają takiego trochę spontanicznego, luźnego charakteru, też niektóre z nich to gramy 2 razy szybciej niż na nagraniu, ale to jest na plus, to jest oczywiście dobra rzecz, no bo to jest energia.
2: Więcej się zmieści utworów na koncercie wtedy.
1: No tak. Dokładnie.
0: Czyny i ustalmy, brzmienie jest w łapie, tak? To już jest legendarny tekst w kontekście grania na żywo, dlatego też sądzę, że jak zawsze, to jest mój hot take, ale improwizacja najlepiej się ogląda, a niekoniecznie słucha nagraną.
1: Oczywiście. No natomiast na Strzępach improwizacji nie ma za bardzo, więc tutaj też będzie troszkę, ale nie chcę nic spoilerować, bo myślę, że najfajniej to będzie, jak ktoś przyjdzie i usłyszy.
0: To powiedz mi, jak odnajdujecie swój język w takiej muzyce? No bo przy, no powiedzmy, post-rocku to jest w ogóle taki worek, który jest bardzo szeroki i nigdy nie wiem, czy do końca dobrze opisuje dany zespół, ale jednak, no powiedzmy, już uprośćmy sobie i powiedzmy, że post-rock. No to mamy jednak grupy, które są dosyć ikoniczne dla gatunku. Jak wy odnajdujecie swój język? Żeby nie było, że wiesz, brzmicie jak Godspeed You Black Emperor, nie? Tylko jednak, co tu jest więcej z waszej perspektywy?
1: Przede wszystkim mam wrażenie, tak z naszej perspektywy i to, jak u nas działa to wewnętrznie, to, że staramy się nie porównywać tego, co robimy, do innych składów. W sensie nie mówimy właśnie między sobą, że dobra, teraz zagrajmy pod Godspeedów, a teraz zagrajmy pod Słońców i tak dalej,

0: No bo to by było troszeczkę wtórne, po prostu, gdybyśmy myśleli w taki sposób. I bardziej skupiamy się właśnie, no, porozumiewamy się też przede wszystkim na tym, jakie są nasze doświadczenia muzyczne, właśnie sceniczne, i na tym, co my chcemy osiągnąć, nie do końca myśląc, w sensie nawet nie tyle nie do końca myśląc, co świadomie nie myśląc o tym, co się działo w postroku. No bo mamy pełną świadomość tego, że ktoś nas usłyszy i od razu może pomyśleć, że o, to jest poznańskie Godspeed You, Black Emperor.
1: Najgorzej.
0: Tylko najgorzej.
2: Świadome niemyślenie, no, to jak tytuł albumu, można powiedzieć.
0: O, to tak. Muszę zapisać po wywiadzie w notesiku.
1: Znaczy, ja powiem tak, to byłby tytuł albumu grupy Nuk Michała Pasternackiego. To myślę, że tak, to by pasowało, bo kojarzę najmocniej chyba twórczość tej właśnie formacji ze wszystkich wymienionych i myślę, że tak, że tam by to siadło dobrze.
0: Tak.
1: No dobra, ale wiesz, nawet jak piszecie sobie traczki, tak powiedzmy bardzo szkicowo, to wtedy nie ma jakiegoś takiego powiedzenia, tutaj zagrajmy trochę takiego właśnie grania, tak jak wiesz, no tego trochę Godspeeda, no bo ja wiem, że to bywa, prawda, że te domówki mają takie nazwy czasem.
0: No, bardziej to jest na zasadzie, że a może zagrajmy coś inaczej, może inaczej do tego podejdźmy, ale nie... Staramy się nie kierować jakoś tak tymi zespołami, bo to, no, to jest trochę moim zdaniem taka ślepa uliczka, że później po prostu byśmy doszli do wniosku, że i tak najlepiej będzie, jeśli wszystko będzie brzmiało jak King Crimson i po prostu najgorzej znowu.
1: Tak, nie, no dobrze, no fani post-rocka mogą być zadowoleni, fani rocka progresywnego mogą być zadowoleni, fani rocka dla wąsatych dziadów mogą być zadowoleni doskonale, Artur. Myślę, że zachęciłeś do udziału w koncercie zespołu Ochłapy. Przypomnijmy, Opus Elephantum Summer, to jest wydarzenie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Za 2 tygodnie, w sobotę, ono się odbywa 27 czerwca w Warszawie. Strasznie dzisiaj brzmimy, jakbyśmy reklamowali, ale z drugiej strony warto przypominać, o czym rozmawiamy. Dzięki ci, Artur, za połączenie. Artur Iwiński
0: wielkie
1: z zespołu Ochłapy. A za moment usłyszymy się też z Januszem Jurgą, który wystąpi wyjątkowo nie ze swoim techno, a z Filipem Sroką. A teraz słuchajmy dalej. KKGB.

0: KKGB to utwór od grupy Ochłapy, a z nami na łączu jest już Janusz Jurga. Cześć, witamy Ciebie w sprzężeniu zwrotnym.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i cały zespół redakcyjny Radia Czwórka. Bardzo mi miło, że po raz kolejny już zresztą mam okazję łączyć się z Wami i opowiadać o tym samym temacie, prawda? Bo będziemy rozmawiali oczywiście o Opus Elephantum i teraz akurat przy okazji wydarzenia bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich.
2: Są o tym samym, ale nie do końca o tym samym, bo gdy poprzednie razy mieliśmy okazję rozmawiać, no to jednak dotyczyło bezpośrednio tej Twojej twórczości związanej z techno. W tym przypadku no też jednak trochę tego będzie, ale z Filipem grasz trochę coś innego.
0: Co zagracie?
2: Co wy w ogóle zagracie?
1: Tak,
2: właśnie.
1: To jest prawda, że tutaj będziemy mówili troszeczkę o jednak innym profilu, innym rodzaju muzyki. Natomiast oczywiście muszę tu już też jakby na samym wstępie zaznaczyć, że pomimo tego, że występuję od jakiegoś czasu właśnie z Filipem Sroką, którego też serdecznie pozdrawiam, uchylając jakby rąbka tajemnicy, jest to moja osoba przyjacielska, człowiek bardzo bliski mi życiowo i muzycznie również. Natomiast pomimo tego, że będzie to oczywiście jakby inny set, to jednak tym trzonem, tym fundamentem jest dalej tutaj to Ambient Forest Techno, czyli dalej jest to ta moja solowa twórczość, ponieważ tak też w ogóle nasz duet powstał. Było to dzieło w pewnym sensie swoistego przypadku, że podczas szykowania się do jednego koncertu ambientowego zaproponowałem Filipowi, czy nie chciałby uczestniczyć i akompaniować mi swoją gitarą. No i na tyle dobrze nam się tutaj współpracowało. Ponownie zresztą, bo przypomnę tylko, że Filip Sroka to jest też gitarzysta wysokie cello, więc to nie była współpraca pierwsza. Mieliśmy już okazję wcześniej działać. No ale właśnie, ponownie, jak to się mówi, skrzyżowaliśmy miecze i na tyle ta współpraca fajnie wyszła, że stwierdziliśmy, że dobra, to będziemy ten wózek ciągnąć dalej. No i tak ten wózek ciągniemy, szukamy wspólnego języka muzycznego. Każdy koncert jest trochę inny, wychodzi trochę w inny sposób, więc bardzo fajnie to się prezentuje, ponieważ no, mamy okazję, ja mam okazję eksplorować rejony, których podczas swojego solowego grania nie dotykam, a dla twórcy no, jest to zarówno i duża nobilitacja, ale też coś bardzo, bardzo nęcącego.
2: No to zawsze jest tak, że gdy artysta tworzy solowo, gra solowo, no to gdy pojawia się choćby jedna osoba więcej, to już jest zmiana, jakby nie patrzeć o 100%, prawda? Także w tym przypadku mamy
1: oczywiście
2: też kolejny instrument. Gitarę, której ty jednak nie prezentujesz w swojej twórczości. No i tak, co do tego, że graliście w wysokim czele razem, no to wyjąłeś mi to z ust, dlatego zastanawialiśmy się, no nie mając okazji widzieć was do tej pory na żywo, nie mając okazji słuchać żadnych nagrań z waszej strony, no bo ich też nie ma, przynajmniej dostępnych publicznie, no to

0: Zastanawialiśmy się, czy to trochę będzie może zmierzało w stronę tego waszego połączenia. Trochę elektronicznego i trochę psychodeliczno-folkowego. No bo to jest jedyne skojarzenie, jakie tak naprawdę na tym etapie możemy mieć jako odbiorcy.
1: Absolutnie nie dziwię się takim asocjacjom, ponieważ Adam bardzo trafnie zauważa, że tak na dobrą sprawę jedyna dostępnie publiczna wersja z jakimiś zarejestrowanymi nagraniami, gdzie jestem ja i Filip Sroka, no to właśnie to Wysokie Cello, które tak jak tutaj też zresztą bardzo słusznie, precyzyjnie podkreślasz, ma charakter folkowo-psychodeliczny. Jak to będzie wyglądało natomiast na naszym koncercie? Nie chcę za bardzo też jakby zdradzać też w tej perspektywie, że tak jak właśnie powiedziałem chwilę temu, właściwie każdy nasz koncert jest trochę inny i trochę inną rzecz bierzemy na ten popularny ruszt. Czy w naszej współpracy jest wyczuwalny ten akcent wysokoczelowy? Wydaje mi się, że trochę tak. Natomiast najlepiej byłoby, jakby ocenili to słuchacze i najlepiej byłoby, gdyby ocenili to już 27 czerwca. W rzeczywistości faktycznie będzie to pewnego rodzaju misteria, pewnego rodzaju niespodzianka, bo tak, jakby nie ma na razie naszych nagrań tutaj z tej naszej współpracy zarejestrowanych w formie studyjnej, więc no, nikt nie może sobie posłuchać tych naszych materiałów, chociaż ja oczywiście zachęcam do tego, żeby posłuchać sobie mojej solowej twórczości i twórczości Wysokie Cello, ponieważ solowa twórczość Filipa Sroki też jest jeszcze niewydana, tak jak i ten nasz duet, prawda? Natomiast wydany. Mam taką nadzieję, że będzie.
0: No bo,
1: mam taką
0: nadzieję. Są projekty. Niektóre istnieją wyłącznie na żywo i trochę o to w nich chodzi, ale wy, rozumiem, chcecie zarejestrować.
1: Chcemy zarejestrować. Oczywiście są też takie plany, żeby wydać tę muzykę. Ja tu może podzielę się teraz pewną historią, ponieważ właśnie z aspektem wydawniczym wiąże się pewnego rodzaju opowieść. W kwietniu tego roku mieliśmy okazję supportować legendarny skład Sybientowy, czyli Carbon Based Lifeforms, i spotkała nas bardzo, ale to bardzo przyjemna niespodzianka w trakcie tego koncertu. Mianowicie dostaliśmy prywatnie dużego propsa od właśnie dwójki muzyków z tego szwedzkiego duetu i panowie mówią do nas, że chłopaki, gdzie można tego posłuchać, tak? Dlaczego to nie jest wydane? Więc dla nas to też był taki, no, po pierwsze strzał endorfin, a po drugie, no, niewątpliwy zastrzyk motywacji do tego, żeby zebrać się w końcu do kupy i gdzieś tam zarejestrować te nagrania i pomyśleć nad tym, aby no, pokazać je szerszej publiczności, nie tylko na scenie, ale też umieścić właśnie w serwisach streamingowych na nośniku fizycznym, tak żeby każdy mógł sobie posłuchać. Mamy taki plan, mamy taki plan. Natomiast no, z tym moim wydawaniem muzyki, czy to w duecie z Filipem Sroką, czy też solowo, ostatnio bywa różnie i tutaj ja sam nie jestem trochę zadowolony z mojego reżimu i dyscypliny pracy, bo powinna być lepsza, więc nie chcę już składać kolejnych deklaracji na temat tego, że no, na pewno niebawem coś wyjdzie, bo te deklaracje różnie wychodzą, ale mogę tu wyjść deklarację, że na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby ludzie mieli okazję posłuchać naszej muzy. Natomiast no, na razie jest to rzecz niedostępna, na razie jest to rzecz, która będzie no, do odbioru tego 27 czerwca i myślę, że jest to też pewnego rodzaju, no może nie tyle walor, tak, ale no, pewna zachęta, że będzie można posłuchać sobie unreleased w muzyki, która no, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo czy w ogóle będzie kiedyś dostępna do odsłuchu w formie studyjnej.
2: To my będziemy na nią czekać, ale nie oczekujemy żadnych deklaracji. Będziemy na pewno cierpliwi i będziemy też czekać. Tutaj już wiemy kiedy, co i jak. Opus Elephantum Summer, na którym zagra Janusz Jurga z Filipem Sroką. Janusz, bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: I do zobaczenia w chmurach w takim razie.
1: Do zobaczenia w chmurach. Mam taką nadzieję, że nasi słuchacze dzisiejszej audycji dadzą nam szansę, bo chciałbym tu jeszcze tylko słowem końca powiedzieć, że zdecydowanie warto. Każdy nasz event jest eventem przez duże E, ale nie dzięki nam, a dzięki wam właśnie.
2: Pięknie powiedziałem.
0: Ależ pięknie posmarował na koniec Janusz Jurga. Przypomnijmy, w towarzystwie Filipa Sroki, oprócz niego Ochłapy, Prochy oraz Bałtyk na ostatnim swoim koncercie.

0: warto zaglądać na Opus Elephantum Summer i warto słuchać sprzężenia zwrotnego już za tydzień ponownie. To dlatego, że zbliża się godzina 20, za moment DJ Bird z audycją Kluboteka, a my byliśmy z wami w składzie.
1: Michał Daniluk
0: i Adam Smolarek. Realizował nas Krzysztof Sagan. Słyszymy się za tydzień w towarzystwie u gościa.
1: Artura Rojka.
0: Tak, Artura Rojka. A teraz na koniec już nie w tle, a w pełni Hypnowald 2. Janusz Jurga w radiowej czwórce. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i

0: szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: W Europie dzisiejszej nocy prognozy pogody wyraźnie dzielą kontynent na tropikalne południe i chłodną północ. Gdzie jest najcieplej? Otóż najcieplej jest w Atenach. Zapowiadać tam bardzo ciepła i bezchmurna noc z temperaturą minimalną na poziomie 19 stopni. W Nikozji z kolei, to Cypr, noc przyniesie temperaturę 20 stopni. Najcieplej będzie w Valletcie, czyli stolicy Malty. 21 stopni. A gdzie jest najzimniej? Tradycyjnym biegunem zimna o tej porze roku pozostaje północ kontynentu i Islandia. W Reykjaviku dzisiejszej nocy temperatura spadnie do zaledwie 6 stopni, co jest typowym wynikiem dla tamtejszego lata. W Warszawie dzisiejszej nocy prognozowana jest temperatura minimalna na poziomie 12 stopni z przewidywanymi słabymi opadami deszczu. Autopro.

0: emocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

To single Shaded, Hot Since 82, nagrane wspólnie z Shades of Rhythm i wydane 12 czerwca. To nagranie czerpie inspiracje z klasycznej muzyki house, a nowy album Hot Since 82 Obsessions ukaże się 4 września nakładem jego własnej wytwórni Knee Deep in Sound. I to będzie coś więcej podobno niż ta tradycyjna płyta taneczna. Materiał powstawał w okresie nieustannego biegu, jak mówi sam artysta, tras koncertowych introspekcji, dzięki czemu idealnie oddaje balans między intensywnością a spokojem, które definiują dzisiaj jego świat. A teraz George Philly, który debiutuje w wytwórni Ariel Free, Free Your Mind z singlem I Believe, The Power of Love. To kolejny krok w jego karierze po świetnie przyjętych wydawnictwach dla takich kultowych labeli jak Permanent Vacation, Nervous Records, czy Shall Not Fade, czy Edible. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bird, zapraszam na Klubotekę, w której dziś same nowości płytowe, plus w drugiej godzinie pojawi się mix Digitalizm, specjalnie nagrany do mojej audycji.

To był Amerykanin Harry Romero, legenda sceny house, który to nagranie, The Corner, stworzył z braćmi McLovich, The Brothers McLovich, czyli A-Trackiem i Dave'em One z Chromeo. Płytę wydała wytwórnia Rekids. A teraz artystka, którą słyszałem w Panorama Bar w Berlinie, artystka, która zagrała świetny house'owy set, nawiązujący do lat 90. I w takim też stylu utrzymany jest jej najnowszy singiel Get Ready. Ta płyta już teraz.

Za nami Holendrzy z Dumb Swindle, czołówka światowej sceny house. Rok temu można było ich usłyszeć na festiwalu Carbon Silesia, festiwalu, na którym my czwórka będziemy już za tydzień, w piątek i w sobotę od 20 nadajemy z Zabrza, właśnie z festiwalu Carbon Silesia. A teraz The Trip i nagranie Selector.

Berg Weiss, artysta, który także pojawił się na festiwalu Carbon Silesia kilka lat temu, powraca do swojej autorskiej wytwórni SVR z kolekcją klubowych utworów stworzonych z myślą o letnich dniach. Materiał płynnie porusza się po różnych odcieniach muzyki house'a. Całość zamyka kosmiczny remix, doskonały remix od Magari. Utwór, który zagrałem przed chwilą, nazywał się Romantic Visions, a teraz świetny edit południowoafrykańskiego klasyka. Nagranie Dona Lucky, czyli Donalda Mahfetsy Lucky, muzycznej legendy z RPA. Don Lucky to genialny, wykształcony klasycznie pianista i kompozytor, który na początku lat 80. jako jeden z pierwszych na kontynencie afrykańskim eksperymentował z zaawansowanymi syntezatorami, takimi jak Juno 60, Jupiter 8, Oberheim czy Prophet 5, a do sekwencjonowania używał Commodora 64. Co ciekawe, oryginalny album I Wanna Be Myself był pierwszym komercyjnym krążkiem w historii RPA zarejestrowanym przy użyciu legendarnego samplera Fairlight CMI. I to nagranie nazywało się tak jak album I Wanna Be Myself i to było nagranie w edicie Gerda Janssona. Tu Gerd Jansson podszedł do tematu z wielkim szacunkiem dla oryginału i zostawił cały genialny, vintage'owy charakter utworu, ale delikatnie podkręcił sekcję rytmiczną. Chodziło o to przede wszystkim, żeby nagranie miało trochę więcej dynamiki i potrafiło gładko, naturalnie wchodzić w nowoczesny klubowy set house'owy, na przykład bez straty swojego pierwotnego południowoafrykańskiego groove'u. Już teraz to nagranie Don Lucky, I Wanna Be Myself w edicie Gerda Janssona.

była PRL, która zadebiutowała w barwach wytwórni Kitsune Music z singlem Ish Ish, mrocznym, elektroklaszowym numerem, który bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to nagranie, które wraca też do brzmieniowych korzeni paryskiej wytwórni Kitsune. A teraz pionier muzyki house Todd Terry, który zremiksował nagranie projektu Chiffrin Alliance. Nagranie nazywa się Whiskey Blues.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: Koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Jutro w niedzielę 14 czerwca w Atenach zapowiada się w pełni słoneczny, gorący dzień z maksymalną temperaturą 28 stopni. W Rzymie także będzie ciepło, ale na niebie pojawi się sporo chmur. Tam termometry wskażą 30 stopni. W samej Warszawie jutrzejszy dzień przyniesie przyjemne ocieplenia. Słupki rtęci dobiją w ciągu dnia do 21 stopni. Temperatura maksymalna na pozostałym obszarze kraju od 13 stopni. 14 będzie na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 na południu kraju, w Warszawie 21 stopni.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam

0: Dam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
8: Czwórka. Polskie Radio.
9: Kluboteka.
10: Czego potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykolwiek? Optymizmu. I to nie tylko w głowach, ale także w głośnikach. Optymizm to tytuł najnowszego albumu duetu Digitalizm. Easy i Jens tworzą Digitalizm od ponad dwóch dekad. Zaczynali w hamburskim bunkrze z czasów II wojny światowej i przez 20 lat remiksowali m.in. dla Daft Punk, Depeche Mode czy The Cure, łącząc elektronikę z rockowym pazurem. I to też słychać na ich najnowszym albumie. Co ciekawe, praca nad nową płytą nie zaczęła się od dźwięków, ale od samej idei. Jak wspomina Easy, najpierw mieli w głowie tytuł, nie chcieli jednak tworzyć albumu politycznego, zamiast tego stworzyli przestrzeń ponad podziałami, miejsce, gdzie każdy poczuje się u siebie i jak sami mówią, prace nad albumem trwały głównie zimą. Im bardziej szaro i ponuro było wokół nas, tym bardziej kolorową muzykę tworzyliśmy. Optymizm to krajobraz, w którym masz się po prostu zatracić. Tak powiedzieli artyści z duetu Digitalizm o swoim najnowszym krążku Optymizm. Dziś w Klubotece słuchamy miksu nagranego przez ten niemiecki duet. Na playliście usłyszymy m.in. nagrania Digitalizm oczywiście, te najnowsze, ale też starsze. Pojawi się Kraftwerk, Boys Noise, Fortet, Romeo FX, Sebastian Leger czy Derek Carter. Miks nosi pod tytuł Enter Optymizm Inspiration DJ Room i został nagrany specjalnie, przypomnę, dla audycji Kluboteka. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Już teraz słuchamy miksu nagranego specjalnie do Kluboteki przez duet Digitalizm.
11: Hey, what's up? We are Digitalizm. Thank you for joining and you are right now listening to Kluboteka on Czwórka.

Do 22 grać będzie Digitalizm. To miks, który niemiecki duet nagrał specjalnie dla Kluboteki. A po 22 zapraszam na zeznania świadka klubowego. Tym razem porozmawiam z przedstawicielami projektu Under Bridge. Porozmawiam o polskiej platformie na imprezie Rave the Planet.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
1: Czwórka, radio i podcast.
6: To są zeznania świadka klubowego.
7: Dziś razem ze mną w studiu są Dagmara Łata oraz Kuba Smarczewski, czyli NWO XP.
8: Tak.
7: Organizatorzy Polskiej Platformy, która 15 sierpnia ruszy w ramach Rave the Planet ulicami Berlina. Tak. Także reprezentanci kolektywu Under Bridge.
2: Dzień dobry, gotowi Dzień do dobry. Zeznań?
7: Gotowi do zeznań, dobrze, no to przygotujcie się. I jak się zaczął cały projekt Under Bridge?
8: Generalnie szukaliśmy miejsca, gdzie możemy sobie po prostu zagrać. No bo okazuje się, że jakby to nie jest tak, że ja jestem DJ-em, przychodzę do jakiegoś klubu i mówię, o, ja bym chciał zagrać, no i wszyscy, o, proszę bardzo, panie Envo, tutaj jest DJ-ka i proszę grać, nie? Nie, to tak nie działa, nie, w żadnym wypadku. No ale uznaliśmy, że no już koniec tego takiego pytania, czy możemy tu zagrać, bo to jest tak, że jak się nigdzie nie gra, no to nikt cię nie angażuje, bo nigdzie nie grasz i koło się zamyka, więc postanowiliśmy to przerwać w jakiś tam sposób i wpadliśmy na pomysł, że zaczniemy robić takie imprezy pod mostem Łazienkowskim w Warszawie i wpadliśmy na pomysł, żeby to robić dzienne imprezy. Znaczy zaczynamy o 14, 15, zależy jak tam sobie wymyślimy i kończymy 21:59, żeby jakby no trochę nie przekroczyć tego umownego, tej umownej ciszy. Ciszy nocnej. Tak, ciszy nocnej. No w tamtym roku udało nam się zrobić chyba 5 albo 6 wydarzeń.
7: Byłem na jednym z nich, nawet przejeżdżałem, no, bo ja tam często jeżdżę na rowerze, więc zdarzyło się
8: tak. No, także tak, no mamy tam agregat, także mamy prąd, mamy 3 subwoofery, 4 górki. Gramy na mikserach, konsoletach. Każdy DJ tam może sobie zagrać na swoim sprzęcie, albo jak ktoś gra, no to na swoim, no to przynieść

0: twój. No i gramy dla znajomych, dla przyjaciół, dla ludzi, którzy tam przyjdą. W ogóle totalnie dla fanu, totalnie dla przyjemności, totalnie w ogóle dla zajawki. Okazało się, że ta koncepcja wielu osobom przypadła do gustu i nawet ostatnio byłem w Bielsku-Białej, tam rozmawiałem z kimś o jakimś tam wydarzeniu i mówię, ale ja znam was, nie? Jak? Z Bielsko-Białej, Warszawy? Nie, no ja znam, ja po prostu was znam. I okazało się, że jakby te dzienne imprezy są nośnym tematem. Ludzie gdzieś szukają takich imprez. No my mamy mocno niszowe, undergroundowe te imprezy, no ale robimy to sami dla siebie, sami dla swojej przyjemności. No, także tak to w skrócie można powiedzieć.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że sercem i głową projektu jest Betty Sanewska, która zresztą od wielu lat już działa na scenie klubowej i była zaangażowana w inne projekty. I to ona de facto jest taką matką tego projektu. Zaprosiła nas wszystkich. Ja też jako fotografka jestem od początku. No i tak się to zaczęło, tak. I jakby zwieńczeniem póki co jest nasza platforma.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo Beata zaprosiła nas wszystkich do współpracy. No ona jest mózgiem tego przedsięwzięcia, ona wyznacza terminy, daty, godziny, line-up. Ja jestem tylko takim chłopem, który to wspina kabelkowo, nie? Czyli ciągnie te kable, rozpina, wpina. No tam jeszcze mamy Kubę, mamy jeszcze...
1: Good Energy.
2: No właśnie, chciałem zapytać o skład.
0: Krystiana. No, kilka osób jeszcze tam z nami działa.
2: A jeśli chodzi o brzmienie, to jakie brzmienie jako kolektyw reprezentujecie?
0: Od techno przez house, nie, od house'u przez techno do transu, albo inaczej, od house'u przez trans do techno. Mhm. Ja już tam grałem, na naszych imprezach grałem house, grałem techno, transu nie grałem. Ale wszystko mam, cały nasz muzyczny taki anturaż to jest elektronika i okolice. Mm-hmm.
2: W jakim klimacie najlepiej się czujesz?
0: Ja najbardziej czuję się w techno, ale eksperymentuję z różnymi gatunkami.
2: Mm-hmm. A jakie techno?
0: Hypnotyczne, hypnotic techno. Ja to nazwałem na swoje potrzeby hard hypnotic. No to jest zwykle od 140, 145 do 150, nie przekraczam 150, bo później już jakby... Zaczynałem w ogóle od hard techno, ale ostatnio to zwalniam, także...
2: A jeśli chodzi o społeczność, bo...
1: Właśnie chciałam powiedzieć o społeczności.
2: O, no proszę, widzisz, czytasz mi w myślach.
1: No, prawda? Tak, chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite, że jest naprawdę zapotrzebowanie na to, żeby się jednoczyć w muzyce, bo tak jak Kuba powiedział, to są sober rave'y, czyli... wolno od używek, ale też jednocześnie bardzo tolerancyjne, inkluzywne. Może przyjść każdy, w każdym wieku, czy właśnie jak przyjeżdża na rowerze obok mostu, czy to jest starsza osoba, czy przychodzą też rodziny z dziećmi, przychodzą psiaki. I nagle okazuje się, że jest zapotrzebowanie, że ludzie chcą, że to jest takie starsze pokolenie też sobie przypomina o swoich imprezach sprzed wielu lat. Przychodzą też młodzi ludzie. Sporo takich imprez też jest w wielu miastach w Polsce. I my natomiast wytworzyliśmy, chyba Kuba się zgodzi, taką własną underbridge'ową społeczność. Mm-hmm. Ludzie nas wspierają, są to i DJ-e, i publika. Jesteśmy z nimi na co dzień w kontakcie, chcą przychodzić do nas grać. Pytają, kiedy mogą przyjść pod most, czy coś pomóc, posprzątać, bo to też wiadomo, że trzeba rozłożyć, złożyć. I to jest chyba niesamowite, ta energia właśnie, która nas niesie i te wszystkie właśnie inkluzywność, tolerancja, takie wspieranie się też jest, to też są zasady, którymi się kieruje Rave the Planet. Mm-hmm. I chyba dlatego tak dobrze się wpisujemy właśnie w tę organizację.
0: Tak, to też jest fajne, że zawsze mamy grono przyjaciół, znajomych, którzy nam pomagają nosić sprzęt, bo te głośniki no, nie są lekkie, no i jedna osoba to ma problem, więc musimy we dwie. I najczęściej to są DJ-e albo ludzie, którzy po prostu tam przyszli sobie posłuchać, okazuje się, że o, to ja wam pomogę nosić ten sprzęt. No i te kable, wszyscy tam noszą te kable, nie? Także to też jest fajne, nie? Że społeczność się wytworzyła tak samoistnie. Beata trzyma wszystko w socjalach, ogłasza kiedy, co, gdzie będzie, no i wszyscy ludzie sobie przychodzą i nam pomagają.
2: No właśnie, bo jak wygląda komunikacja, bo teraz komunikacja jest bardzo ważna. Kiedyś były plakaty, wieszały się plakaty 20 parę lat temu, a dziś to wszystko działa w socialach. No właśnie, macie jakąś metodę na te komunikacje z ludźmi, którzy przychodzą na wasze imprezy?

0: no teraz też są plakaty, tylko że plakaty w formie cyfrowej. Plakaty umieszcza się na Instagramie, na Facebooku. No i już, tak to wygląda. Kiedyś się wieszało, rzeczywiście chodziło się z wałkiem i tam się kleiło ten. Później trzeba było to ściągnąć, jak się nie ściągało, to był problem. No ale teraz jest tak, że plakat się publikuje, line-up się publikuje, ludzie się oznaczają, później to publikują, nie, repostują. No, na tym zarządza Betty. I ona tym wszystkim zarządza. No.
1: Ale też marketing szeptany, bo się okazuje, no właśnie, że na przykład ja jadę do Wrocławia i okazuje się, że spotykam kogoś na siłowni, kogo znajomy był pod Mostem Łazienkowskim i ta osoba też by chciała przyjechać na imprezę do Warszawy. I nagle się okazuje, że spotyka mnie i ja mogę jej powiedzieć, bo jestem z Underbridge'a, więc mogę jej o tym opowiedzieć. Więc też takie jakby słowo, gdzieś ktoś kiedyś komuś powiedział, był... też jest bardzo fajne, że jakby to cały czas działa. Czyli znowu to powiązania międzyludzkie, które są bardzo ważne. Mm-hmm.
2: Zanim zapytam jeszcze o ten cały proces aplikacji, bo to jest ciekawe, bo na pewno bardzo wiele osób próbowało się dostać. Mm-hmm. Ja pamiętam dobrze, że w ubiegłych latach były, na pewno pierwsza ciężarówka była w 2022 roku i miałem okazję na niej grać nawet, a później była chyba w 2023. Jesteście czwartym polskim projektem, który występuje na Rave the Planet, czy dobrze mówię?
1: Chyba było wcześniej.
0: Nie, znaczy rok temu nie było.
2: Właśnie.
0: Rok temu nie było, czyli tak. No.
1: Ale wydaje mi się, że pierwsza była jeszcze wcześniej, ale zaraz...
2: Była w 2022 roku, bo wtedy właśnie było pierwsze Rave the Planet.
0: Tak, no,
2: to jestem absolutnie przekonany.
1: Jeśli chodzi o Rave the Planet, to tak. Bo jeśli chodzi o Parada Miłości, to było wcześniej. Ale tak, to prawda.
2: Jeśli chodzi o Rave the Planet, no to trzeba spełnić określone kryteria. No to organizatorzy kładą bardzo duży nacisk na przykład na tę rolę kulturotwórczą muzyki elektronicznej. No właśnie, jak sądzicie, czym urzekliście tych dość wymagających organizatorów tego wydarzenia?
0: Ciężko powiedzieć. Ja z nimi rozmawiałem. Jednoznacznie nie dostałem takiej odpowiedzi. Mogę sobie tylko tak od czasu do czasu o tym myślę i przypominam sobie, co myśmy pisali w wniosku. I myśmy mocno położyli na to, że jesteśmy polską platformą. Znaczy nie mamy żadnych DJ-ów, którzy są spoza. Jeżeli chodzi o sponsorów, mamy polskich sponsorów. Robimy to polskimi siłami, więc to im się chyba spodobało. Spodobało im się chyba też to, że jesteśmy undergroundowi, ale jednocześnie no, nie takim mocnym undergroundem, tylko jednak troszeczkę no, robimy te imprezy pod mostem, robimy też inne rzeczy w klubach. Natomiast no, chyba to im się spodobało, że no, ekipa z Polski, która robi dzienne imprezy i są mocno nastawieni na lokalność. Bo ja to we wniosku, myśmy to jakby mocno wpisywaliśmy. Co ciekawe jest tak, że tam trzeba być ekipą, kolektywem, klubem, inicjatywą, która ma bodajże 2 albo 3 lata musi być. To nie jest tak, że ja na przyszły rok jestem osobą skądś tam, bo mam dużo pieniędzy i po prostu stawiam sobie platformę. Nie, oni to weryfikują. Nie? Udowodnij, że tam działasz w branży tam 3 lata na przykład. Nie? No i generalnie trzeba było to udowodnić. Nie? No, nie jest to nic prostego. No trzeba mieć jakieś dowody. Więc to im się mocno spodobało, bo później byliśmy na takim spotkaniu i z organizatorami w Berlinie. Pojechaliśmy do Berlina całą ekipą i tam rozmawialiśmy. No i pamiętam, że organizatorka jakby odnosiła się do mojego wniosku, nie? Że bo wy macie polskie firmy, u was sponsorem jest ta firma polska, nie? Tak jakby, bo to im się podobało, bo generalnie projekt jest robiony w Niemczech, no i są same niemieckie, no jest dużo niemieckich platform. Natomiast jest kilka platform, które są spoza Niemiec.
1: Spoza Europy,
0: tak. Jest jedna z Mongolii.
1: Tak.
0: No i, kiedy jest spotkanie takie z organizatorami wszystkich platform, no to jest, dajmy na to 20 platform, 25 osób z Niemiec, spotkanie po niemiecku, a za godzinę czy za dwie jest spotkanie z osobami, które nie mówią po niemiecku, wolą angielski, no i tam jest na przykład 10, nie? Więc jakby jest 20 platform mniej więcej, 20 platform niemieckojęzycznych, niemieckich, no i oni chyba, bardzo im się to podoba, tak, że oprócz tego, że to jest niemiecki pomysł, no ale

0: inne kraje też się dołączają, nie? I myślę, że to im też się spodobało, nie?
1: Ja myślę, że zdecydowanie ta niekomercjalna strona projektu, że my to robimy za własne pieniądze, na jakiejś naszej własnej energii, że skrzykujemy właśnie ludzi, że nie szukamy pod mostem sponsorów, a moglibyśmy zapewne już w tym momencie. Jakieś też oczywiście takie drobne pomysły, które gdzieś tam się w międzyczasie pojawiły. Ale tak, ja myślę, że ta świeżość po prostu zadziałała. Świeżość kolektywu.
0: Chyba tak tam.
2: Długo trwa ten proces? Aplikacji, akceptacji?
0: Nie. To chyba to było...
1: Około 2 miesięcy. No. Myśmy znali już tą decyzję wcześniej, ale nie mogliśmy jej ujawnić, dlatego że taka była prośba ze strony Berlina, że był ten moment oficjalnego ogłoszenia wszystkich platform, więc my troszeczkę wcześniej też wiedzieliśmy, ale około 2-2,5 miesiąca, kiedy trzeba było rzeczywiście czekać.
0: Ale to myśmy chyba wypełniali wniosek...
1: Chyba jakoś w styczniu jeszcze.
0: W styczniu.
1: A w marcu, wiedzieliśmy.
0: 15 stycznia, tak. 15 stycznia złożyliśmy, tak, bo ja wiem, deadline, musiałem to wysłać. To się robiło w takim formularzu. Naprawdę było sporo tych punktów, które trzeba było wypełnić. No i później była decyzja, chyba w lutym spotykała się kapituła, która decydowała. No i nas wybrano jednogłośnie, nie? Także czekaliśmy, tak. Dostałem informację, że nie możemy nic powiedzieć, ale jest dobrze, nie? Taką dostałem informację. Ja nie wiedziałem, co z tym zrobić, nie? Jakby... Czy tak, czy nie? Czy nie wiem, czy musimy wniosek poprawić, czy tak, że... dobrze, ale to na przyszły rok zapraszamy. Nie wiedziałem, co z tą informacją zrobić, nie? Taka niejednoznaczna, okej, dobra, nie?
1: No chyba później... wiedzieliśmy, że jednak jest dobrze, że...
0: Tak. No, ale to mogłem się tylko domyślać, ale jakby to nie był taki jednoznaczny komunikat, nie? Także...
2: A czy wiadomo coś, że startowały też inne projekty, kolektywy polskie?
0: Pytałem się, ale nie. Na chwilę obecną mój stan wiedzy jest taki, że polskie, nie było polskich inicjatyw. Znaczy ja już chyba wiem dlaczego, bo to jest przedsięwzięcie logistyczne i ktoś, kto to robił...
2: To chciałem zapytać właśnie.
0: No właśnie, ktoś, kto to robił wcześniej, no wie, z czym to się je, prawda? To jest... ja się tak zastanawiam czasami, gdybym wiedział dokładnie... Znaczy ja wiedziałem dokładnie, z czym to się je, ale co innego wiedzieć, a co innego to zrozumieć na własnej skórze. Na przykład, jeżeli... potrzebujemy platformę, ciężarówkę z certyfikami, no to wszystko jest jasne, tak? No przecież ja wiadomo, tak? Certyfikaty, nie. Tak? No przecież to jest oczywiste, tak? No nie. Certyfikaty oznaczają w Niemczech co innego niż u nas w Polsce, nie? Wiem, dlaczego inne ekipy jakby nie wystartowały do tego, no bo to jest taki ogrom pracy logistyczny, już nawet nie finansowy, tylko że logistyczny, w ogóle myślenia o tym, jak dane kwestie rozwiązać, zrobić, żeby to było przyjęte przez organizatorów, no po prostu sprawia, że no mimo, że jestem łysy, ale jeszcze bardziej wyłysiałem, bo tak to można powiedzieć.
1: Tak, szereg deadline'ów, które trzeba spełnić. Ja też mam wrażenie, że zadajemy pytania, których nigdy nikt wcześniej nie zadawał, chociażby o patronaty medialne. Ale też z drugiej strony muszę powiedzieć, że są bardzo otwarci w Berlinie. Czyli cała ta organizacja Rev the Planet jest bardzo otwarta, bardzo pomocna, życzliwa, na wszystkie pytania odpowiadają. Jak czegoś nie wiedzą, to się dowiedzą. Także to też jakby ta współpraca z tego powodu przebiega super. A to ma fakt faktem, że no... Bardzo dużo trzeba zrobić.
0: Bardzo dużo.
1: I robimy to wszystko jakby poza jeszcze naszą pracą zawodową, w tak zwanym czasie wolnym, budżet budżetem, tak jak Kuba powiedział, ale też każdy z nas ma swoją działkę, tak? Jak na przykład ja zajmuję się patronatami, czy wideo, czy foto, Kuba jest koordynatorem, mamy też Anitę, która zajmuje się sponsoringiem, Betty zajmuje się mediaplanem, line-upem, tak.
0: Promocją.
1: Więc jakby też jest podział obowiązków, i dzięki temu jakoś funkcjonujemy i pchamy to do przodu.
0: Tak, no łatwo nie jest, nie? Łatwo.
2: A jeśli chodzi o nagłośnienie i cały ciężarówkę, to wszystko jedzie z Polski, czy wynajmujecie to na miejscu?
0: Znaczy tak, pomysł był taki, przeanalizowaliśmy zdjęcia z Krystianem, który jest u nas w zespole, też będzie u nas grał, jest też w Underbridge'u. No i wpadliśmy na pomysł, robimy swoją. Bo jakby to jest proste, nie? Tam pospawamy, będzie super, nie? Jakby ten, no nie. To nie przejdzie, nie? To muszą być certyfikaty, atesty przetestowane to przez taką specjalną organizację, więc jakby ten pomysł upadł, nie? Ale kosztowo to byłoby fajnie, bo myśmy wynajęli ciężarówkę, pospawali, już chcieliśmy z kontenera zrobić, w ogóle już pomysły były różne, ale nie, to w ogóle nie przejdzie. Jedyną sensowną rozwiązaniem było wynajęcie platformy z Niemiec i to jest chyba najlepsze rozwiązanie.

0: rozwiązanie, bo jakby oni tam mają wszystko przetestowane, więc my się nie musimy martwić o...
1: Legalność kierowców, którzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia.
0: Tak, legalność no, materiałów, które są użyte.
1: Ubezpieczenie,
0: jakby to nam schodzi. Natomiast wszystko inne zabieramy z Polski. Generalnie mamy takie założenie, że wszystko, co możliwe, bierzemy z Polski, mimo że koszty są podobne jak wynajęcia z Niemiec. Ale to kompletnie nie chodzi o to. Znaczy, każdy może po prostu zdobyć sobie sponsorów, zebrać sobie ekipę i po prostu wynająć te głośniki, tutaj kierowców, jakby można to zrobić, tak? Ale jakby to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby to była polska platforma, żeby to polscy ludzie robili i żeby to też była dla nich przygoda. Na przykład jak rozmawiamy z ludźmi, którzy działają w branży muzycznej i mówimy, że robimy platformę, no to po prostu wszystkim się świecą oczy. A co jeszcze potrzebujecie? A ja mogę to, a ja mogę busa pożyczyć, a ja mogę to. I to jest niesamowite. Na przykład jak rozmawiamy z firmą, która dostarcza nam głośniki, no to po prostu, no to ja mówię, dobra, mamy takiego fajnego Maćka i mówię, Maćku, ja ci wysyłam zdjęcia poprzednich platform, zobacz, jak tam są głośniki pomontowane, nie? Wysyłałem mu te zdjęcia, spoko, ja wiem, jak to zrobić, dobra, już wiem, jakie głośniki, dobra, to już wiem, to zrobimy, spoko. Wszyscy są naprawdę no, mega podjarani, więc to jest to, że ta platforma to jest jakby baza do współpracy z różnymi ludźmi, tak, żeby mogli się realizować, żeby ludzie się mogli zainstalować oświetlenie, żebyśmy mogli zaprosić wolontariuszy, którzy mogą tam być i po prostu okablować tą całą, tą, utrzymać ją czystości, tą platformę. To też jest fajne, bo na tej zasadzie się buduje też ten, też taką jakby społeczność. No bo, jak mówiłem, no wynająć wszystkich można, no nie ma problemu, tak? Ale to nie o to, kompletnie nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to był polski produkt. Jak zrobimy, tak zrobimy, ale będzie polski, ale będzie, tak? Ale będzie.
1: No i samo stowarzyszenie, organizacja Rave the Planet jest organizacją non-profit, więc ja myślę, że to też bardzo mocno przyciąga ludzi. Oni wiedzą, że tego nikt nie robi dla pieniędzy, że nie zarobi na tym, nie ma jakiegoś ogromnego budżetu, że to wszyscy właśnie wkładają swój wolny czas, swoje umiejętności, ale też co mi się jeszcze nasunęło teraz, że właśnie ten czynnik ludzki jest bardzo ważny. Mamy rzesze wolontariuszy, no nasz team wiadomo, ale oprócz tego goście na platformie, gdzie trzeba zadbać o bezpieczeństwo, o doinformowanie. Teraz ludzie, którzy będą nieść linę wokół platformy i też dbać o bezpieczeństwo, to pewnie ktoś, kto był kiedykolwiek na Rave the Planet, wie, o co chodzi. I tak rzeczywiście, jak Jakuba mówi, wszyscy chcą po prostu pomóc. I to jest niesamowite, bo to się wiąże po prostu ze super doświadczeniem, ale też taką właśnie tym charakterem niekomercjalnym.
0: No tak.
1: Komercyjnym, przepraszam. Tak,
0: to jest też niesamowite, że zaprosiliśmy do współpracy wolontariuszy i od razu mówię, słuchajcie, czy pieniędzy to nie będziecie, czy nie dostaniecie, gwarantujemy wam nocleg i już. W zasadzie, ale tak, będziecie przemęczeni, będziecie 2 dni tam ciągle tłuc, ciągle nosić linę, sprzątać, wszystko robić, nie? I nie dostałem jakby, a to ja nie chcę. Znaczy, nie było takiej osoby, nie? Wszyscy, kiedy to jest? No, pisz sobie 14, 15, 16, bo 14 trzeba tam montować, 15 impreza, 15 będziemy wracać, nie? Nie, 16 będziemy wracać. Dobra, nie miałem odpowiedzi, nie. A nie, no bo ja bym chciał pieniądze. Nie, w ogóle nie. Oni wiedzą, znaczy wszyscy wiedzą, że jakby robimy to non-profi, nie zarabiamy na tym. Mamy część sponsorów, część sprzedajmy bilety, no bo jakby budżet jest, no musimy jakoś to wypełnić, musimy to jakoś to wypełnić, cały budżet, więc to jest fajne, że no nie, do wszystkich, których się zgłaszamy o jakiś pomoc, jakiś pomysł, a może by zrobił nam być to, albo zrób nami to, jakby no nie. Jedyne co, no to czasami jest konflikt terminów, nie? No to rzeczywiście tam, no nie mogę, no bo wtedy tam coś, no dobra, spoko, to jest zrozumiałe, tak. Okej, ale chęć jest, więc to też jest fajne, nie? Że taka platforma jakby buduje też społeczność wokół nas, wokół tej platformy, wokół inicjatywy. To pozytywnie się skoczyłem, nie? Myślałem, że jak ludzie będą chcieli rekompensatę jakąś pieniędzy, nie, w ogóle nie. To jest super, nie? Bo ja też to robię za darmo.
1: No właśnie, bo my też tego nie robimy absolutnie po to, żeby zarobić.
0: Nie, no myśmy już swoje pieniądze tam włożyli.
1: Myśmy już, tak, włożyliśmy swoje pieniądze,
0: żeby w ogóle zarobek.
1: Sponsorzy, bilety i nasze pieniądze, tak?
0: Tak, to są trzy czynniki, w ogóle, żeby zarobić na to.
2: Ciężarówka będzie miała jeden pokład, czy dwa?
0: Ja to nazywam ciężarówka 1,5-pokładowa. Generalnie jest tak, że mamy jeden pokład bazowy, natomiast drugi pokład będzie takim, firma niemiecka nazywa to w przetłumaczeniu wykurz. No i tak, no. Może tak, można tak to powiedzieć.
2: Ja bardzo lubię to architektoniczne

0: słowo, ten tak, wystający tak, fragment.
1: Tak. To oni tak to nazywają, sobie tłumaczyłem, bo cała komunikacja w języku niemieckim, więc ja tam niemieckiego tam średnio znam, ale jakby używam tłumacza i to mi tak przetłumaczyło. Mi się to strasznie spodobało, ale o tym mówię. Generalnie jest tak, że no przez jedną trzecią platformy będzie tak jakby drugie piętro, tam będzie DJ-ka i tam będzie sobie można wejść i tam będzie można sobie tańczyć.

0: sprzedamy naprawdę dwa razy więcej biletów, no to po prostu zmieniamy na platformę na większą. Nie ma problemu. Natomiast koszty są przeogromne. Taka półtora poziomowa platforma to był taki kompromis, żeby nie robić takiej typowo jednopoziomowej i nie robić dwupoziomowej, która jest bardzo, bardzo droga. Koszty okazały się, że jednopoziomowa jest no, takie same jak to półtora poziomowa. I uważam, że to jest najlepsze chyba rozwiązanie, bo docelowo chciałem dwupoziomową, ale przeglądałem zdjęcia i okazało się, że tych dwupoziomowych wcale nie ma tak dużo. Już wiem dlaczego, po prostu są drogie te platformy. I uznałem, że spoko, półtora poziomowa jest okej. Widziałem też platformy o wiele mniejsze niż nasza. Widziałem też platformy typowo jednopoziomową. Mówiłem, no dobra, jak na pierwszy raz. Dwa za dużo, jedna poziomowa za mało, dobra, robimy półtora poziomową.
1: A nie? Mówimy o kosztach w euro.
0: Mówimy o kosztach euro, tak. Więc u nas razy, też... tak, no oni nam podają,
1: razy cztery.
0: Tam, podają nam kwoty, tam, o, tam spoko, tam to 3000 euro, 5-10, no nieważne, nie? No dla nich to spoko, nie? Dla nas razy cztery, nie? Więc jakby, aha, okej, okay, no, zaczyna się tutaj schody. Więc jednopoziomowa była trochę za mała. Półtora poziomowa jest według mnie idealna. No dwa byłoby super, ale no koszty są już no przeogromne.
2: A nie? Będzie dach?
0: Tak, będzie dach. Mm-hmm. Musi być dach. Mm-hmm. Musi być dach. Tak. Pod tym względem to będzie dach. Ten wykurz będzie zadaszony, mm-hmm. a ten pierwszy poziom, to pierwsze piętro będzie miał dach.
2: A ile osób wejdzie?
0: 100. Wejdzie 100. Wejdzie 100. Uważam, że to jest całkiem fajna liczba. Poza tym nawet jak byłem na każdej RFD Planet, czasami jako fotograf, czasami po prostu uczestnik, ale byłem na każdej. I najlepsze jest to, że wszyscy byli na tym górnym poziomie, no bo jest wyżej, tam wszystko widać, tak, wiadomo, nie? No. Na tym poziomie pierwszym, no to był bar, toaleta, to tam ludzie sobie po prostu kręcili, ale większość osób i tak była na tym pierwszym, więc uznałem, że no dobra, zrobimy to trochę półtora, trochę na pierwszym, trochę na tym wykuszu. No jest to jakiś kompromis, tak? No ale myślę, że jakby nie jak na pierwszy projekt, myślę, że całkiem fajnie.
1: Ale też widzieliśmy z Kubą platformy, które były zrobione na rowerze. Dosłownie na rowerze.
0: Tak, na rowerze, na...
1: Głośnik, rower, taka przyczepka i to też jest jako platforma i można też tak się zgłosić.
0: Tak,
1: na planet.
0: Tak, było... Był taki DJ, który grał na rowerze po prostu. Była platforma, która była zrobiona nie z ciężarówki, tylko z traka takiego, jakby takiego... Nie wiem, taki, no, półciężarówka to można powiedzieć, tak? No po prostu głośniki rozstawione. Tam był tylko DJ, głośniki i agregat, a DJ-e, którzy wchodzili, to szli za nimi i po prostu o danej godzinie się po prostu zamieniali, tak? No też tak można. No, rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo, także to wcale nie jest jakiś problem, że mamy półtora poziomową platformę. No według mnie jest całkiem okej.
2: Chciałem wam zadać pytanie właśnie o poprzednie Rave the Planet, czy byliście, odpowiedzieliście mi to pytanie. Wiem, że Dagmara byłaś też na platformie organizowanej przez Instytut.
1: Nie, ja nie byłam.
2: Nie byłam
1: rok temu.
2: Ja
1: byłam.
2: A rok temu.
1: Rok temu robiliśmy zdjęcia, byliśmy oficjalnymi fotografami. Ja byłam na, sobie wypisałam nawet, ja byłam na Love Parade jeszcze w 2002 roku i w Essen, kiedy została parada przeniesiona.
2: Tam
1: z Berlina.
2: Była sytuacja bardzo dramatyczna chyba, tak? To było
1: tak,
2: wtedy?
1: Tak. I od tamtej pory nie. Także rok temu byliśmy z Kubą. Padało, było a propos zadaszenia, bo myślałam, że będziesz pytał o to, ale tak, była bardzo kiepska pogoda, ale super atmosfera.
0: Ja na pierwszej Love Parade byłem w 2021. To był absolutny szok, no bo to było chyba pod 2 miliony ludzi podchodziło to.
2: W 2001?
0: Tak. To było wtedy, było chyba 50 platform i to było od Bramy Brandenburskiej do dworca Zoo praktycznie. No, cała
2: ja w Vivie to oglądałem, pamiętam, tak, że no to była transmisja wtedy.
0: To był
1: tak,
0: szok.
1: Teraz już
0: to
1: nie ma takich liczb, nie teraz 300-400 tysięcy przyjeżdża
0: takich
1: ludzi.
0: Nie ma.
2: Ale podczas pierwszej był też taki moment w 2022 roku, że przerwano. Ditek akurat miał wejść i zacząć grać i nie zagrał, bo przyjechała policja i powiedziała, że kończymy, bo się okazało, że za dużo ludzi się pojawiło na tym evencie.
0: No bo to była taka sytuacja, że wtedy, kiedy miała być pandemia, no to Motte wymyślił, że dobra, robimy nową Love Parade, ale robimy ją pod nową nazwą i z nowymi założeniami. Mhm.

0: Generalnie technicznie nic się nie zmieniało w wyglądzie, nic się tutaj nie zmienia, ale zebrał patronów na jakiejś stronie patronackiej, gdzie po prostu ludzie wpłacali i wpłaciło chyba 30 tysięcy osób. No ale no, wybuchła pandemia, tak? No i Motte mówi, słuchajcie, no to to nie robimy, nie? No bo oddaję wam pieniądze, jakby ten. A wszyscy mówią, ej, chwila. Nie, tak by się będzie. Robimy za przyszły rok. No i rzeczywiście. Infrastruktura była przygotowana dla ludzi, którzy wpłacili. No to wpłaciło chyba 30 tysięcy osób, tak? No i to i to je były na 30 tysięcy osób, ochrona na 30 tysięcy osób, no wszystko to tak wyglądało. Natomiast było wiele więcej.
1: Z pół miliona może było wtedy.
0: Tak. No i pamiętam, to był, ja pamiętam, byłem w tym momencie bo trzeba, bardzo ważna rzecz, trzeba powiedzieć, że Rave the Planet nie jest festiwalem, nie jest imprezą, to jest manifestacja.
2: Demonstracja polityczna.
0: Demonstracja, manifestacja, tak. I jakby to nie jest, znaczy my manifestujemy za pomocą muzyki, tak? I policja to wszystko kontroluje, wszystko sprawdza. I najlepsze jest to, że bodajże Motte to powiedział, bo ja wtedy stałem w tłumie, dokładnie nie widziałem. Tak, jest nas tutaj około 300 tysięcy osób. No i jak ta informacja padła, policja wzięła mikrofon i słuchajcie.
1: Pamiętam to.
0: Nie, to jest za dużo, nie? Jakby sorry, nie? Godzinę wcześniej, czy półtorej godziny wcześniej Rave the Planet został przerwany, nie? No teraz to jest zupełnie inaczej. Teraz jest rzeczywiście, no już wszyscy wiedzą, że to jest 300-400 tysięcy ludzi. Przychodzi, jest środki, siły i trzeba...
2: I super komunikacja z miasta. Bo ja pytałam też właśnie Klaudię z organizacji, powiedziała, że jest doskonała komunikacja z miastem, nie ma żadnych problemów, chociażby ten clean up day, który jest po, gdzie wszyscy reprezentanci platform muszą się stawić, przynajmniej część osób musi się stawić i posprzątać miasto po paradzie. Ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć a propos tej demonstracji politycznej. To jest super, co wymyślił Motte, bo on wymyślił, że to jest demonstracja nie przeciwko, tylko za. Czyli za miłością, za pokojem, za właśnie tolerancją i inkluzywnością. Wydaje mi się, że to zupełnie jakby zmienia myślenie.
0: Tak, i to też otwiera, nie? Że to też otwiera drogę sponsorom, to też otwiera sponsorom naszym, sponsorom i sponsorom Rave the Planet.
2: Tak, nie ma też kontrdemonstracji, nie no ma bo też przeciwko tak. czemuś, prawda, manifestuje
0: tak,
2: to.
0: Tak. No to też jest fajne. Mi się też ta koncepcja bardzo podoba, tak, że no, chcemy, żeby jeden dzień w roku był po prostu fajny, święte muzyki elektronicznej i demonstrujemy, tak. manifestujemy, że my to chcemy. Tam postulatów jest około 7, więc mi się to też bardzo podoba, jak to tłumaczymy sponsorom naszym, to też im się to podoba. Aha, to nie jest festiwal. No nie. Aha, a jakie tam postulaty są? No takie, pokój, miłość. Okej, dobra, spoko. No, jakby, też jest fajne, nie? To też nam otworzyło oczy. Nie? Kurczę, to jednak idea pokoju, idea miłości jest spoko, jakby nośna, okej. Możemy na bazie tego fajne rzeczy po prostu robić. Niekomercyjne, po prostu fajnie spędzić czas, zrobić fajne wydarzenie, zaprosić ludzi.
2: Też tak jest hasło w tym roku.
0: Poprzeżywać, tak. Hasłem w tym roku jest Imagine Love, więc ja zastanawiam się, jak to przetłumaczyć i to... Wyobraź miłość, wyobraź sobie miłość. Nie? Tak.
2: Albo wyobraź sobie, że jest miłość.
0: Że jest miłość, nie? No naprawdę, imagine love, nie? Takie, no ciekawe tak. hasło, nie?
2: Też ciekawa rzecz, a propos, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos demonstracji. Każda platforma musi przygotować takie przemówienie właśnie polityczne, powiedzmy, które się opiera na jakimś haśle wybranym. No akurat ja to przemówienie już napisałam, ja będę je też wygłaszała. Trzeba to przemówienie zarejestrować, wysłać oficjalnie do organizatorów, oni to potem publikują. To też jest potrzebne dla policji, dla miasta. Czyli jakby bez tego to nie jest demonstracja polityczna.
0: Tak.
2: I nasze hasło to jest miłość i rozbrojenie na poziomie takim interpersonalnym, pomiędzyludzkim, ale też na poziomie światowym, czyli bardzo na czasie, prawda? Hasło. Tak,
1: ja słyszałem też piękną mowę Artura Wojtczaka.
2: Tak, wspaniała.
1: Jednej z Rave the Planet.
0: Tak. Wtedy wspaniała. Robiłem mu zdjęcia wtedy, bo to byłem wtedy na tej platformie.
1: Byłeś.
0: Byłem, tak. No. Proszę. Tak, no ja na każdej byłem. No. Ale tam rzeczywiście, tam jest taki jakby można powiedzieć brzydko, przemiał ludzi, ale to jest takim pozytywnym przemiale, nie? No bo tu jest w jednym momencie jest tak dużo uśmiechniętych twarzy, uśmiechniętych, życzliwych ludzi, że jakby ciężko w ogóle zapamiętać. A później się okazuje, i stary, ty byłeś na platformie. No byłem. I w ogóle się później dochodzimy, rzeczywiście, ja cię widziałem, nie? W ogóle. Tak. No.
1: Ale jedną z postaci związanych z Rave the Planet jest Tomasz Guido. Mój kolega, zresztą stary kolega, stary kompan sprzed wielu lat. Jak wygląda współpraca?

0: praca z nim.
1: No Tomek wymyślił w ogóle to hasło Imagine Love. Mm-hmm. I najlepsze jest to, że ja Tomka poznałem rok temu na platformie numer 1. Bo on grał wtedy na tej platformie i to była sytuacja, że tam był deszcze, tak, po prostu, no jak strasznie to było, po prostu, no deszcz potrafi zepsuć najlepsze inicjatywy. No ale ja Tomka poznałem na platformie i mieliśmy taki przykaz, że każde osoby, które robią zdjęcia, muszą robić też zdjęcia na tej pierwszej platformie w danych godzinach, a później możesz się kręcić, gdzie chcesz. Mhm. No i robiliśmy zdjęcia na tej pierwszej platformie i ja Tomka nie znałem. Znaczy, stoi tam jakiś chłop, tam, no tak żeśmy zagadali sobie, tam cześć, co tam słychać, nie okazuje się, że to Polak, tak, no okej, okay, dobra. No ale dobra, no wyciągnąłem telefon, odpaliłem Instagrama i mówię, wpisz mi tutaj swoje ten. No to wpisał Tomasz Guido, nie? No i patrzę, on ma tam chyba, ja mam chyba 500 czy 600 obserwujących, on ma 7500. I mówi, o kurczę, nie? Ale patrzysz, on ma tam same jakby azjatyckie, nie?
0: Bo mieszkał w Chinach.
1: Długi czas w Chinach.
0: W czasie pandemii już nie mógł wrócić.
2: Chyba teraz też cały czas jeszcze w Chinach.
1: Tak, teraz jest w Chinach.
0: Jest,
1: pozdrawiamy, jest teraz w Chinach. Najlepsze jest to, że ja mówię, słuchaj Tomku, ale to są pobite gary, bo ty tam, ja jestem w Polsce, to mamy mniej ludzi, a ty w Chinach to masz łatwiej tam zdobyć tych subskrybentów, żeśmy się śmiali oczywiście. Ten. No ale jakby, no dobra, no impreza się skończyła, czy impreza, no rejestr plan się skończyło i już. I później pamiętam, robiłem zdjęcia w Transformatorze we Wrocławiu na wydarzeniu u Carly Rocky i to było tak, że no widzę jakiegoś chłopa. On tak patrzy na mnie, ja na niego patrzę, ale nie mogłem skojarzyć. Nie mówię, co się... No jakieś dziwne, nie? Co się... Zaczęliśmy gadać i mówię, ty, chłopie, cię znam, nie? No tak, widzieliśmy rok temu na platformie. Nie? O kurczę, Tomek, ładne! Tak. Żeśmy zaczęli gadać, nie? I okazało się, że rzeczywiście on jest współorganizatorem Rave the Planet. No i tak od słowa do słowa, słuchaj, jest pomysł, bo chcemy tam złożyć wniosek. O, to bardzo dobrze, nie? Okej. I z Tomkiem się naprawdę bardzo sobie współpracuję, bo jeżeli coś, nie wiem, coś po prostu nie mam pojęcia, albo nie wiem, jak coś zinterpretować, dostałem jakiegoś maila, który jest po niemiecku i myślę, to tłumaczymy, tak? I to można zinterpretować na różne sposoby. Czasami są takie jakby językowe jakieś tam dwuznaczności. No i mówię, ty, Tomku, to jak to zrobić, nie? Żeby było dobrze, nie? A, zrób tak. Albo wiesz co, poczekaj, to się zapytam tam Klaudii czy tam Marty, nie? To ona jakby to uszczegółowi i zaraz ci ten. Dosłownie kilka minut. Dobra, słuchaj. Zrób to lepiej tak, nie? Albo tego nie rób, nie? Jakby to od razu już wiemy, co jak... No bo robimy to pierwszy raz i często jest tak, że no nie chcemy popełniać błędów, a jak ktoś wie, ktoś jest tam w środku, no to mi mówi, co mamy zrobić, tak, albo czego nie robić. Skraca to drogę, tak, i
2: bardzo dzięki pomocny temu, jest tak, Tomek, naprawdę, bardzo względem, pomocny. Tak. Jest jeszcze też fotografem, więc jest, ja bardzo nim ciepło myślę z tego powodu.
1: Tak.
2: No i Tomek gra u nas na platformie.
0: No właśnie, kto zagra? O to też.
2: No właśnie, Norbercie, kto zagra?
1: No właśnie.
2: zagra obecny tutaj DJ Bert.
0: Ale zagra z Cougar.
2: Gra też
0: moją koleżanką, wspaniałą koleżanką z
2: świetna,
0: ale
2: tak.
0: Kto jeszcze?
1: Tak, zagra jeszcze Ania Pocenta. Ania jest naszą przyjaciółką ona grała u nas pod mostem. Gra jeszcze, będę grał ja jako Underbridge, a ze mną zagra jeszcze Kuba A mm-hmm. i Gutenergy, czyli Krystek, więc jakby to są nasze trzy osoby, które są z ekipy Underbridge. Zagra jeszcze, no to wspomniany Tomek, zagra Sabre i Rust, oni zagrają B2B, ale zagra też jeszcze z nami Aneta z Krakowa. Tak, i w ogóle z Anetą jest super sytuacja, bo ja Anetę poznałem wtedy, kiedy pierwszy raz byłem na instytutowej platformie i pamiętam taką sytuację, że ja się tam kręciłem, robiłem też oczywiście zdjęcia, no i w pewnym momencie ona mnie trąca i daje mi flagę. I masz, machaj tą flagą. No i namachałem tą flagą, nie? No dobra, no dziewczyna każe mi machać. No dobra, ale jest DJ-ką, to chyba wie, co robi, nie? No dobrze, nie? Później było tak, że grałem na takim festiwalu Sadzimy Technolas. pod Łodzią i ona grała zaraz po mnie. No to się poznaliśmy tak od słowa do słowa. Później zaprosiła mnie do grania w Krakowie. No i tak się zakumplowaliśmy po prostu, że jak ona usłyszała, że robimy polską platformę. Myśmy się poznali na tej na platformie. Robimy platformę, no to ona ci się po prostu otworzyło oczy, czy zaświeciło oczy i mówię, o kurczę, ja tam muszę być. No ale jest tak, że jako, że to jest platforma i demonstracja, nie możemy wszystkich rzeczy

0: robić, więc okazało się, że możemy zrobić afterparty. I afterparty robimy w klubie, w którym menedżerką jest Aneta. No i tam będziemy mieli dwie sceny i tam będziemy mogli zrobić o wiele więcej. No i zrobiło się tak, że po prostu Aneta u nas gra, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej. Także skład jest tak, że ty Skugar, Aneta, Ania Pocenta, trzy osoby od Underbridge'a, Tomek Guido, Sabre i Rasta.
1: Tak, dzięki tym dwóm B2B setom możemy też troszeczkę więcej ludzi zaprosić, tak? Bo każdy chce zagrać.
0: Tak, każdy chce zagrać, impreza jest...
1: My też chcemy nagrodzić, ale chcemy też mieć fajny line-up.
2: A muzycznie właśnie, od czego się możemy spodziewać?
0: Elektronika. Wszelaka.
2: Szerokie słowo.
0: Szeroki worek. No my skupiamy się na techno.
2: Najszybsze tempo będzie jakie?
0: Podejrzewam, że skończymy na 145 albo 150, ale to będzie mamy dwóch gagatków, którzy w ten sposób grają. To jest Kuba i Gotenergy, czyli Krystek. Ja zagram pewnie hypnotyczne, jakieś techno, około 140. Czyli przyjęło się w taki sposób, że gramy od najlżejszych brzmień do najmocniejszych brzmień, ale ja byłem na kilku platformach, na wszystkich Rave the Planet i to nie ma znaczenia w zasadzie, nie? Ludzie tam przychodzą po prostu się dobrze bawić, a czy akurat o 14 ktoś wyskoczy z jakimś czymś mocnym, dobra, spoko, nie? Jakby wiadomo, tak, że jeżeli komuś nie odpowiada, to sobie przechodzi 10 metrów dalej, tak, tam jest zupełnie tak, wszechświat muzyczny. Dalej nie pasuje, no to idzie i tak, o, polska platforma, o, to zostajemy, tak? Jakby spoko, nie? Także to jest fajne, że no jak jest festiwal, czy jest impreza, czy jest jakieś wydarzenie, no to jest jedna DJ-ka, ewentualnie są dwie. No i to, co DJ gra, no to musi być, tak? No już,
1: no nie zapominajmy, że są ludzie, którzy przyjeżdżają tam za darmo, czyli nie wykupują dostępu do platformy, po prostu się poruszają pomiędzy platformami, tak, więc oni tak naprawdę słyszą te wszystkie gatunki, mogą zmieniać i chyba to też dlatego nie ma znaczenia.
0: No tak, tak. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, że przychodziłem, bo jakiś DJ mi kompletnie nie siedział, bo grał za wolno, za szybko, jakieś brzmienia, które mi nie pasowały, no to dobra, no to idę do następnej, nie? No ale zanim doszedłem do tej następnej, no bo na Rave the Planet się trochę inaczej chodzi, nie? Tam czas przejścia jest zupełnie inaczej. Pomiędzy tymi ludźmi się kręci kluczy. Nie jest łatwo, nie idzie się prosto w każdym razie. Zawsze się idzie po skosach się jakiś chodzi. No to zanim doszedłem do tej platformy, do której fajne było brzmienie, no to w tamtej poprzedniej się zmienił DJ. No to z powrotem wracałem, nie? No i okazało się, że rzeczywiście no kompletnie inny świat muzyczny, w ogóle inny uniwersum. No to mówię, no nie, tak nie może być, no to siadłem. No to te wszystkie platformy przejechała jedna, druga, o, to jest fajne, no to idę z nią. No tam idzie się dość powoli, dosłownie 5 km na godzinę. Tak się, no, spacer to jest w zasadzie, no to idę tam i o, tu jest fajne, nie? Ale znowu jest zmiana, tak? To jest fajne, że można, no, 34 platformy, tak, są, więc można 30
1: światów muzycznych. Ale od naszej platformy będzie bardzo ciężko odejść.
0: Będzie
1: od razu mówimy, że
2: będzie jakiś
1: wystrój
2: specjalny może.
1: Wystrój tak, ale muzycznie będzie tak, że będzie ciężko po prostu pójść do innej.
2: Wiadomo. Dobre, bo polskie.
1: Zgadza się, tak.
0: Ale jeżeli chodzi o muzycznie, nowa elektronika, techenko, techno, house'y, podejrzewam, że będą. No DJ-om nie narzucamy, jakby no wszyscy wiedzą, że taka impreza, taka manifestacja, takie wydarzenie, tego ludzie oczekują, więc słuchajcie, no, wy jesteście DJ-ami, róbcie tak, żeby było dobrze.
2: Ale mamy też swoją rodzimą paradę w Łodzi i bywacie tam?
1: Ja kiedyś byłam. Teraz,
2: ja byłem kiedyś dawno temu.
1: Tak, ja się wybieram i też najprawdopodobniej będę miała akredytację foto, ale ja się wybieram. I to też właśnie był powód, dla którego robimy to nasze afterparty jednak tydzień po, a nie dwa tygodnie po, bo dwa tygodnie po już jest właśnie Parada Wolności.
2: Szkoda, że nie ma w Warszawie takiego wydarzenia, bo
1: bardzo
2: by się przydało.
0: No, tak, fajnie by było. Tak. No, fajnie by było.
1: To prawda.
0: Ja byłem na paradzie w Łodzi, byłem.
1: No mamy tylko Marsze Równości, tak? Marsz Równości jutro.
0: Tak.
1: W Warszawie.
2: Tak.
1: No, natomiast nie ma takiego stricte muzycznego. No
0: ja byłem na tej paradzie w Łodzi, podobała mi się na Piotrkowskie, te platformy przyjechały, super, fajna sprawa, te same emocje. Wiadomo, że inne miejsce, tam jest w Berlinie jest to otwarte, no bo tam jest Tiergarten, więc jakby tam jest trochę zieleni. No w Łodzi jest jakby budynki, nie? No to więc troszeczkę inaczej, ale klimat ten sam, emocje te same, muzyka taka sama, także...
2: A wiecie, że jakaś ekipa się wybiera z Polski, związana z wami? Duża ekipa?
0: Tego nie

0: Wiemy, w ogóle mieliśmy taki, wpaliśmy na taki szatański pomysł, żeby tam złożyć aplikację i żeby wystąpić na paradzie w Łodzi, ale...
1: To jeszcze było zanim, znaczy jak chcieliśmy złożyć naszą własną platformę, to wtedy mieliśmy pomysł, żeby tam pojechać. W momencie, kiedy zamawiamy ją z Niemiec, to niestety, niestety
0: chcieliśmy,
1: nie.
0: Chcieliśmy złożyć swoją aplikację, ale uznaliśmy, że to już troszeczkę za dużo. Jakby roboty przy organizacji tej niemieckiej jest tak dużo, że już fizycznie po prostu no, doba ma tylko 24 godziny i nie było w stanie już tego ogarnąć. Po prostu no za dużo, nie? Za dużo. Po prostu za dużo roboty. Ale może za rok, może... To why not, czemu nie?
2: Będzie można zatańczyć na polskiej platformie. 100 osób może się bawić. No i co trzeba zrobić?
0: Tak, no cały udział w Rave the Planet jest oczywiście darmowy. Można sobie przyjść, przyjechać, tak, tańczyć i już. Natomiast jeśli chodzi o wstęp na platformę, jest mocno restrykcyjny. Czasami jest tak, że w ogóle nie na niektóre platformy nie ma opcji kupienia biletu. Po prostu nie ma tam się opcji dostać. Po prostu nie ma, po prostu jest zamknięty i po prostu.
1: Na naszą można
0: na
1: się
0: naszą
1: dostać?
0: Można, na naszą oczywiście można. Można kupić bilety, bo budżet składa się z tego, że część mamy sponsorów, którzy nam finansują platformę, a część budżetu wypełniamy z biletów. No i po prostu wystarczy kupić bilet. Co najlepsze, dla słuchaczy czwórki przygotowaliśmy specjalną ofertę. Mamy dla nich specjalną informację, o, może tak to powiem. Także jak wystarczy śledzić nasze socjale, to tam się dla fanów i słuchaczy czwórki, no będzie ciekawa informacja, na pewno nie przegapicie. Także będzie dobra dobra oferta, o, tak to mogę powiedzieć.
2: Bardzo się cieszę. A jeszcze, jeśli chodzi o ekipę. Jak duża ekipa jedzie z waszego składu? 100 osób to jest maksimum, które może wejść na ciężarówkę. Wiem, że tam przestrzegają restrykcyjnie bardzo.
0: 15 wolontariuszy, 10 DJ-ów, tak mamy?
1: 10
0: DJ-ów,
1: tak.
0: To mamy 25 osób i nas będzie 7, tak jest.
1: No, nie licz siebie, bo ty jesteś też DJ-em.
0: Tak, no
1: jest,
0: tak.
1: Jest Kuba, 30, Kuba, Krystian, Anita, 30. Betty, ja, drugi Kuba, to jest 7 osób.
2: Czyli około 70 szczęściarzy może się razem z nami.
0: Tak. Raz, no bezpiecznie liczymy 60 osób, żeby można, na 70 osób możemy, tak.
2: A co jest takiego specjalnego, wyjątkowego w dziennych imprezach? No bo jesteście takimi twarzami dziennych imprez. Dzienne imprezy to jest ten model, który ja bardzo lubię, który nie do końca jest akceptowany w Polsce z różnych powodów. Teraz zmienia się to. To się zmienia i mam nadzieję, że to się zmieni. No bo na zachodzie to mamy przeróżne wydarzenia. Od festiwalu Deckmantel po dzienne imprezy. No w każdym większym mieście dzieją się dzienne imprezy latem w Europie. Co jest takiego specjalnego dla was? Mhm. No to że ja wolicie imprezować w ciągu dnia i grać w ciągu dnia, niż na przykład grać, nie wiem, o 3, 4, 5, 7 w nocy.
0: No to, to jest bardzo prosta odpowiedź. No my już nie mamy 20 lat.
2: O.
0: I to jest taka to jest taka sytuacja, rzeczywiście, ja kiedyś lubiłem w nocy, tam o 6 rano człowiek tam schodził z imprezy.
1: Ja nadal lubię.
0: No, okej, spoko, jakby nie ma problemu, to nie jest jakby nic złego w tym, nie?
2: Ale, czasami lubię.
0: Ale wiecie, to jest tak, że no, człowiek kończy o 6, 7, 8 czasami, tak? Ja następny dzień miałem, na chwilę obecną, mam wyjęty z życia. Ja nie wiem, jak się nazywam następnego dnia. Ja 24 godziny po skończeniu takiej imprezy, ja nie wiem, jak się nazywam. No. Więc stąd pomysł taki, że dobra, imprezujemy od 15, 16, kończymy 22. Człowiek może pójść do domu, wyspać się i następnego dnia jest produktywny. To w zasadzie tylko o to chodzi. No, jeżeli ktoś chce balować w nocy, naprawdę nie ma problemu, spoko, ale no...
1: No i znowu ta inkluzywność, że na taką imprezę może przyjść właśnie i rodzic, i osoba starsza, i nawet osoba no, niepełnoletnia, bo też się tam czasami zdarza. Ja myślę, że też się w ogóle imprezy dzienne wpisują bardzo dobrze w taki teraz model życia, zdrowego życia, dbania o siebie. Właśnie nie zarywania nocy, nie picia alkoholu, nie brania używek. Tak.
0: No ja na przykład spotkałem się, jak ja opowiadałem moim kolegom DJ-om, którzy naprawdę są, od wielu lat już grają na scenie. Ja mówię, słuchaj, ty, robimy takie dzienne imprezy, nie? Oni tak patrzyli na mnie, co? Dzienna impreza? W ogóle to jest bez sensu w ogóle, nie? Ale po kilku miesiącach, po kilku takich imprezach, po kilku imprezach, na których oni byli, dochodzą do mnie słuchy, rozmawiam z nimi, że jakby im się trochę zmieniła percepcja. I na przykład okazuje się, że to jest fajne, że ja mogę grać o 16, bo ja tak, gram o 16, o przed 19 skończyłem grać,

0: no to ja szybko sobie do siłowni, na siłowni idę, zrobię trening i o 22 jestem wypoczęty, idę spać. Ale jeszcze ten DJ przed dosłownie miesiąc temu w ogóle patrzył na mnie, jak ja mu opowiadałem, że gramy o 16, albo zapraszałem go na granie o 16, i to on patrzył, no stary, to jest w ogóle, o co ci chodzi? Co ty w ogóle do mnie rozmawiasz? Nie? To jest niesamowite, nagle się zmienia. Znam DJ-ów, którzy naprawdę, Kuba, jakie w ogóle w dzień? W ogóle co ty do mnie rozmawiasz? Nie? Nagle się okazuje, że to jest dobre, robimy to. Zmienia się, u DJ-ów też się zmienia percepcja.
1: Tak, jak mówią, kropla drąży skałę i mi się wydaje, że to wszystko się zmieni w ciągu najbliższych lat, że ten trend się całkowicie zmieni, że te dzienne imprezy staną się bardzo popularne. Ludzie zaakceptują.
2: Ja wiem, że drążycie, bardzo wspieram
1: w tym. A czego byście sobie, jeszcze zadam ostatnie pytanie, czego byście sobie życzyli właśnie od imprezy Rave the Planet? Macie jakieś takie marzenia, wyobrażenia może związane z tym?
0: No, żeby wszystko się udało, żeby nie było żadnej wtopy, żeby było bezpiecznie, miło. No tak.
2: Tak, żebyśmy 16 chcieli zrobić kolejną platformę.
0: To tak. No.
1: No to bardzo mnie cieszę i trzymam kciuki za to, żeby tak się wydarzyło. Tak, Mara Łata i Kuba Smarczewski, organizatorzy Polskiej Platformy, która 15 sierpnia, przypomnę, ruszy ulicami Berlina w ramach projektu Rave the Planet, byli moimi gośćmi. Także dodam jeszcze reprezentanci kolektywu Underbridge.
0: Tak.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Słuchasz audycji Zeznania Świadka Klubowego w czwórce.

0: Zeznania świadka klubowego.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy!

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Dekady później namijarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem się, jestem.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyka awantur. Pijani robią show, przed nim autor dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skatami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

Yo, take free, ha. Ja, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, by Zulisława i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć.

lat czy coś i taki się powoli tobie tu sączy kwas. Czy nie za dużo lat 90 w nas i dręczy cię zadra, czy 2000 nie nadmiar. I co my komu chcemy czym udowadniać i co my ugramy w tych nowych rozdaniach. Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać

Scott. Co tak stojíš z tyłu i tak patrzysz troską przez przypadek, przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest.

być ryja. Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

0: Pretty boy, yo. Yes, yes, yo.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy. Teraz gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ej! Mordzia!

kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, szyszt szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to chyba 2-4 H. Dzwoni Białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na pro.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

0: To jest protest, mój protest. To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
1: Popatrz. Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest.
1: Popatrz.
0: To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

Pan bici się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Garage. Don't wanna.
1: Tell me.

0: naprawdę wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

see your hands in the air real quickly.

0: Čfurka, radio i podcast.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

let's do it for the sunshine. Yeah.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic. Maka zeżre, będę tyć. Może skrobny nowy beat, może kilka słownych zbić. W takie dni kiedyś szybko.

Leopoldy z Egedą. Mordziaty sparaliżowany jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź kolego. A przydal domek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi bić może. Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże. Wciąż ma zawsze, a w głowie tylko my i słońce. Upał, gdzie jest spokój ducha, tak długo go